0: stronie ukraińskiej. Myślę, że ta wizyta jest okazją do tego, żebyśmy mogli przypomnieć stronie ukraińskiej o naszej wrażliwości, o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola, jeśli tak można powiedzieć, ukraińskiej powstańczej armii i żebyśmy wyraźnie zakomunikowali, że naszym wzajemnym relacjom, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie narodów, społeczeństw, tego rodzaju decyzje symboliczne po stronie ukraińskiej po prostu nie służą.
1: To Kijów tego wcześniej nie wiedział, jak pan myśli? Bo pan mówi, że trzeba dzisiaj mu zakomunikować, a wczoraj, przedwczoraj o tym nie wiedzieli?
0: Polska swoją wrażliwość historyczną, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo tu mamy wspólny sposób myślenia, komunikuje od dawna i myślę, że ta wiedza po stronie ukraińskiej jest. Z drugiej strony mamy wszyscy świadomość tego, że Ukraina usiłuje budować swoją tożsamość narodową, także w tych trudnych warunkach, których dzisiaj się zajmuje, odwołaniem się do historii ukraińskiej powstańczej armii. To się dzieje i to się będzie dziać, w związku z czym trzeba to stronie ukraińskiej przypominać. Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
1: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
0: Ja nie chcę mówić Ukraińcom, do jakich wątków ze swojej historii powinni się odwoływać w swojej polityce historycznej, czy w swojej polityce symbolicznej. No to są suwerenne decyzje każdego państwa, narodu, rządu, czy prezydenta. Natomiast strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość, każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny i nie służy to budowaniu przyjaźni, nawet nie tyle między Polską a Ukrainą, bo ta jest budowana przede wszystkim na interesach w dziedzinie bezpieczeństwa, ale przyjaźni między naszymi narodami.
1: Panie ministrze, a z punktu widzenia rządu, dobrze byłoby, żeby po tej wizycie teraz zapadła decyzja w Kijowie, że ta nazwa, która została nadana batalionowi ukraińskiemu, zostanie zmieniona?
0: Bez względu na obecność pana sekretarza generalnego w Polsce, dobrze byłoby, żeby taka decyzja w ogóle nie została podjęta. Jeżeli została podjęta, to oczywiście została zmieniona. To jest oczywiście decyzja strony ukraińskiej, ale też strona ukraińska musi mieć świadomość tych konsekwencji, które takie decyzje w sferze symbolicznej w Polsce wywołują.
1: I jaka może być decyzja kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek?
0: Ja liczę na to, że decyzja kapituły Orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek Orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
1: oporu... Nawet ci, którzy go dzisiaj krytykują, to
0: oporu przeciwko Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten Order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
1: To panie ministrze, jeśli ta kapituła w poniedziałek powie odebrać order, to co powinien zrobić premier Tusk? Podpisać?
0: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt pana prezydenta.
1: Dlatego właśnie pytam, co powinien zrobić?
0: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić, natomiast z punktu widzenia Lewicy, jako formacji koalicyjnej, dla nas branie odpowiedzialności politycznej za akty pana prezydenta, w szczególności tak trudne jak odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to nie jest najlepszy pomysł.
1: Bo premier wczoraj chyba zmienił zdanie w samolocie, jak mówił rozmawiał z dziennikarzami, to był mniej stanowany niż jeszcze tydzień temu. Mam takie wrażenie, że chyba sondaże sprawiają, że premier też jest tak ostry, może nie aż tak bardzo jak prezydent, ale zbliża się do jego stanowiska.
0: Myślę, że warto powściągliwie podchodzić do brania odpowiedzialności politycznej za wszelkie działania Karola Nawrockiego, w szczególności tak, od tak znaczących skutkach, jak ewentualne możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: I jak to wszystko, co się dzieje, zmienia stosunki polsko-ukraińskie, także w kontekście rynku pracy, bo to są pana zadania w rządzie?
0: Na poziomie relacji między państwami myślę, że niewiele się zmienia z tego powodu, że nasze relacje z Ukrainą, one są przede wszystkim podyktowane wspólnymi interesami w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, bez względu na to, czy lubimy Wołodymyra Zełenskiego, czy nie, zależy na tym, żeby Ukraina się

0: broniła i broniła się jak najdłużej, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i żeby ta granica rosyjska nie przesunęła się niebezpiecznie blisko polskiej granicy. Dlatego Polsce zależy i musi zależeć na tym, żeby Ukraina była silna, żeby Ukraina otrzymywała wsparcie militarne z Zachodu i żeby po prostu tę wojnę wygrała lub przynajmniej jej nie przegrała najdłużej, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast te decyzje, Wołodymyra Zełenskiego, one wpływają na relacje między społeczeństwami. To znaczy, myślę, że prezydent Ukrainy i w ogóle ukraińskie elity rządzące, biorąc pod uwagę to, jak liczna jest populacja Ukraińców w Polsce, muszą brać pod uwagę to, że takie trudne, kontrowersyjne decyzje, które one podejmują, mogą przekładać się na napięcia między Polakami a Ukraińcami w
1: Widzi
0: Polsce.
1: Widzi pan ten wzrost takich antyukraińskich nastrojów, prawda?
0: Widzę ten wzrost i on mnie bardzo niepokoi, dlatego że ostatnie lata to jest czas bardzo dobrych relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze, Polacy okazali mnóstwo serca i przyjaźni w stosunku do Ukraińców, którzy przybywali do Polski bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po drugie, Ukraińcy w Polsce świetnie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej się integrują. Przede wszystkim integrują się doskonale na rynku pracy. Ja jestem w stałym kontakcie z moimi odpowiednikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład w Norwegii, Szwajcarii, i oni wszyscy mnie pytają, ministrowie, wiceministrowie, jak nam się udało osiągnąć tak wysoki poziom aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, bo on wynosi prawie niewiele mniej niż przeciętny poziom aktywności zawodowej Polek i Polaków.
1: Ale uciekają z naszego rynku pracy, prawda? Jest ich mniej.
0: Nadal Ukraińcy są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Nadal Ukraińców mamy najwięcej, jeśli chodzi o cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Ja to widzę w bieżących danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te fluktuacje oczywiście...
1: To plus minus ile jest teraz tysięcy zatrudnionych Ukraińców w Polsce?
0: Mówimy o... Jeśli patrzeć na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to co dokonują pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane są najbardziej wiarygodne, no bo tutaj wskazujemy obywatelstwo, to jest około 800 tysięcy osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest absolutna większość cudzoziemców w Polsce. Może nieco mniej. Rzeczywiście, jeżeli porównujemy dane z okresów nieco wcześniejszych, to widać, że Ukraińców jest mniej, ale wciąż to jest największa grupa cudzoziemska na polskim rynku pracy.
2: Usłyszał od Sebastiana Gajewskiego wiceministra z Nowej Lewicy Krzysztof Ziemiec. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Kłaczkiewicz, zapraszam ponownie. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Posłuchajcie, co ustalono podczas wizyty szefa kancelarii prezydenta Ukrainy w Warszawie. Maja Chwalińska po wielkoszlemowym French Open zaliczyła znaczący awans w światowym rankingu tenisistek. Góry bez barier. Fundacja Ładne Historie zabiera niepełnosprawnych na szlaki w Sudetach. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, zakończył w Warszawie serię rozmów z polskimi politykami o relacjach między naszymi krajami. Te stosunki znacznie się pogorszyły po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jakie są efekty spotkań człowieka Zełenskiego z naszymi przywódcami? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
1: Wiemy o nich niewiele, bo ukraińska strona milczy, a Polska jedynie poprzez media społecznościowe zamieszcza krótki opis przebiegu spotkań. I tak po rozmowach Budanowa w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak, będę cytował, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MON dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Z kolei po spotkaniu w Belwederze prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska jest świadoma reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie.
0: Zdobyłam więcej pewności siebie dzięki tym rozgrywkom. Tak Maja Chwalińska skomentowała na konferencji prasowej zajęcie drugiego miejsca na prestiżowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Jak Polka skomentowała przegrany półfinałowy pojedynek z Rosjanką Miją Andrejewą?
2: Powiedziała między innymi, że w czasie tego meczu było dużo problemów z silnym wiatrem i jej zdaniem Rosjanka zdecydowanie lepiej sobie z tym poradziła.
3: Definitely very challenging one today.
2: Ten mecz był bez wątpienia trudnym wyzwaniem. Mira grała zdecydowanie lepiej i zasłużyła na to, by wygrać, ale ja też dałam z siebie wszystko i sądzę, że mogę być z siebie dumna, powiedziała nowa gwiazda polskiego tenisa, która dzięki zajęciu drugiego miejsca na French Open zajmie 21. pozycję w rankingu najlepszych na świecie tenisistek. Przypomnijmy, że wcześniej była 114. Zawodniczka z Bielska-Białej przyznała, że była dziś zmęczona, bo rozegrała więcej meczów na kortach Rolanda Garrosa niż Mira Andrejewa. Przyznała też, że przed każdym meczem na kortach Rolanda Garrosa była bardzo zestresowana, choć tego po sobie nie pokazywała i traciła całkowicie apetyt, choć jej trenerzy codziennie jedli pizzę. Zapowiedział, że teraz musi zafundować sobie wakacje.
0: Te fakty zebrał nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Sezon na kleszcze w pełni. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego zdradzają sprawdzone sposoby na ochronę przed groźnymi pajęczakami. Rolka do ubrań, taśma izolacyjna i odpowiedni ubiór mogą skutecznie uchronić przed ukąszeniem i groźnymi chorobami. Jak się zabezpieczyć i co zrobić, gdy znajdziemy kleszcza na skórze? O tym piszemy dla Was na rmf24.pl. Góry są dla wszystkich. Wózki inwalidzkie czy kule to żadna przeszkoda. Udowadnia to co roku Fundacja Ładne Historie, która zabiera osoby niepełnosprawne na szlaki w Sudetach. Uczestnikom pomagają wolontariusze i fizjoterapeuci. Na wyposażeniu są specjalne wózki i nosidła. Łamiemy stereotypy, a przy okazji rehabilitujemy i dajemy odpocząć osobom, które opiekują się niepełnosprawnymi na co dzień, opowiada Barbara Małkowicz, koordynatorka projektu.
5: Przede wszystkim dla uczestników to jest wyjście z domu. Trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu. A dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia dla siebie, no to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
0: W tym sezonie wyprawy odbędą się m.in. na Dzikowiec, do Samotni i Andrzejówki na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy teraz do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W niej pytanie, ilu obcokrajowców pracuje w Polsce? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
6: Panie ministrze, jak wygląda w ogóle rynek pracy, jeśli mówimy o obcokrajowcach w Polsce? Ostatnio były takie dane, które pokazywały, że poprzedni rząd, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, sprowadzał tak dużo obcokrajowców, jak i żaden rząd poprzednio wcześniej. A jak wygląda sytuacja w tej chwili?
7: Tak, to prawda. Rzeczywiście za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w tej drugiej kadencji, czyli lata 2019-2023, obserwowaliśmy rekordową liczbę wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, następnie wiz pracowniczych oraz rekordowe liczby cudzoziemców, którzy do Polski przyjeżdżali. Problem polegał na tym, że w bardzo wielu przypadkach te zezwolenia na pracę i wizy pracownicze nie były wydawane w tym celu, żeby tu ktokolwiek przyjechał do pracy i realnie pracował, ale one były wydawane w innych celach, na przykład po to, żeby umożliwić wjazd cudzoziemcom na terytorium Unii Europejskiej. Mieliśmy tutaj bardzo wiele nadużyć. Z tego powodu ten rząd przygotował po pierwsze strategię migracyjną, odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo, a po drugie przygotowaliśmy nową ustawę o warunkach dopuszczalności

0: Dalsze pokrywanie niedoborów na rynku pracy, bo brak rąk do pracy to jest podstawowy problem polskiego rynku pracy. On powinien być kompensowany nie tyle przez dalszy napływ cudzoziemców, co przez aktywizację grup mniej aktywnych zawodowo, na przykład osób niepełnosprawnych czy osób starszych.
1: Mhm. Panie ministrze, praca dla młodych, bo zbliżają się wakacje, pewnie wielu młodych ludzi będzie chciało iść do pracy. Ofert jest coraz mniej, chętnych coraz więcej. Czy to jest taki sygnał, że będzie coś złego działo się na rynku pracy?
0: Na rynku pracy dzieje się wciąż dobrze. Naszym wzorcem porównawczym są inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tym pomiarze, który jest prowadzony stale przez Eurostat, Polska jest wciąż jednym z dwóch, trzech państw, które mają najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej.
1: Na papierku na pewno, ale jakbyśmy poszli gdzieś teraz na ulicę, zapytali ludzi, to pewnie byłoby inaczej.
0: To nie jest na papierze. Mamy badania aktywności ekonomicznej ludności. Tutaj wciąż Polska jest wśród liderów państw, gdzie jest najniższe bezrobocie, 3,2 razem z Bułgarią, razem z Czechami, z Maltą. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy jednej jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce.
1: Mamy problem z młodymi czy nie? Bo ja odnoszę wrażenie, że jednak jest. Pan próbuje te dane oczywiście dać tutaj na talerzu, ale w praktyce jest trudna praca.
0: Jeżeli mówimy o tej grupie pierwszej w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, czyli osoby w przedziale 15-24, to tutaj rzeczywiście to bezrobocie jest wyższe i ono jest na poziomie około 11-12%. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pomiar nie mówi nam prawdy o rynku pracy młodych. Dlaczego? Dlatego, że poziom aktywności ekonomicznej, aktywności zawodowej osób w tym pierwszym przedziale 15-24, on jest niski i on nie przekracza 30%. To powoduje, że w zasadzie jakaś niewielka fluktuacja wpływa na ten wynik ogólny. Młode osoby przede wszystkim zajmują się edukacją. Jeśli podejmują pracę, chociaż rośnie nam aktywność zawodowa wśród osób młodych, jeżeli porównamy sobie to minus 10, 15, 20 lat, to ona jest znacznie, znacznie większa. Dzisiaj mnóstwo studentów pracuje, czy stale, czy dorywczo, na przykład w wakacje, ale nie dostrzegamy tutaj istotnych problemów. Natomiast oczywiście nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. Ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli mogę posłużyć się danymi o bezrobociu rejestrowanym, nie mówię o młodych, tylko o wszystkich, no to mamy takie powiaty jak powiat poznański, gdzie ono jest na poziomie 1%, ale mamy takie powiaty, gdzie jak powiat szydłowiecki, gdzie ono jest na poziomie 22%.
1: Zawsze słynny powiat szydłowiecki, jeśli chodzi o rynek pracy, jest w najgorszej sytuacji. 8 lipca wchodzą w życie te nowe przepisy o państwowej reformie, o Państwowej Inspekcji Pracy. Niektórzy mówią, że to żadna reforma, że co najwyżej nowelizacja, ale są też tacy krytycy, którzy mówią, że to jest skandal.
0: To jest bardzo ważna i duża reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Ona jest oparta na dwóch filarach. Pierwszy filar, mniej komunikowany, ale równie ważny, to jest unowocześnienie Państwowej Inspekcji Pracy, elektronizacja postępowań kontrolnych, wprowadzenie kontroli zdalnych, możliwość sporządzania na przykład protokołu kontroli w drodze dokumentu elektronicznego. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w Państwowej Inspekcji Pracy wszystko było na papierze. Ale drugi komponent, ten najważniejszy, to jest wprowadzenie po stronie okręgowych inspektorów pracy możliwości ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej, czyli po prostu zamiany fałszywej śmieciówki na uczciwy etat przez inspektora pracy.
1: Tak, czy poszliście na kompromis z punktu widzenia tych, którzy chcieli zaostrzenia przepisów?
0: To są rozwiązania, które my jako Lewica już proponowaliśmy w zeszłej kadencji. Wtedy składaliśmy projekt ustawy, który właśnie taką kompetencję przewidywał. Mieliśmy dyskusję o szczegółach, czy to tylko na przyszłość, czy też na wstecz, w jakim zakresie. Tu się udało zbudować dobry kompromis.
1: Oczywiście dla liberałów gospodarczych to i tak jest bardzo źle, ale to jest minimum, które wyście chcieli, obiecywali. Zresztą chyba to minimum było zawarte w tych kamieniach milowych, prawda? Bo to musieliśmy zrobić względem Brukseli, żeby w ogóle spełnić warunki.
0: Po pierwsze, reforma Państwowej Inspekcji Pracy była kamieniem milowym i to kamieniem milowym wprowadzonym do KPO przez ten rząd, nie przez poprzedników. To po pierwsze. Po drugie, nam zależało na tym, żeby wprowadzić do systemu prawa możliwość ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej przez inspektora pracy, tak żeby nie trzeba było iść do sądu, żeby móc zamienić fałszywą śmieciówkę, na przykład fałszywą umowę zlecenia, na uczciwy etat. My nie zmieniamy kodeksu pracy. W kodeksie pracy od ćwierć wieku obowiązują te same zasady. Mamy przepis, który mówi wyraźnie, kiedy trzeba kogoś zatrudnić na umowę o pracę, kiedy można kogoś zatrudnić na umowę cywilnoprawną. Do tej pory sankcją za to była kara grzywny do 30 000 zł, bardzo rzadko orzekana. Potrzebowaliśmy skutecznego instrumentu, który to zmieni i jak pokazują badania, bo mamy badania z tego roku, z poprzedniego roku, takie rozwiązanie, które my zaproponowaliśmy, jest popierane przez około 60% Polek i Polaków. To naprawdę bardzo dużo.
1: Badania też pokazują, że coraz więcej Polaków choruje, ale tak wie pan, choruje na papierze. Coraz więcej L4 jest branych. Macie jakiś

0: pomysł, jak to zmienić?
1: Po pierwsze, prostuje, jeżeli porównujemy dane dotyczące absencji chorobowej w rok 2025 do roku 2024, to w dniach absencji chorobowej ten wzrost jest poniżej 1%, w związku z czym, biorąc pod uwagę skalę dni absencji chorobowej, nie można mówić tu o żadnym realnym wzroście. Różnice 0,5% w rok do roku, czy nawet 1%, nie mają większego znaczenia. To, co obserwujemy, jeżeli chodzi o dane jakościowe o absencji chorobowej, to, że wzrastają nam dni absencji chorobowej związane z tak zwanymi trudnościami, z problemami życia codziennego, z wypaleniem zawodowym, ze zmęczeniem, także z schorzeniami psychiatrycznymi. Ale to nie jest zła informacja. To pokazuje, że po pierwsze po naszej stronie pracowników ubezpieczonych jest coraz większa świadomość, że wpływ na naszą zdolność do pracy mają takie zjawiska ze sfery psychofizycznej, jak zmęczenie, jak bezsenność, jak wypalenie zawodowe. Jeżeli nie przysypiamy kolejnej nocy, to średnio nadajemy się do tego, żeby stać przy maszynie w fabryce przez 8 godzin i zarówno rozumiemy to my, jak i lekarze. Ja nie widzę tutaj niepokojących danych. Zresztą monitoruję na bieżąco dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli tej kontroli zwolnień lekarskich, którą wykonują lekarze orzecznicy. Tutaj kwestionowanych jest około 4% zwolnień, które i tak są dobierane do kontroli bardzo złożonym algorytmem.
2: Tak mówił Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 13 w radiu RMF24.
2: Violet, let me see you dance, babe.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Unia Europejska chce przyspieszyć rozszerzenie. Posłuchajcie, co ustalono w czasie szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze. Minął miesiąc od wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej. Na miejscu wciąż trwa usuwanie skutków żywiołu. W tych faktach będziemy też we Wrocławiu. Na tamtejszym Placu Wolności po zmroku tętni życie. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by proces rozszerzenia przyspieszyć, żeby był bardziej widoczny i strategiczny, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. W Tiwacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów Bałkanów Zachodnich. Co ustalono, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie, zapewnia o przyspieszeniu, jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
0: Puszczy Solskiej na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego wciąż trwa sprzątanie po pożarze, który miesiąc temu zniszczył ponad 1000 hektarów lasu. Leśnicy usuwają nadpalone drzewa, jednak prace są utrudnione przez zalegający popiół, niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i sprzętu.
2: Przewidujemy część tych drzewostanów pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy. Kiedy będziecie sadzić nowe drzewa? Będziemy mogli w przyszłym roku myśleć o początku prac odnowieniowych. Co będziemy sadzić? Na pewno tutaj najwięcej sosny, ale więcej niż dotychczas będziemy wprowadzać również drzew liściastych.
0: To Urban Kolman, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Mimo to nasza tenisistka zdobyła ogromną sympatię kibiców. Mogła liczyć na doping na paryskim korcie, a także na wsparcie widzów zebranych w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze tenisowe kroki.
3: Trochę żal, trochę smutek, ale bardzo przefantastyczna atmosfera. Przyjechaliśmy z Rzeszowa w odwiedziny do babci i nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jestem synem i mocno kibicowaliśmy.
4: Ja jej już kibicuję od przynajmniej 5 lat jako obywatel Dąbrowy. Mimo dzisiejszego meczu jest kimś, jest naszą klubą Dąbrowy.
5: 9 meczów praktycznie z rzędu. Ona ponad 15 godzin na korcie była. No przecież to jest nieprawdopodobne. Zmęczenie. Tutaj już była zmęczona. Ten stres pewnie, ale w każdym bądź razie jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. I jesteśmy dumni z niej, że jest Dąbrowy.
0: Gromkie dziękujemy słychać w całym kraju. O Maji Chwalińskiej z pewnością jeszcze usłyszymy w przyszłości.
6: Są i takie fakty.
0: Plac Wolności to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zmieniają swoje oblicze w zależności od pory dnia. Nasza reporterka Martyna Czerwińska spędziła tam sobotni wieczór, bo kiedy zapada zmrok, plac przejmują miłośnicy tańca i muzyki. Niemal w każdy letni wieczór odbywają się tam koncerty, a także potańcówki pod chmurką.
7: Lubimy szaleć, no bo życie jest po to, żeby szaleć od czasu do czasu. Ja wczoraj z wnuczkiem 10-letnim tańczyłam tu salsę i mówi: dziadzio, proszę cię, zatańcz z babcią. Dziadzio nie chciał. I on mówi: dziadzio, no zatańcz, bo babcia ci odwdzięczy się. A ja mówię: ale co ty za mnie decydujesz? No masaż zrobisz.
8: Tak mi zrobiła?
7: No nie, bo nie tańczył. Ale wnuczek tańczył.
8: Doigrał się.
0: Taka swobodna atmosfera tam panuje, bo to wrocławski Plac Wolności. Biblioteka Kurnicka obchodzi w tym roku swoje 200-lecie. Jubileusz zbiega się w czasie z 600-leciem tego samego zamku, w którym mieszczą się cenne zbiory. A w środku tych najcenniejszych można znaleźć prawdziwe perełki.
9: Wyjątkowy jubileusz Zamku Kórnickiego w tym roku obchodzimy. 200 lat biblioteki, 600 lat zamku. Co w związku z tym przygotowano dla odwiedzających Kórnicki Zamek? Czy to jest tak, że mówimy tylko o jednym wydarzeniu, czy to jest tak, powiedzielibyśmy trochę, ale rozciągnięte w czasie?
10: To jest rozciągnięte w czasie, ale myślę, że takim najważniejszym wydarzeniem to jest otwarcie naszej wystawy. Wystawy, która ukazuje to, co pozostawili po sobie działeńscy i zamojscy. Wystawa o bardzo pięknym tytule, Otoczone troską. Wystawa we wnętrzach Zamku Kórnickiego, gdzie prezentowane będą nasze najcenniejsze zbiory. I tu też taka ciekawostka, że my nie zagwarantujemy Państwu, czy w danym momencie będą te zbiory, czy inne, bo one będą wymieniane po to, żeby jak najwięcej móc ich naszym gościom pokazać. I tę wystawę będzie można oglądać już od 5 maja do końca sezonu, czyli tutaj do końca listopada. Dodatkowo jeszcze przewidzieliśmy kilka różnych innych ciekawych atrakcji. Na przykład 18 lipca na terenie Parku Kórnickiego, który również świętuje swoje 200-lecie,

0: wydanie albumu o zamku w Kórniku, o naszych najcenniejszych, najciekawszych obiektach, które przyczyniły się do tego, że ta kolekcja w ogóle jest taka, jaka jest. No i myślę, że takim ważnym też wydarzeniem będzie konferencja w październiku, która pokaże z jednej strony starą bibliotekę, ale jak przy zastosowaniu nowoczesnych technologii można pięknie chronić to dziedzictwo.
1: Podczas tych spotkań, podczas tego świętowania będzie można zobaczyć, to już trochę o tym powiedzieliśmy, ale tutaj chciałbym dopytać też o to, te najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej, co to takiego, co my możemy powiedzieć o nich, tak żeby chociaż może trochę uchylić rąbka tajemnicy i zachęcić słuchaczy?
0: No to chociażby przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana z pis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. To będzie prezentowany najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku. Rękopisy takich poetów jak Adam Mickiewicz, a mamy jego Panią Twardowską, mamy trzecią część Dziadów, czy chociażby rękopisy Słowackiego. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście druki, tutaj chociażby takich wybitnych twórców jak Kochanowski czy Mikołaj Rej. I niektóre z tych dzieł, które będziemy prezentować, są tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu. Do tego oczywiście przepiękna kolekcja fotografii i pamiątek rodzinnych. To wszystko będzie dostępne dla naszych zwiedzających i gości.
1: Biblioteka Kórnicka, wiem, że robi wrażenie, zwiedzając między innymi salę ze zbrojami, tam trzeba trochę spojrzeć wyżej. Odwiedzający zastanawiają się, co tam takiego jest podczas tego świętowania. Będzie można no właśnie poznać trochę z bliska Bibliotekę Kórnicką, dowiedzieć się też, jak wygląda trochę, ale opieka, przechowywanie tego typu zbiorów, czy też jak wygląda taki warsztat introligatora?
0: Zdecydowanie tak. Mamy w ogóle przygotowaną bardzo fajną ofertę jubileuszową, która pokazuje, jak wygląda troszeczkę, może niekoniecznie biblioteka od kuchni, bo do magazynów trudno nam wpuszczać gości, ale jak wygląda nasza praca. Mamy też wykłady i przede wszystkim będziemy organizować zwiedzania kuratorskie, gdzie będziemy właśnie opowiadać. Wtedy dany pracownik biblioteki będzie opowiadać nie tylko o zbiorach, które są prezentowane, ale także o tym, jak wygląda ta nasza praca od kuchni i z czym to się w ogóle je. No bo jak słyszymy bibliotekarz, to sobie myślimy tak trochę stereotypowo, tak? Siedzi pani najczęściej, bo to jest ta wizja kobiety przy na przykład maszynie albo jakimś notesiku i notuje różne rzeczy. Dzisiaj to już jest kompletnie inny wizerunek bibliotekarza i inny wizerunek biblioteki, tym bardziej, że większość naszych zbiorów, a przynajmniej spora ich część, już jest dostępna w wersji cyfrowej na stronie Platformy Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej.
1: Nie tylko 200 lat Biblioteki Kórnickiej, ale też 600 lat Zamku Kórnickiego, którego historia jest bogata, przebudowy, tak jak powiedzieliśmy już, tak, nie ma Kórnika bez zamku, gdybyśmy też może trochę mogli o samym zamku opowiedzieć, bo jego historia też jest ciekawa.
0: Tak, historia zamku w Kórniku sięga XV wieku, to z 1426 roku pochodzi dokument, który mówi o pracach wykończeniowych pracach remontowych na wykończenie wnętrz Zamku Kórnickiego. Więc to jest ten taki dokument potwierdzający, że coś w historii się zaczęło dziać. Możemy przypuszczać, że zamek został już w ogóle, jakby historia jego budowli była troszeczkę wcześniej, aniżeli ten 1426 rok. Zamek wzniesiony na dębowych palach, na wyspie otoczonej fosą. To się nie zmieniło po dziś dzień. Zmienił się charakter zamków. W XV, XVI wieku, XVII to był zamek typowo obronny, z mostem zwodzonym, który prowadził od strony parku. W XVIII wieku jedna chyba z najbardziej znanych właścicielek zamku, Teofila z Działyńskich, Szałdarska Potulicka, czyli Kórnicka Biała Dama, budowała zamek, czyniąc z niego barokowy pałac i stworzyła to wejście od strony północnej, czyli od strony miasta. Nie mamy już wejścia od strony parku. No i to taka kolejna bardzo ważna przebudowa, to jest Tytus Działyński. Tytus Działyński, który w swoim zamyśle chciał stworzyć z jednej strony rezydencję rodzinną, ale z drugiej miejsce, które będzie dostępne dla następnych pokoleń. I dokonując jakby przebudowy Zamku Kórnickiego, w ogóle ogłosił konkurs na najlepszego architekta. Wygrał Schinkel, Niemiec. Ale Tytus oczywiście wprowadził wiele swoich zmian, modyfikacji, co myślę, że sprawiło, że ten zamek jest wyjątkowy w swojej bryle, w swojej strukturze i wyglądzie.
1: Historii takich pobocznych, byśmy powiedzieli, albo związanych z zamkiem, też jest kilka, chociażby wspomniana Biała Dama.
0: Tak, Biała Dama, no właściwie bardziej znana jako ten duch Zamku Kórnickiego,

0: ale my ciągle próbujemy odczarować ją, jako że ona nie tylko duchem była, ale była jedyną kobietą, która była właścicielką zamku i była niezwykłą właścicielką, bo to dzięki niej ukształtowało się miasteczko Kórnik. To w jej czasach powstały te najważniejsze budynki, jak chociażby ratusze, no i oficyny, które tutaj są na Podzamczu, więc tych historii związanych z zamkiem jest pełno, bo musimy pamiętać, że szczególnie czasy Tytusa Działańskiego, kiedy jakby formuje się tutaj biblioteka, to są czasy, kiedy Polski nie ma na mapach, więc trzeba było podkreślić na każdym kroku tę polskość, to jak to jest cenne. Stąd te przepiękne podłogi wykonywane przez Wielkopolski Warsztat Rzemieślniczy, te projekty, w które Tytus wkładał tyle wysiłku i tyle serca. No i przede wszystkim te historie, chociażby o Tytusie chowającym się w kominku, to nasi zwiedzający mogą usłyszeć na co dzień, bo zamek to z jednej strony są mury i meble, ale z drugiej strony te meble pięknie łączą się z historią rodziny.
1: Mówiła Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnickiej, z którą rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No i to już prawie piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek faktów konflikt na Bliskim Wschodzie. Armia Stanów Zjednoczonych zestrzeliła dwa irańskie drony. Później sprawa odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Co w tej sprawie powinien zrobić Donald Tusk? W tym wydaniu także oblężenie Tatr przez turystów i dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące grillowania. Amerykańska armia zestrzeliła dwa irańskie drony nad cieśniną Ormuz, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według strony amerykańskiej bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla żeglugi w tym strategicznym szlaku morskim. CENTCOM podkreśliło, że siły USA pozostają w stanie gotowości i są przygotowane do obrony przed kolejnymi działaniami Iranu. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W piątek Amerykanie informowali o zestrzeleniu czterech irańskich dronów i atakach na irańskie stacje radarowe. Mimo trwających kulisowych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, napięcie w regionie nadal rośnie. W faktach w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. EE-alarm. Jak działa, opowie nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
1: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
0: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał w RMF FM swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
2: Ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Załęski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który
3: to
2: był symbolem
3: oporu... Nawet ci, którzy go dzisiaj krytykują, to
2: oporu przeciwko
3: inaczej.
2: Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
0: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Załęski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej. Sebastian Gajewski, Krzysztof Ziemiec, cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl.
4: Fakty na długi weekend w RMF FM.
0: Tatry przeżywają duże oblężenie. Na Krupówkach w ciągu dnia tłumy spacerowiczów. Przy Morskim Oku brakuje miejsc parkingowych. Kolejki ustawiają się do busów i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Średnie obłożenie noclegów wynosi około 70%. Jak podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza, większość turystów to Polacy. Stanowią około 90% odwiedzających. Pogoda poprawiła się w piątek, co wyraźnie zwiększyło ruch. Wcześniejsze deszcze ograniczyły napływ turystów tylko na chwilę. Sezon grillowy ruszył pełną parą. Na rusztach wciąż króluje kiełbasa, ale Polacy coraz częściej wybierają do niej wodę mineralną i piwo bezalkoholowe. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że latem produkcja kiełbas rośnie do około 44 tysięcy ton miesięcznie. Wzrasta też produkcja wód mineralnych i piwa. Coraz popularniejsze są piwa bezalkoholowe. W 2024 roku ich produkcja była o 10% wyższa niż rok wcześniej. Spożycie wzrosło o 25%. GUS zauważa też spadek zainteresowania napojami słodzonymi. Coraz więcej osób wybiera wodę i produkty uznawane za zdrowsze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 9:00 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMF.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 6:00 to czas na Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Nasza tenisistka Maja Chwalińska druga podczas French Open, jednak od kilku dni jest pierwsza na ustach polskich kibiców. Papież Leon XIV kontynuuje swoją wizytę w Madrycie. Posłuchajcie, co mówił wczoraj do młodych ludzi. Fakty o 6:00 zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubelskiem. Tak jak wspomniałem na początek wieści dla kierowców, o poranku zablokowana jest S19 w Lubelskiem. Na odcinku między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ osobówka uderzyła w barierki. W tym wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Lublina przejedziecie objazdem wyznaczonym przez Krajową 19. Jeźdźcie ostrożnie. Dam z siebie wszystko, by grać w przyszłości jeszcze lepiej. To zapowiedź Mai Chwalińskiej po zdobyciu drugiego miejsca w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finale Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-2, 6-3. W faktach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Najciekawsze jest to, że Chwalińska zasugerowała na konferencji prasowej po meczu z Rosjanką, iż czuje, że na kortach Rolanda Garrosa nie pokazała jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Zdanie paryskich komentatorów brzmi to obiecująco i zapowiada dalszą wspaniałą karierę Polki, która dzięki serii wygranych pojedynków na French Open awansuje ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek.
3: I feel like I gained a lot of confidence.
2: Zdobyłam dużo więcej pewności siebie, bo miałam okazję zmierzyć się z zawodniczkami zajmującymi wysokie miejsca w rankingach, ale muszę nadal ciężko pracować tak jak dotąd, by doskonalić moją grę, wyjaśniła zawodniczka z Bielska-Białej. Dodała jednak, że na razie postanowiła zafundować sobie wakacje.
1: Jesteśmy dumni z gry Mai Chwalińskiej i mamy nadzieję na więcej, tak mówili wczoraj kibice po finale Wielkiego Szlema. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało ten pojedynek w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: W drugim secie niewiele wychodziło, a tamtej wszystko. Także no, trochę, jesteśmy trochę zawiedzieni, ale generalnie jest to wielki sukces.
5: Jestem szczęśliwa w ogóle, że jest. Tak. Że jest taka osoba, że się pojawiła, że jest przeciwwagą dla Igi, bo Igę też kocham, ale po prostu to jest takie coś, ktoś, kto był potrzebny.
4: Jeszcze nie raz będzie tak, że zobaczymy ją na wysokim poziomie, bo do tej pory grała w jakichś tam trzecich ligach.
6: Jesteśmy bardzo szczęśliwi.
7: Oczywiście, że jest. Jest to wielki sukces. Jesteśmy pełni radości, szczęścia i gratulujemy Mai.
1: Usłyszał od kibiców reporter RMF FM Michał Krasoń. Należy czerpać radość z własnego wnętrza, nie czekając, aż zapewni ją bogactwo, przyjemność czy władza. Tak mówił papież do tysięcy młodych ludzi w Madrycie. Leon XIV spotkał się z młodzieżą na modlitewnym czuwaniu w pierwszym dniu swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Wobec pustki, obojętności i konformizmu, wobec przemocy wojny i kłamstwa, wy sami bądźcie iskrą nowej ludzkości. Wzywał papież w Madrycie. Dziś Ojciec Święty odprawi mszę na Plaza de Cibeles w Madrycie i będzie przewodniczyć procesji eucharystycznej ulicami miasta. Po południu spotka się z augustianami, czyli swoimi współbraćmi zakonnymi.
0: Poranne fakty RMF FM.
1: Wielkie smocze widowisko na Wiśle zakończyło pierwszy dzień weekendu smoczego w Krakowie. Dziś kolejne atrakcje, w tym dalsza część smoczego pikniku, który na bulwary czerwieńskie przyciągnął całe rodziny.
8: Dziewczyny już swoje smoki dostały.
9: Nie będą się ich bały?
8: Nie, tych na pewno nie, choć strach trochę ze smoczej jamie był.
10: My jesteśmy już tutaj...
11: Od 21 parady.
10: Bo to jest wielki fan smoków.
11: Zieloną ogniem lubią złoto i mają potężne skrzydła i niezniszczalną łóżkę.
9: A nie boisz się smoków?
11: Nie.
9: Ale są groźne.
11: A nie boję się.
10: Właściwie tylko smoki nas przyciągają w takie tłumne miejsce, bo zazwyczaj uciekamy, ale to raz do roku sobie zawsze pozwalamy wyjść z lasu i żeby dzieciaki poszalały. Fajna sprawa.
1: Usłyszał od uczestników smoczego pikniku nasz reporter Paweł Konieczny. Drugi dzień smoczego pikniku ruszy o 10:00. A teraz kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę spokojnego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Wtedy przywita się z wami Marlena Chudzio.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent.

0: brześki, ale cieplejszy poranek niż wczoraj. Kurtkę warto jednak wziąć, bo teraz od 10 stopni na południu przez 12 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szczecinie do 17 w Warszawie. W ciągu dnia zachmurzone niebo, na południowym wschodzie jednak szansa na słońce. Deszczowa niedziela się zapowiada. Burzowo momentami, maksymalnie do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.pl. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 7, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Marlena Hucia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kolejowa trasa między Słupskiem a Lęborkiem jest ponownie przejezdna. Wczoraj wykoleiło się tam 6 wagonów towarowych. W faktach też wspomnienia z finału French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Grad goli i duże emocje. Tak było z kolei podczas naszej akcji FIFA Rafa w Imielnie.
2: 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze czego cieszyć.
1: Jest co wspominać. Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana. Jak informowaliśmy Was w faktach, wczoraj na stacji Jeżyce Słupskie doszło do wykolejenia 6 wagonów pociągu towarowego podczas jazdy manewrowej. Trzeba było wprowadzić autobusową komunikację zastępczą. 2 dni i 4 spotkania w 4 oczy. W Warszawie Kryło-Budanowa, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z polskimi politykami. Rozmawiano przede wszystkim o zeszłotygodniowej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. W Polsce wywołało to falę negatywnych komentarzy. UPA to ukraińska powstańcza armia, która odpowiada za mordowanie Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Michał Radkowski o poranku. Co wynika z tych rozmów?
3: Tego prawdopodobnie dowiemy się w najbliższych dniach, bo Kryło-Budanow przybył do naszego kraju poniekąd jako wysłannik swojego szefa. Miał wybadać polskie oczekiwania, a te są jednoznaczne. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego powiedział po spotkaniu, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA będzie spotykać się z twardą reakcją. Podkreślił też, że strona ukraińska jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie napisał w serwisie X, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Na razie ukraińska strona w żaden sposób nie komentuje wizyty Budanowa w naszym kraju.
4: W faktach RMF FM o sporcie.
1: Maja Chwalińska, choć przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą, finał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu 3-6, 2-6, to została bohaterką publiczności i mediów. Nowa gwiazda tenisa, wielki talent, zaskakująca zawodniczka. Tak francuskie media komentują sukces Polki. Została ona pierwszą w historii tenisistką, która walczyła od kwalifikacji aż po finał. Ale ten maraton pojedynków dał się Chwalińskiej już mocno we znaki.
5: Było widać, że Polka jest bardzo zmęczona. Jakby nie było, musiała przejść przez kwalifikacje, czyli rozegrała w Paryżu więcej meczów niż Rosjanka. Zawodniczka z Bielska-Białej miała też problemy z mięśniami ud i była przeziębiona. W tym kontekście już awans do finału French Open był zdaniem wielu obserwatorów ogromnym wyczynem i dowodem wielkiego talentu Polki oraz jej odporności fizycznej i psychicznej, która godna jest światowej gwiazdy tenisa.
1: A z Paryża relacjonował Marek Gładysz. Chwalińskiej kibicowała cała Polska do ostatniej piłki, szczególnie w Dąbrowie Górniczej, gdzie zaczynała tenisową karierę.
6: No jest mi przykro, bardzo mocno trzymałam kciuki za Maję.
7: Ale myślę sobie, że bycie drugą w Rolandzie Garrosie po dziewczynie, której się nikt 3 tygodnie temu nie spodziewał, to i tak super wyczyn.
6: Jasne, że tak. Wielki, wielki, wielki sukces.
8: Wiedziałem, że będzie ciężko, ale tam, gdzie doszła Maja, no to tylko się cieszyć.
9: Było głośne Maja, a moja córka to też Maja i urodzona 11 października, jak Maja Chwalińska. Także tym bardziej trzymałam bardzo mocno kciuki.
1: Dziękujemy. A razem z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej naszej tenisistce kibicował Wojciech Marczyk. Aż 16 goli zobaczyli wczoraj kibice podczas kolejnej odsłony akcji FIFA Rafa. Piłkarska drużyna GKS Imielno z okolic Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim podejmowała reprezentację RMF FM. Ostateczny wynik to remis 8-8 i to wbrew przewidywaniom lokalnych kibiców.
10: Kto wygra mecz?
11: GKS Imielno!
12: No na czym terenie RMF nie ma szans.
10: Jak oceniacie poziom tego meczu?
11: Wyrównany był.
10: Jakie okrzyki były na trybunach?
13: Hola, szczęście, wreszcie RMF i gola.
14: Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy.
10: Dzisiaj my się was nie przestraszyliśmy, przyznacie?
14: Tak, dzisiaj państwo się nie przestraszyli.
15: Piękne bramki, dużo akcji, bardzo szybka gra.
10: Kto się wyróżnił na boisku?
16: Wszyscy zawodnicy byli.
17: Ja bym powiedziała, że bramkarz.
10: Której drużyny?
17: U was.
10: Gromi na bramce.
17: Oczywiście, Gromi.
1: Usłyszał od kibiców jeden z zawodników reprezentacji RMF FM, reporter Michał Dobrowski. Zdjęcia i filmy z najciekawszymi fragmentami tego meczu znajdziecie w naszych social mediach. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Wincra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Oj, dziś to ten mecz by się nie udał, bo będzie gromić i będzie deszczowo. Na razie bardzo przyjemny niedzielny poranek, taki idealny na spacer z pieskiem jeszcze. Na północnym zachodzie, właśnie, weźcie parasol, bo tam teraz opady deszczu, rozkręcą się w ciągu dnia, gdzieniegdzie pojawią się burze i tak wkraczamy w jesienną aurę, bo od jutra szczególnie w północnej części kraju deszcz i silne burze.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Wincra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki Autolas.
16: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Ósma na zegarach, to oznacza fakty w RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Kolejny rosyjski zmasowany atak na Ukrainę. Jednym z celów było Zaporoże. Zajrzymy do Puszczy Solskiej. Miesiąc po ogromnym pożarze. Pytamy, co dalej ze zniszczonym obszarem. A po kobiecym finale French Open wciąż żywe są emocje kibiców.
2: Maja wygrała. Maja nie przegrała tutaj tego turnieju. Maja wygrała ten turniej.
1: Fanom polskiej tenisistki też oddamy głos. Rosyjskie drony atakują ukraińskie Zaporoże. W mieście słychać eksplozje. Są pożary, w niektórych dzielnicach doszło do awarii zasilania. Na celowniku Rosjan jest nie tylko miasto, ale i cały obwód zaporoski. Według tamtejszej administracji wojskowej w ciągu doby agresorzy przeprowadzili niemal 1000 nalotów na 50 miejscowości. Zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 600 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem w Madrycie. Za 2 godziny Leon XIV odprawi mszę na Plaza de Cibeles, który jest jednym z najbardziej symbolicznych miejsc hiszpańskiej stolicy. Młodzi są z papieżem, skandował tłum. To hasło nawiązuje do ogólnoświatowych spotkań młodzieży z głową Kościoła katolickiego. W Madrycie papież pozostanie do wtorku rano, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. W Armenii rozpoczynają się wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym zgromadzeniu narodowym ubiegają się kandydaci 19 partii i bloków. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat premier Nikol Paszynian, uważany za zwolennika zbliżenia z Zachodem. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są zorientowane na Rosję.
3: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Nie będzie wycinki spalonych drzew w miejscu planowanego rezerwatu przyrody Długie Bagno, informują leśnicy opiekujący się Puszczą Solską, gdzie miesiąc temu wybuchł duży pożar. O rezygnację z wycinek apelowali ornitolodzy. Przyroda będzie się odradzać sama, zapowiada Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Pozostawiamy tą powierzchnię samą sobie w takim stanie, jak on jest w tej chwili. W celu obserwacji zachodzących procesów w takim miejscu.
5: Rozumiem, że wpuszczenie na ten teren ciężkiego sprzętu mogłoby zrobić więcej szkody niż pożytku.
4: No zdecydowanie. Tam jest również ostoja głuszca. Nie wiemy dokładnie, jak się zachowuje ta populacja. Czy tych głuszców nie ubyło nam jeszcze bardziej w trakcie pożaru, więc też po to jest pozostawiany ten drzewostan, ażeby zaobserwować, jak właśnie ptaki będą się zachowywały w takich warunkach.
1: Pożar Puszczy Solskiej strawił ponad połowę obszaru przeznaczonego pod rezerwat. Głośne dziękujemy dla Mai Chwalińskiej niosło się wczoraj nie tylko po paryskich kortach. Słychać je było także w Dąbrowie Górniczej, gdzie dorastała tenisistka. I chociaż Polka w finale French Open przegrała z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, to mieszkańcy są z Mai bardzo dumni.
2: Maja wygrała. Maja nie przegrała tutaj tego turnieju. Maja wygrała ten turniej. Maja jest jeszcze młoda na tyle, że ona dojdzie gdzieś daleko. Tylko no miała przeciwniczkę bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Andrzejewa się przygotowała bardzo dobrze.
6: Ja bym tego spotkania nie nazwał. To jest duma i mam nadzieję, że nikt tego Mai nie zabierze nawet po takim meczu i musimy się cieszyć, bo się tego nikt nie spodziewał dosłownie 2 tygodnie temu nawet, a co dopiero. Także nie mówimy o smutku absolutnie.
7: Dąbrowianie, rodacy, wymalę mój. Mamy 21. na świecie zawodniczkę w tenisie i to jest Dąbrowianka, Maja Chwalińska. Możemy być dumni.
1: I jesteśmy. A więcej informacji z kortów, boisk i stadionów za godzinę w pierwszych dziś faktach sportowych w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyczny.

0: Rześki, ale na razie bardzo przyjemny poranek w całym kraju. Najcieplej teraz w Warszawie, tam 19 stopni. Po 17 w Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 13 w Gorzowie Wielkopolskim i tam teraz deszczowo. Podobnie jest w Szczecinie i w Łodzi. I tak ten deszcz będzie odwiedzał coraz więcej miejsc w ciągu dnia. Zagrzmi też i taka deszczowa aura utrzyma się do poniedziałku z silnymi burzami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Don't worry, be happy. Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 9:00 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 9:00. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Ostrzeżenia przed burzami i przed wzrostem stanu wód to dziś w pogodzie. Posłuchajcie, o które regiony chodzi. Chińska operacja specjalna na morzu. Mamy niepokojące informacje z Dalekiego Wschodu. W zachodniopomorskim będziemy wypatrywać kolorowych latawców na niebie. A w faktach sportowych podsumowanie pięknej paryskiej przygody Mai Chwalińskiej. Na koniec długiego weekendu seria ostrzeżeń od synoptyków. W części kraju dziś ulewy, burze, wichury, a także możliwe podtopienia. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Radkowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Których regionów dotyczą ostrzeżenia?
2: Chodzi o centralną i północną część kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Tam burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie grad, będzie też silnie wiać do 70 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać już za 2 godziny od 11:00, spokojniej ma być dopiero po 20:00. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, chodzi o gwałtowny wzrost stanu wód, tym razem dla 4 województw, części zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak piszą synoptycy, możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.
1: Teraz fakty ze świata. 12 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, w masowej strzelaninie, do której doszło podczas festiwalu w centrum Toledo w stanie Ohio w USA. Wygląda na to, że co najmniej 2 było sprawców. Sądzę, że prawdopodobnie strzelali do siebie. Na chwilę obecną nikt nie został zatrzymany. Śledztwo jest dopiero w początkowej fazie. Mówił wiceszef policji w Toledo Joseph Heferan. W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do ponad 170 masowych strzelanin, podaje organizacja Gun Violence Archive. Za masową strzelaninę uznawane są takie incydenty, w których ucierpiały co najmniej 4 osoby. Rozpoczęcie specjalnej operacji morskiej na wodach na wschód od Tajwanu ogłosiło Ministerstwo Transportu Chin. W komunikacie wyjaśnia, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi oraz egzekwowanie prawa. W tym rejonie od kilku dni operuje okręt chińskiej straży przybrzeżnej oraz statek zwiadowczy. Teraz mają dołączyć do nich 4 kolejne jednostki. Rząd Tajwanu uznał to za prowokację.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
1: W Dąbkach w Zachodniopomorskiem ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Latawców. Na niebie nad Bałtykiem zaroiło się od podwodnych zwierząt i latających maszyn. Największe z nich mają po kilkanaście metrów.
4: Ma być ładnie i wiatrowo się zapowiada dobrze, jeżeli chodzi o siłę wiatru, też całkiem przyzwoicie. Kierunek nam się od 2 dni obraca coraz bardziej w stronę zachodniego. Nam pasuje wiatr z nadwody, bo wtedy jest równy, bez zawirowań. Jeżeli to się utrzyma, jak gdyby to prognoza się potwierdzi, to tutaj może być naprawdę fajnie.
5: A jakie latawce tutaj macie przygotowane? Jakie kształty?
4: Ośmiornice, manty 15-metrowe. Tego cała masa jest różnych wzorów, kształtów, wielkości. Od jakichś tam małych, metrowych, dwumetrowych gwiazdek chociażby, do jakichś gigantycznych arbuzów, czy tutaj leży na piasku duża różowa świnka, która ma tam lekką ręką z 7 metrów średnicy.
1: Mówił naszej reporterce Ani Pałamar, jeden z pilotów na plaży w Dąbkach. Jeszcze dziś można oglądać wielobarwne pokazy i wziąć udział w warsztatach robienia własnych latawców. W zachodniopomorskim na niebie królują latawce, a na krakowskim niebie nocą rządziły smoki. 15 wielkogabarytowych stworów zmieniło odcinek Wisły między Mostem Dębnickim a Salwatorem w baśniową krainę. To były smoki nocne, a ich koledzy i koleżanki, które wolą paradować w dzień, wyruszą w miasto już dziś. Opowiemy o tym przemarszu za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry. Mimo, że nie zwyciężyła w meczu finałowym, to Maja Chwalińska jest wielką wygraną wielkosztomowego French Open. Polka będąca w tenisowym rankingu poza czołową setką dotarła do finału. W nim przegrała z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale sama podkreśla, że dokonała czegoś niesamowitego. Niezapomniane 3 tygodnie dla mnie. Piękny czas. Mira była w finale lepsza ode mnie, ale ja na pewno dałam z siebie wszystko i mogę być z siebie dumna. Przyznała Maja Chwalińska, której następnym turniejem będzie Wimbledon. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze, która była 4. rundą Mistrzostw Świata. Wygrał Brady Kertz. Australijczyk objął też prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, wyprzedzając Polaka. Tak śpiewali wczoraj piłkarze Podbeskidzia, którzy po 2 latach gry w drugiej lidze wracają na zaplecze Ekstraklasy. Drużyna z Bielska Białej w finale baraży pokonała 3-1 Sandecję Nowy Sącz. A w Monte Carlo dziś wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Z pierwszego pola startowego rozpocznie go Kimi Antonelli. Włoch wykręcił najlepszy czas we wczorajszych kwalifikacjach. Wydaje mi się, że to były najtrudniejsze kwalifikacje w tym roku, przyznał Antonelli, a początek ścigania w Monte Carlo o 15.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Poranny program radia RMF24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Ostatnia prosta przed piłkarskim mundialem. Już za chwilę sprawdzimy, czy przed startem imprezy wszystko dopięte jest na ostatni guzik. W niedzielny poranek mamy dla was także kolejny odcinek podcastu Co u nich słychać. Tym razem spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim. RMF24. Zaczynamy!

0: To jest niedzielny, poranny program w radiu RMF24. Ostatnie dni dzielą nas od rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz już w czwartek o godzinie 21:00 i będzie to spotkanie Meksyk kontra RPA. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku ostatnie przygotowania. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, który za kilka dni będzie na meczu otwarcia w Meksyku, w tej chwili na linii. Dzień dobry, Pawle, powiedz, jak kraje przygotowują się do tej wielkiej sportowej imprezy?
1: Dzień dobry. Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w trzech krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań kibice będą mogli śledzić aż 104 mecze. Ale obok piłkarskiej gorączki są też wyzwania. W Meksyku do ostatniej chwili trwać będą prace modernizacyjne stadionu Azteca, który ma gościć mecz otwarcia. Największe obawy organizatorów dotyczą jednak logistyki, transportu, bezpieczeństwa i przemieszczania się milionów kibiców między miastami oddalonymi często tysiące kilometrów. Część amerykańskich miast ostrzega przed korkami i problemami komunikacyjnymi wokół stadionów. Pojawiają się także pytania o wysokie ceny biletów, system sprzedaży i procedury wizowe dla kibiców przyjeżdżających do USA. Organizatorzy uspokajają, mówią, że wszystko jest gotowe, ale prawdziwy test rozpocznie się chwilę przed pierwszym gwizdkiem. W Waszyngtonie, gdzie mecze nie będą rozgrywane, trwa budowa prawdopodobnie największej w historii strefy kibica. Na National Mall w centrum amerykańskiej stolicy będzie można śledzić sportowe wydarzenia na stadionach w trzech krajach. Ale waszyngtońska strefa kibica ma być też miejscem wydarzeń związanych z urodzinami Ameryki. Kulminacyjny punkt 4 lipca, 250 lat USA. Zatem tutaj w stolicy USA i sportowe emocje, i te związane z wydarzeniami rocznicowymi.
0: Paweł Żuchowski w radiu RMF24, bardzo dziękujemy. A ja dodam jeszcze najnowsze informacje o udziale Iranu w tych mistrzostwach. Piłkarze z Teheranu mają zgodę na pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych tylko w dniach ich meczów w Mistrzostwach Świata. Donosi agencja AFP, powołując się na ambasadora kraju z Bliskiego Wschodu w Meksyku, Abolfazla Pazandidecha. Jak powiedział dziennikarzom, możemy wjechać rano i musimy wyjechać tego samego dnia. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji w niedzielny poranek. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jak co niedzielę mamy dla was nowy odcinek podcastu Co u nich słychać. Tym razem spotkałem się ze znakomitym wokalistą Piotrem Cugowskim. Nasz gość w przyszłym roku będzie celebrował 30-lecie artystycznej pracy, ale zanim opowiemy o niespodziankach związanych z tym jubileuszem, a taką jest między innymi nowa płyta, no to wcześniej zatrzymajmy się przy początkach. Zatrzymajmy się przy korzeniach. Czy nazwisko Cugowski stanowiło automatyczną przepustkę do wielkiej kariery, czy może jednak było potężnym obciążeniem? Posłuchajmy.
1: Start nie był prosty i to, żeby wypracować swoje nazwisko, swoje imię, nazwisko, to dlatego to trwało tyle lat. Bo ja nawet jestem skłonny zrozumieć, no bo nikt nie lubi, ja też nie lubię, jeśli pojawia się, nie wiem, nepotyzm czy innego tego typu sprawy i to młode pokolenie, które chce wejść i ma pomoc od rodzica, okazuje się, że jest na przykład niezdolne, prawda? Ewidentnie. Ale mimo wszystko jest pchane. No to jest nie okej. My wybraliśmy drogę niezależną i pracowaliśmy wiele lat, grając po klubach, w których mieliśmy wiele lat, w których mieliśmy przewagę liczebną nad publicznością często. Mm-hmm. Ale nie załamywaliśmy się i gdzieś rok po roku w końcu te drzwi się otworzyły na dobre. I jak się otworzyły, to mieliśmy naprawdę kilka lat takich, naszych lat. I papierkiem lakmusowym jest publiczność, która z nieprzymuszonej woli przychodzi na koncerty lub nie. Więc trzeba było na pewno udowodnić i robić to najlepiej, jak się potrafi. I tak jest do dziś, chociaż dzisiaj niczego już nie muszę udowadniać, co najwyżej samemu sobie. To faktycznie start z takim, no nie nazwę tego obciążeniem, chociaż wówczas tak czuliśmy, nie jest prostym zadaniem.
2: A teraz zwykło się mówić i używać takiego hasła właśnie jak Nepo Kids, ale tutaj absolutnie...
1: Wiadomo, ja nie dziwię się ludziom, którzy podchodzą do tego z ostrożnością, którzy oczywiście wylewają... Znaczy, w ogóle hejt jako taki jest dla mnie zjawiskiem niezrozumiałym, bo tak jak ja się zastanawiam, czy ja bym w ogóle miał energię i ochotę na to, żeby siedzieć gdzieś w sieci i po prostu pisać hejt. Nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, o co chodzi. Czy to ludzi w jakiś sposób podbudowuje, ich ego? Nie wiem. Natomiast mogę zrozumieć to, że ludzie podchodzą z ostrożnością do twórczości, czy w ogóle do obecności dzieci swoich sławnych rodziców. Czas to weryfikuje i umiejętności po prostu i tyle, i praca.
2: Pozwól, Piotrze, że zostaniemy na moment przy temacie kolektywu Bracia. No tej też nie bez kozery dzisiaj ubrałem koszulkę zespołu R.E.M., zespołu, którego już razem z nami nie ma, bo ja cały czas liczę, że i być może jeszcze ta reaktywacja braci będzie, bo nie takie sytuacje w historii się zdarzały. Ale Piotrze, w momencie, kiedy, no rzeczywiście być może były między wami tarcia, kiedy niespecjalnie działo się wesoło, ja od razu sobie przypomniałem czas zespołu Metallica na wysokości roku 2002-2003. Pierwszego, kiedy powstawała płyta Saint Anger. Tak, i kiedy mieliśmy ten dokument Some Kind of Monster, gdzie zobaczyliśmy, że panowie z Metallica zaprosili na te spotkania zespołowe psychologa. Czy zespół Bracia, zupełnie poważnie pytam, nie pomyślał o tym, że być może powinna pojawić się osoba z boku, która delikatnie zasugerowałaby nam, w którą stronę pójść?
1: Wiesz co, ale w owym czasie, może i tak, bo nie wiem, natomiast nikt o tym tak nie myślał, żeby posiłkować się psychologiem, chociaż to nie jest nic absolutnie złego, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że przegapiliśmy taki ważny moment rozmów i tego, żeby szczerze pogadać po prostu. A nie zapominajmy, że do tamtego czasu graliśmy 20 lat nieprzerwanie i tych koncertów było całe mnóstwo, ja nie wiem ile, pewnie z kilka, nie wiem, tysięcy, mnóstwo spędzonego czasu. Przystępując do kolejnej płyty, jakoś nam po prostu zabrakło już mocy, zabrakło powera. I to był taki moment, w którym powiedzieliśmy sobie, że że czas to zawiesić w takiej formie, że każdy chciał. To już był jakiś czas mówione, że Wojtek chciał nagrywać swoje rzeczy i ja trochę chciałem. I wiesz, i to tak się po prostu potoczyło. A co będzie, tego nie wiemy.
2: No właśnie, bracia Gallagher też się zarzekali, że już nigdy nie będzie.
1: Tam jest na noże. Oni dają radę, chłopaki.
2: No dają radę, ale gdyby Piotrek pojawił się jakiś bogaty inwestor i rzucił na stół, powiedzmy...
1: Nie, to nie o to chodzi. Nie, to nie jest kwestia pieniędzy, myślę. Musi przyjść czas odpowiedni.
0: I kto wie, może ten odpowiedni czas przyjdzie w roku przyszłym, kiedy to Piotr Cugowski zaprosi nas na jubileuszowe koncerty. Do tego spotkania w ramach podcastu Co u nich słychać? Wrócimy po godzinie 10. Bądźcie blisko.

To jest radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. 18-letni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Eurowizji dla młodych muzyków, który odbył się wczoraj wieczorem w stolicy Armenii, Erywaniu. To czwarta wygrana Polski w historii konkursu. Michał Stochel zachwycił jury znakomitym wykonaniem trzeciej części Concerto Classico na akordeon autorstwa Mikołaja Majkusiaka. Jak stwierdził członek jury, Narech Nach Nazarian, uważam, że Michał zagrał znakomicie. Był błyskotliwy, artystyczny i wykazał się silnym, naturalnym wyczuciem rytmu. Jestem pewien, że czeka go wspaniała przyszłość. Po zwycięstwie Michał Stochel zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali. Zacytuję. Myślę, że to bardzo ważne. Na drodze zawsze będą pojawiać się wyzwania, ale jeśli naprawdę czegoś pragniecie i jesteście gotowi na to pracować, możecie to osiągnąć. A w temacie Armenii dodam jeszcze inną ważną informację. W tym kraju właśnie rozpoczęły się wybory parlamentarne. Głosowanie trwa w godzinach od 8 do 20 czasu lokalnego. Dodam, że w Polsce jest 2 godziny wcześniej niż w Armenii. Faworytem w głosowaniu jest rządząca, prozachodnia Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana. Główne ugrupowania opozycji są zorientowane na Rosję. Tu radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie z nami, bądźcie blisko. Oh.

0: Słuchacie radia RMF24. W naszym programie jeszcze na chwilę wracamy do piłkarskich emocji w ramach akcji FIFA Rafa. To nasza propozycja na czerwcówkę dla Was. Grad goli zobaczyli wczoraj kibice na stadionie Arena Stawy w województwie świętokrzyskim. Właśnie tam zaprosił nas lokalny zespół GKS Imielno z rozgrywek B-klasy i ta drużyna zagrała z reprezentacją RMF FM. Wynik hokejowy 8-8, remis. A jedną z bramek dla radiowej drużyny strzelił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jego gra została doceniona, a nawet pochwalona przez piłkarzy GKS-u.
1: Dostałeś bardzo dobre podanie ze skrzydła, bardzo dobre przyjęcie, no i celny strzał.
2: Zastanawiam się, czy bramkarz dał mi fory, czy przymknął oko i później zareagował.
1: Nie miał żadnych szans tak naprawdę.
3: Kto wygra mecz? GKS! RMF, GKS!
2: Jak wyglądał ten mecz z waszej perspektywy?
4: Bardzo fajnie grali.
2: Kto był lepszy?
4: Wydaje mi się, że RMF. Tak dawali sobie radę.
1: Kibice byli zadowoleni, bardzo dużo bramek, 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze czego cieszyć.
5: Naszych nie ma na Mistrzostwach Świata, ale tutaj nasze społeczeństwo miało coś więcej niż Mistrzostwa Świata, bo graliśmy z najlepszą ekipą, jaką sobie można wymarzyć.
2: Kto wygra mecz?
6: GKS Imielno!
7: No na czym terenie RMF nie ma szans.
2: Jak oceniacie poziom tego meczu?
6: Wyrównany był.
2: Jakie okrzyki były na trybunach?
8: Hola, szczęście, wreszcie RMF i gola.
9: Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy.
2: Dzisiaj my się was nie przestraszyliśmy, przyznacie?
9: Tak, dzisiaj państwo się nie przestraszyli.
1: Piękne bramki, dużo akcji, bardzo szybka gra.
2: Kto się wyróżnił na boisku?
10: Wszyscy zawodnicy byli
11: prosty. Ja bym powiedziała, że bramkarz.
2: Której drużyny?
11: U was.
2: Gromi na bramce.
11: Oczywiście, Gromi.
0: Hola, strzelcie RMF-owi gola. Bilans naszej drużyny jest taki. Przegrana 5-6 z LKS Polonią Gorzędów i remis 8-8 z GKS-em Imielno. Gratulujemy, czekamy na więcej i oczywiście dziękujemy Wam za wspaniałą, wspólną zabawę. Za nieco ponad 10 minut najnowsze fakty w radiu RMF24.

0: 4.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu moim gościem będzie Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, którego zapytam, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni?
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Już dziś o 15:00.
1: Uwaga, tego nie będzie
2: w radiu RMF 24.
1: Ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 10. Pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Policja zatrzymała kierowcę, który pod Warszawą spowodował wczoraj poważny wypadek. Zginęły w nim dwie osoby. Dziś koniec długiego weekendu. Bezpieczeństwa na drodze pilnuje więcej policjantów. Będą ziać ogniem straszyć i pięknie się prezentować. W Krakowie dziś parada smoków. A w faktach sportowych o naszych siatkarkach i ich kolejnym meczu Ligi Narodów. Dwóch młodych mężczyzn zginęło, trzeci walczy o życie w szpitalu po wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem w Ząbkach koło Warszawy na drodze wojewódzkiej numer 631. Do tragedii doprowadził Turek, kierowca taksówki. Na skrzyżowaniu usiłował on zmienić pas jezdni z prawego na lewy przeznaczony do skrętu. W taksówkę uderzyło rozpędzone Audi, które rozpadło się na części. Te fragmenty uszkodziły dwa inne samochody. Kierowca taksówki został zatrzymany. Nocny pożar samochodu z elektrycznym napędem w Mysłowicach. Akcja strażaków zaczęła się koło północy i może potrwać jeszcze wiele godzin. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dlaczego ta akcja trwa tak długo?
2: Takie są procedury związane ze schładzaniem samochodowej baterii. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, samochód płonął, ogień ugaszono, ale schładzanie baterii to wielogodzinny proces. Wszystko dlatego, że akcję można zakończyć dopiero, jak bateria zostanie schłodzona do odpowiedniej temperatury. Chłodzi się ją wodą, ale trzeba to robić od dołu samochodu. Na miejscu cały czas jest 5 strażackich wozów. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze ucierpiał. Policja będzie ustalać, dlaczego auto się zapaliło.
1: Kolejne wzmożone kontrole drogowe zapowiada na dzisiaj policja. W czasie powrotów z długiego weekendu przy głównych trasach będzie można spotkać więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj.
3: Mówimy nawet o około 5000 policjantach ruchu drogowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
1: Zapowiada komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Fakty o zdrowiu.
1: Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Jest to reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie ma się zmienić?
5: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Wiceprezes tego towarzystwa, profesor Grażyna Rydzewska, potwierdza, że część lekarzy już musiała ograniczyć liczbę przyjęć pacjentów, a to wpływa na terminy badań.
6: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. My to widzimy.
5: W tej chwili limity w finansowaniu nie dotyczą badań dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepach, a także osób z podejrzeniem nowotworu i już po leczeniu onkologicznym.
1: A teraz zrobi się strasznie. Przed nami wyjątkowy finał 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Od Wawelu do Rynku Głównego w samo południe przejdzie kolorowy pochód pełen ogromnych stworów.
7: O 12.00 punktualnie rusza przemarsz. Ile potrwa? To różnie bywa. Około 1,5 do 2 godzin plus cały finał na płycie rynku. No, możemy skończyć tak po 14.30 nawet.
8: Ile tych smoków będzie, wiadomo?
7: W okolicach 30.
8: To jest praca różnych rąk, różnych grup z Krakowa i nie tylko.
7: Tak, zgłoszenia do Wielkiej Parady Smoków spływają do nas z całej Polski.
1: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Przypomnijmy, 25. Wielka Parada Smoków o 12.00 spod Wawelu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, na które ponownie zaprasza Wojciech Marczyk.
11: A zaczynam od reprezentacji siatkarek, która dziś w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie zagra z gospodyniami. Biało-czerwone mają na koncie komplet zwycięstw i dziś z pewnością powalczą o kolejne.
12: Zespół chiński jest zespołem, myślę, że bardzo mocnym. Grają bardzo szybką siatkówkę, grają techniczną siatkówkę. Są zespołem dobrze broniącym oraz zespołem bardzo dobrze gdzieś zagrywającym.
11: Mówiła Agnieszka Rabka, pracująca w sztabie trenerskim naszej kadry, a początek meczu z Chinkami o 13. Miria Andrzejewa wczoraj na kortach Rolanda Garrosa sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale 6-3, 6-2 Maję Chwalińską, a w dzisiejszym finale panów, no także historyczny moment, bo Aleksander Zwieriew i Flavio Coboli nie mają jeszcze na swoim koncie wielkoszlemowego tytułu. Włoch miał więcej czasu na odpoczynek, bo z powodu choroby rywala nie rozegrał meczu półfinałowego. Blisko 4 dni przerwy to sporo. Można z tego powodu stracić rytm meczowy, ale też wiem, że będę z tego powodu dobrze wypoczęty. Czy to pomoże, czy nie? Zobaczymy. Początek finału o 15, a już w czwartek startuje piłkarski mundial. Najlepsze reprezentacje świata mają za sobą ostatnie mecze sparingowe. Niemcy pokonali wczoraj 2-1 w Chicago. Współgospodarzy turnieju reprezentacji USA. Brazylia 2-1 wygrała z Egiptem. Zaś Argentyna bez Leo Messiego, który uskarża się na uraz mięśniowy, pokonała bez problemu 2-0 Honduras. Portugalczycy zaś, w składzie których 45 minut rozegrał Cristiano Ronaldo, wygrali 2-1 z Chile.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Niedziela z radiem RMF24. Już za chwilę wrócimy do sportowych emocji i do finału French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Razem z nami będzie legendarny tenisista Wojciech Fibak. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

To jest weekendowy program Radia RMF24. Światowe media po przegranym finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6-2-6 piszą o końcu bajki Maji Chwalińskiej, ale doceniają osiągnięcie polskiej tenisistki. Brytyjska stacja BBC wskazała, że Andrzejewa zagrała na miarę swojego potencjału i pokonała przeciwniczkę, która przed turniejem była outsiderką z kursem 500-1. Z kolei agencja Reutera, podsumowując finał, napisała z jednej strony o narodzinach gwiazdy w kontekście Rosjanki, a przy tym wskazała, że seria wygranych meczów Chwalińskiej zatrzymała się na 9, gdyż jej występ w finale utrudniały

0: Było jakimś cudownym zagraniem blisko linii, do którego przeciwnik nie może dobiec, albo no niestety ta piłka ucieka, czy poza linię, czy w siatkę, więc no, Maja Chwalińska jest naszą bohaterką i nie tylko, bo nawet świat się do niej przekonał i zachwyca się jej repertuarem uderzeń, techniką, wyczuciem, taką bardzo subtelną, inną grą. Innym stylem, już nie tylko tym takim siłowym, wiadomo, że nie jest wysoka, że nie jest atletyczna i to jest cudowne, że właśnie tenis jest dla wszystkich, ona otwiera zupełnie inną perspektywę dla kobiecego tenisa, ale też rozmawiałem i z Henri Lecomte'em i z Santoro, bo ona, ja ją nazywałem la magicienne, czyli taka magiczka, taka czarodziejka, tak jak Santoro był we Francji, Fabrice Santoro uwielbiany i był nazywany Le Magicien. Także no, Chris Evert się nią zachwyca, Boris Becker, Stan Smith, największe nazwiska, tenisistki, były, z którymi rozmawiałem, spotkałem wczoraj na tym finale, bo oczywiście jestem w Paryżu, doleciałem mimo obolałego kolana po operacji, bo chciałem być z Mają, chciałem być blisko niej, chciałem na żywo oglądać, dopingować i pokrzykiwałem Maja, a pod koniec już Majeczka, kiedy się nie układało, on się nawet uśmiechnęła w moją stronę, także to nie był mecz błędów. Trzeba oddać Rosjance, że rozegrała fenomenalne, mądre spotkanie i dorównała sprytem naszej tenisistce, bo dotąd te inne przeciwniczki były zagubione, nie wiedziały, jaką metodę stosować, jaką taktykę wobec nietypowego stylu naszej bohaterki. Natomiast Andrzejewa sama, jakoś sama siebie, instynktownie, czy też z porady Conchity Martinez pomogły. W każdym razie grała bardzo skoncentrowana, przypominała mi w tym Igę Świątek, zdeterminowana, mądrze, także to trzeba Andrzejewej oddać, że zasłużyła na to zwycięstwo. Tak do pod 3 w pierwszym secie to się układało bardzo równo. I potem był taki dziwny gem, który nasza tenisistka mogła wygrać, no ale nie udało się. I od tego czasu nagle Rosjanka uciekła i zdobyła pierwszego seta 6-3 i to trochę podłamało naszą tenisistkę.
1: Przede wszystkim, panie Wojciechu, mam nadzieję, że z tym kolanem wszystko w porządku. Wspominał pan oczywiście i cały czas jest pan w Paryżu, no to być może udało się spotkać z Mają Chwalińską, ewentualnie te plany na spotkania są?
0: Tak, oczywiście, z całym sztabem się spotkałem, mam różne zdjęcia. Samą Mają bezpośrednio nie, bo czekałem długo po meczu i różnych wywiadów udzielałem, podpisywałem różne dla tych polskich kibiców setki i wielu znajomych. I nie tylko z Polski, ale no, dominowali Polacy, ale oczywiście rozmawiałem z jej menadżerem, z jej ojcem, robiliśmy sobie zdjęcia. To wspaniała, skromna rodzina, cudowni ludzie i no, tak my w środowisku i oczywiście ja też wiedziałem już od kilku lat, że mamy taki brylancik, taką perełkę właśnie w Maji, że ona ma ten niezwykły talent, niezwykłą swobodę uderzeń, smykałkę tenisową, ale zawsze coś, albo jakieś kontuzje przeszkadzały, albo jakieś inne życiowe problemy, także nigdy ona nie mogła wykazać tego swojego talentu jak gdyby formy wyniku, że to nie wiedzieliśmy, że istnieje taka gwiazdeczka zupełnie innym wymiarze niż Iga, no bo Iga to fenomen właśnie siłowy, koncentracji, motywacji, atletyzmu, natomiast i też oczywiście precyzji uderzeń, ale inaczej siłowych, natomiast Maja delikatnie i wiedzieliśmy o tym, ale to się nie przekładało na wyniki. No, tu nagle wygrany przed Roland Garros turniej w Portugalii, wygrane eliminacje do Roland Garros, no i gdy pokonała Chinkę, to wtedy przepowiedziałem wszystkim do znajomych, do moich bliskich, powiedziałem, że

0: Maja wygra cały turniej, tak trochę prowokacyjnie, ale powiedziałem, wygra cały turniej. A później, po następnym zwycięstwie, to już nawet publicznie ogłosiłem, że Maja ma szansę wygrać cały turniej. No, awansowała do finału, czyli bardzo blisko, podobnie jak Jadzia Jędrzejowska, jak tu właśnie na tych kortach w Roland Garros, czy w Wimbledonie, czy Agnieszka Radwańska w Wimbledonie. Także mamy trzy tenisistki w historii polskiego tenisa, które awansowały do finałów wielkoślemowych turniejów, bo Jadzia Jędrzejowska jeszcze w US Open. Natomiast Iga oczywiście przebiła wszystkie, no bo Iga wygrała kilka razy, 4 razy Roland Garros, także jest absolutnie niezwykła. Ale te wpisała się w historię, nasza Maja Chwalińska wpisała się w historię kobiecego polskiego tenisa, no i nawet światowego, jako ta, która jedyna z eliminacji w Roland Garros dotarła aż do finału.
1: Dokładnie tak, absolutnie kapitalna historia. Już za chwilę porozmawiamy o przyszłości Mai Chwalińskiej, ale jeszcze, panie Wojciechu, pozwolę sobie wrócić do tego wczorajszego finału i do tych wielkich emocji. No tak jak pan wspomina, był ten nerwowy początek, było to przełamanie za przełamaniem. Pojawił się także ten wiatr, który wydaje się był no także takim cichym, no niestety, ale także i bohaterem tego finału. Ale proszę mi powiedzieć, na ile zadecydowało to, że w tym aspekcie całego turnieju French Open i to, o czym często wspominali także komentatorzy, którzy opowiadali nam o tym meczu, że Andrzejewa spędziła 2 razy mniej czasu na korcie niż Maja Chwalińska. Myślę tutaj oczywiście o całym French Open. To także była kwestia być może nawet i decydująca. No wczoraj momentami no wydawało się, że troszeczkę tej pary już brakuje. Jakby.
0: No tak, Maja, może brakowało jej trochę świeżości. Tak do po 3, czyli przez pierwsze pół godziny to się układało bardzo równo. Potem Andrzejewa uciekła. Wiatr, to też ciekawe i trzeba oddać to Andrzejewie. Chapeau, jak mówią Francuzi, że ona poradziła sobie z wiatrem lepiej nawet niż nasza, wydawało się, najsprytniejsza tenisistka wśród tych wszystkich uczestniczących w Roland Garros, a jednak Andrzejewa pokazała klasę i taki spryt, na taką mądrość taktyczną, że ten wiatr, gdyby podsumować, to przeszkadza bardziej Mai i ona kilka razy w ważnych punktach trafiała nieczysto, szczególnie forehandem. Natomiast Andrzejewa, no jej praca nóg, to podskakiwanie, takie drobne kroczki, koncentracja niezwykła, tak wspomniałem, w stylu naszej Igi, motywacja, determinacja. Naprawdę można chwalić Rosjankę. Nasza Maja walczyła bohatersko, no ale trafiła na wyjątkowo trudną rywalkę. 3 te godziny na pewno, ale nie aż do tego stopnia, bo Maja jednak była gotowa na ten finał i dała z siebie wszystko, ale może 10% tej świeżości, takiej fantazji, może w porównaniu do tych innych spotkań może brakowało.
1: Panie Wojciechu, co dalej? Co pan zaleca Mai? No bo oczywiście po powrocie do Polski będzie euforia, będzie zamieszanie, pojawią się pewnie życzliwi i ci, w cudzysłowie, życzliwi doradcy. Konsumować ten sukces, czy raczej na moment zniknąć? Ja wiem, że tego czasu na zniknięcie też nie będzie za wiele, no bo przecież Wimbledon za pasem.
0: No tak, ale słyszałem, nie wiem czy tak, bo rozmawiałem wczoraj długo, tam kilka godzin spędziłem jeszcze po meczu na stadionie i słyszałem, że Maja nie wystąpi w żadnych turniejach przedwimbledońskich. To byłby błąd. Ona powinna zagrać. Jest kilka turniejów, się odbywa na tej nawierzchni trawiastej i w Holandii, i w Wielkiej Brytanii, chyba w Eastbourne. No różne są. Także powinna wystąpić, tym bardziej, że jej styl pasuje do nawierzchni trawiastej. Takie płaskie uderzenia, podcięcia, jej kombinacje przeróżne, krótkie piłki, skróty, loby, to wszystko cudownie pasuje do trawy, więc powinna zagrać, zdobyć kolejne punkty, przyzwyczaić się do do tej nietypowej nawierzchni, na której występuje się tylko raz w roku przez kilka tygodni. I w Wimbledonie, no wiemy, że jeżeli trzeba będzie, no to będzie zmuszona do występu w eliminacjach, bo niestety ten ranking przed Roland Garros nie wystarcza na to, aby dostać się bezpośrednio. Przypomnę, że w Roland Garros też przechodziła przez kwalifikacje. Także no, trzeba zagrać, a jeżeli jakoś uda się i uśmiechną się organizatorzy Wimbledonu do naszej bohaterki i przyznają jej dziką kartę, no to byłoby wspaniale, ale no, zasłużyła na to. Więc tak, no, co do zamieszania medialnego, no, ona jest skromną dziewczyną i ten cały sztab, i rodzice, i no, trudno, trzeba będzie udzielić różnych wywiadów do stacji radiowych, telewizyjnych, do portali, tu się pokazać tam, no, ale to wspaniale, bo raczej jak dotąd przecież ona ma 24 lata, przez gra tak już zawodowo 5-6 lat, no raczej nie działo się dużo w tej strefie medialnej. Nie słyszeliśmy dużo o Chalińskiej. My wiedzieliśmy w tym naszym środowisku, że taki brylancik istnieje. Także to wspaniale dla Mai, niech się cieszy tym i na pewno wszystko się dobrze ułoży, to nie przeszkodzi jej w dalszej karierze tenisowej. Ja nie myślę, że taki czarny scenariusz typu Raducanu, bo Emma Raducanu, przypomnę, wygrała niespodziewanie US Open i później jak gdyby nie poradziła sobie z tą sławą, z tym wspaniałym wynikiem. A finalistka, bo to też ciekawe, finalistka, czyli takie bezpośrednie porównanie do naszej Mai, czyli Kanadyjka Fernandez, Leila Fernandez, ona też jak gdyby zapadła się, ale w ostatnich miesiącach od roku już wygrywa częściej. Ale także ten sukces, tak jak pan redaktor wspomniał, nie zawsze później samym blaskiem to się kończy, tylko różnego rodzaju właśnie wyzwania, sława, popularność, no pieniądze, bo o tym też trzeba wspomnieć, to zmienia niewątpliwie człowieka, zmienia sportowca, no ale akurat w przypadku Mai się o to nie boję. Dlatego też ona jest tak kochana przez Polaków i też przez publiczność francuską. Ja praktycznie nie opuściłem edycji żadnej w Roland Garros od 50 lat i nie pamiętam, aby czy Chris Evert, czy Navratilową, czy Nadala, Djokovicza, wymieniłbym Steffi Grafnej, nikogo nie witano tak na korcie centralnym, tym moim ulubionym, z którym mam tyle wspomnień. Nigdy nie witano tak entuzjastycznie właśnie jak Maję Chwalińską, bo ta publiczność paryska, koneserska jest bardzo trudna, wymagająca i pokochała naszą tenisistkę przez te dwa tygodnie i przywitała ją owacją na stojąco, która trwała kilka minut. To zupełnie niespotykane. Nie pamiętam takiego wydarzenia, a przecież na tym korcie sam rozegrałem ile spotkań singlowych, deblowych. Doprowadziłem Iwana Lendla do zwycięstwa właśnie w pierwszym szlemie nad Johnem McEnroe, podobno najpiękniejszy finał wszechczasów w Roland Garros.
1: Tak jest.
0: Asystowałem z Tomasem Musterem, z Henri Lecomtem jako coach jego. Wspominaliśmy właśnie to, że wczoraj dla Mai to był tak jeden mecz za dużo. To był one bridge too far. To jest coś takiego właśnie z Henri Lecomtem, z którym rozmawiałem, który dotarł do finału i z Wilanderem w finale już nie miał tej świeżości, tej fantazji, tego polotu. I trochę tak było wczoraj z Mają, że o ten jeden mecz, a to było chyba już dziesiąte jej spotkanie w Roland Garros, bo trzy w eliminacjach, siedem w turnieju. Także w tym dziesiątym meczu, no jakoś tak już może, ale dała z siebie wszystko, walczyła, podziwiam ją i wczoraj serce mi mocno biło, miałem łzy w oczach, gdy siedziałem na trybunie prezydenckiej obok Jana Kodresza i innych gwiazd i naprawdę byłem dumny z naszej tenisistki, byłem dumny, że Polka tak pięknie potrafi grać tenisa.
1: I niech Maja jak najbardziej konsumuje ten sukces. Panie Wojciechu, to jeszcze na moment i króciutko pozwolę sobie wrócić do tematu Wimbledonu, no bo właśnie to już nie będzie pozycja underdoga. No być może te oczekiwania też i ta presja, która pojawi się w przypadku Mai Chwalińskiej. Jak to wszystko może wyglądać? Jak sobie z tym poradzić? I pytanie, czy na dziś zaryzykowałby pan, że Maja Chwalińska na Wimbledonie no także sprawi nam niesamowitą niespodziankę? Ja wiem, że to jest zupełnie inna nawierzchnia. Ja wiem, że to są zupełnie inne warunki, ale czy możemy zaryzykować, że będzie dobrze?
0: No trochę było mi łatwiej przewidzieć zwycięstwo Iggy Świątek. To się akurat sprawdziło po drugiej turze wygranej z Kanadyjką Bouchard w jej tym pierwszym wielkim zwycięstwie w Roland Garros. I trochę łatwiej było mi przewidzieć zwycięstwo Mai, które się nie sprawdziło, no ale finał, czyli prawie zwycięstwo, kiedy pokonała Chinkę Zheng w pierwszej rundzie, gdzie wszyscy słyszałem tylko, o, jakie trudne losowanie, jakie pechowe. A sobie tak pomyślałem właśnie tą nietypową techniką, stylem, może wybić Chinkę z rytmu i może ją pokonać. I kiedy to się stało, to sobie pomyślałem, no te inne tenisistki też będą miały podobne problemy. I dlaczego nie aż finał, aż zwycięstwo? Natomiast z Wimbledonem, tak przed turniejem, no jednak musiałbym spojrzeć na Maję w jakimś przekazie telewizyjnym, jak ona sobie na trawie radzi, jak losowanie też się ułożyło, bo przypomnę, że w Roland Garros no to również wśród mężczyzn wielu faworytów odpadło. Przecież mamy też bardzo nietypowy finał, na który się wybieram dzisiaj. Nie Sinner, nie Alcaraz, tylko Zwieriew, który jest faworytem zdecydowanym, ale Coboli, Włoch, może namieszać świetnie, ale wszyscy w tej części tabelki u Coboliego odpadli, a jeszcze otrzymał prezent od swojego kolegi, który nie wystąpił w półfinale, jakoś trapiony jakimś wirusem. Także Wimbledon to zbyt chyba wcześnie na takie przewidywania, ale no wierzę właśnie w to, że ten styl, technika Mai pozwoli jej na sprawienie może jednej, drugiej niespodzianki. Jedyne niebezpieczeństwo, panie redaktorze, bo pan tak zapyta, to jest to, że teraz te wszystkie tenisistki nie będą już walczyć na korcie z, no bo zawsze się starają i chcą pokonać inne tenisistki ze 120 rakietą na świecie, tylko będą chciały pokonać finalistkę Roland Garrosa. Będą podwójnie, potrójnie zmotywowane, aby Maję pokonać. Więc Maja dotąd występowała zawsze z pozycji underdoga, że ona nie jest faworytką, nie ma nic do stracenia, zero presji. Teraz, jako 21 rakieta świata, no i finalistka Roland Garros, ona bardzo często będzie teraz faworytką w spotkaniach z tenisistkami, które podobnie do niej odbijają, przebijają piłkę na drugą stronę.
1: Dokładnie tak.
0: Nawet to, że Maja ma ten talent, że jest tak regularna, że do bólu regularna, że ona nie psuje, wszystkie te piłki padają blisko linii z właściwej strony, że ma tę niezwykłą technikę, to mimo wszystko teraz będzie się mierzyła z wyzwaniem takim, już nie tylko najlepsze, ale inne tenisistki będą walczyć o skalp, aby pokonać słynną Maję Chwalińską, finalistkę Roland Garros.
1: I niech się boją. Finalistka Rolanda Garrosa, brzmi to dumnie, a razem z nami w Radiu RMF24 był legendarny, wybitny tenisista pan Wojciech Fibak. Ogromna przyjemność. Bardzo dziękujemy.
0: Miło, dziękuję za kontakt. Muszę schodzić na dół, bo tam francuscy dziennikarze na mnie czekają w hotelu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam miłośników tenisa. Brawo, Maja. Jesteś wspaniała, wielka. Kochamy cię.

0: Niedzielne przedpołudnie z radiem RMF 24, w którym wracamy do nowego odcinka podcastu Co u nich słychać. Jego bohaterem jest Piotr Cugowski, który w przyszłym roku planowo ma wydać drugi solowy album. Na jakim etapie są prace nad tym materiałem? Posłuchajmy.
1: Muzycznie płyta jest gotowa już od kilku lat. Natomiast ta przerwa pandemiczna i powrót do nowych realiów po niej trochę trwał, dlatego, bo warunki też wydawnictw muzycznych zmieniły się i głównie jest to też streaming, wiadomo. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby jednak oprócz streamingu ta płyta była też fizycznie, dlatego, bo publiczność, która przychodzi na koncerty, po prostu chce mieć pamiątkę po koncercie.
2: Ale ty często właśnie wspominasz o pandemii jako, wydaje mi się, takiej cezurze,
1: no
2: jakby
1: bo to
2: było
1: tak
2: życie
1: było.
2: Przed i po. Faktycznie tak to wyglądało w oczach artysty?
1: Zdecydowanie. Jest to odczuwalna różnica. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, może dlatego, że podczas pandemii wszystko przeniosło się do internetu, do wszystkiego, co jest online i może tym sposobem czy firmy fonograficzne stwierdziły, że skoro tak, to można wszystko w ogóle przenieść do sieci, do streamingu i gdzieś z przyczyn pewnie ekonomicznych, żeby to wyglądało w większości znakomitej właśnie w ten sposób. Natomiast te koncerty wróciły, chociaż w ogóle nie... Miałem taki moment, że wątpiłem, czy w ogóle to wróci tak jak było, czy w ogóle wrócą koncerty, czy publiczność będzie chciała, czy będzie miała nastrój na to, czy będzie miała na to środki i tak dalej, po to, żeby uczestniczyć jednak w tych koncertach, bo bez publiczności nie ma nic, no to mógłbym spakować walizkę i nie zawracać ludziom głowy. Dlatego mówię, troszkę lat trwało to, żeby znaleźć taką formułę, aby ta płyta była też fizycznie w formie na pewno płyty analogowej czy płyty CD, ja tego jeszcze nie wiem. Natomiast moi słuchacze, nie wiem, czy ty, to tak się nie stało, że nagle wszyscy wyrzuciliśmy odtwarzacze do kosza. Wiadomo, że podróżując dużo, dzisiaj już wiadomo, że w autach nie ma tych odtwarzaczy, więc tak czy siak z tego streamingu ja też muszę korzystać, chociaż...
2: Z bólem serca?
1: No trochę tak, dlatego, bo pewne rzeczy są jeszcze, jakby prawo za tym nie nadąża jeszcze, prawda? I kiedy to się stanie, tego nie wiemy, no ale... Nie będę narzekał, bo chwała Bogu, koncerty są i z tego się bardzo cieszę i na każdym koncercie dziękuję ludziom po prostu za przybycie, bo tak wcale nie musiało być z powrotem.
2: Ale myślę, że to, o czym wspomniałeś, wydaje mi się, że po pandemii, no także chyba nas zaskoczyła ta fala chęci wynikającej ze strony publiczności, która rzeczywiście była stęskniona,
1: tak,
2: powiedzieć, za występami.
1: Tak.
2: Ale Piotrek, chcesz mi powiedzieć, że to też tyle trwało? Myślę tutaj oczywiście o wydaniu twojej nadchodzącej płyty, że to nazwisko Cugowski, to nie było tak, że ty po prostu zgłosiłeś się do jakiegoś wydawnictwa.
1: Mam materiał,
2: po prostu chcę go wydać.
1: Nie, to tak w ogóle nie działa. Dzisiaj jest w ogóle tak, że...
2: Po bandzie można.
1: Wiesz, wszystko zrelatywizowało się i to, że ktoś ma jakiś tam... Ja oczywiście nie mam żalu, broń Boże, no, muszę się po prostu z tym pogodzić, że też nowe pokolenie ludzi przyszło i w muzyce, i w ogóle wszędzie. I oni patrzą trochę inaczej na to wszystko, prawda? Tak jak ja byłem młodszy, to w ogóle nie patrzyłem na tym, co się tam dzieje u starszych. Oczywiście szacunek zawsze był, absolutnie. Ale to jest tak, że młodzi ludzie przyszli i po prostu zmienili pewne zasady działań. I to, że nie wiem, dany zespół, czy muzyk, czy artysta ma na swoim koncie ileś tam złotych płyt i tak dalej, jakby w tych nowych realiach nie ma to znaczenia, bo nie ma po prostu, czy to jest nazwisko, czy to jest dorobek, takie mam wrażenie.
0: Smutna refleksja Piotra Cugowskiego w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać? Mogę jedynie zdradzić, że to nie była ostatnia gorzka refleksja, jakiej dzisiaj posłuchamy. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 11 w radiu RMF 24. Bądźcie blisko!

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Sprzedawane u nas storczyki nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Są wynikiem hodowli. Jednak, jak podkreśla profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego, to sprzyja ich ochronie. Z szefową Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin, która osobiście odkryła w tropikach ponad, uwaga, 400 gatunków storczyków, rozmawiał nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński.
1: Pani osobiście hoduje storczyki w domu?
2: Próbuję, z niską skutecznością, także jak już widzę objawy utraty wigoru, oddaję rośliny mamie, która zawsze je przywraca do życia.
1: No niestety. Czyli nie ma pani tego takiego magicznego sposobu, co zrobić, żeby one nie marniały?
2: Ja wiem, ale tak tylko teoretycznie wiem. Trzeba patrzeć przede wszystkim na korzenie, ponieważ storczyki, większość z nich, tych tropikalnych, rośnie jako epifity, więc ich korzenie są pokryte taką tkanką, welamenem, która chłonie wilgoć z tropikalnej tej mgły na przykład. Jak ona jest nasiąknięta wodą, to robi się przezroczysta, przez co widzimy takie zielone korzenie. Więc kiedy widzimy zielone korzenie, znaczy nie podlewamy, bo one już są mokre. A jak są szare, to podlewamy. Ale to tak tylko teoretycznie wiem. Bo tak w praktyce, jak mi się przypomni, to je podleję, a jak nie, to różnie bywa.
1: Proszę mi powiedzieć, jak te, które my mamy, miewamy w domu, mają się do tych, które rosną w naturze? To są jakieś odmiany prawdziwe, które gdzieś faktycznie występują? Czy to są jakieś hybrydy, jakaś hodowla była w międzyczasie?
2: Te storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Także bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Nawet w sklepach mamy coś takiego, coś nazywa Cambria. Coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
1: Nie ocenia tego pani jako gwałt na naturze?
2: Wręcz przeciwnie. Problem pojawił się w epoce wiktoriańskiej, kiedy ludzie faktycznie dostali szału na punkcie roślin tropikalnych, szczególnie storczyków, które miały takie duże kwiaty. Wysyłane były całe ekspedycje tylko po to, żeby zdobyć jak najwięcej storczyków. Już pomijając fakt, że większość tych roślin nie przeżywała całej trasy oczywiście do Europy, no to bardzo mocno to zubożyło populacje naturalne. Więc dla botanika to, że nie trzeba iść do lasu i zebrać rośliny, żeby ktoś inny mógł mieć ją na parapecie, to jest dobry akurat znak czasów.
1: Proszę mi powiedzieć, na czym ten fenomen storczyków z punktu widzenia naszych mieszkań polega? No bo to są rzeczywiście rośliny, które są z jednej strony trwałe, bo te kwiaty są długo piękne, to nie jest jak z tulipanami. Ale z drugiej strony są niesłychanie delikatne. Jak to się w biologii tej rośliny łączy?
2: W naturze większość storczyków tak długo nie kwitnie. Muszę powiedzieć. Storczyki kwitną tylko po to, ażeby zostać zapylone. One nie mają cieszyć niczyjego oka. One chcą tylko zwabić zapylacza, żeby de facto się rozmnożyć. No i to już strategie są bardzo różne. No niektóre mają właśnie takie duże kwiaty z różnymi wzorkami. Te wzorki służą jako szlaki nektarowe, czyli owad myśli, że jak pójdzie tym szlakiem, to będzie nektar. No u storczyków zwykle niestety tego nektaru nie dostaje, ponieważ storczyki są nazywane zresztą mistrzami oszustwa. Rzadko oferują owadom nagrody jakiekolwiek, za to często je zwodzą. W Polsce nawet mamy taki gatunek, którego kwiat przypomina samicę owada. Samiec, próbując kopulować z tą samicą, która jest kwiatem, przy okazji zapyla storczyka. Także to już jest bardzo skomplikowany proces ewolucyjny, który musiał doprowadzić do tego, że ten kwiat wytwarza nawet substancje chemiczne przypominające owadzie feromony. Pomimo tego, co nam się wydaje, to te piękne kolory, kształty nie powstały dla nas, tylko dla zapylaczy.
0: Całą rozmowę z gościem niedawnego Copernicus Festival w Krakowie, profesor Martą Kolanowską z Uniwersytetu Łódzkiego, znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A do tematu storczyków, na które ostatnio wraca moda, jeszcze wrócimy w naszym dzisiejszym niedzielnym programie radia RMF24.

0: świata zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 13 w Radiu

0: Coraz bliżej godzina 11. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Rosjanie zaatakowali magazyn zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylu. Ukraińcy poinformowali Międzynarodową Agencję Atomową. Ostrzeżenia drogowe, m.in. z A4, to również mamy dla Was w faktach. I sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia z długiego weekendu.
2: Inni nie opopalani, a ja był palony.
1: Rosną emocje przed mundialem. Nasz dziennikarz opowie, czym te mistrzostwa będą się różnić od poprzednich. Międzynarodowa Agencja Atomowa została zaalarmowana przez Ukrainę, że doszło do ataku na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla. Rosyjski dron miał uderzyć w budynek, w którym przyjmowane są kontenery z radioaktywnymi odpadami. Został on poważnie uszkodzony. Na szczęście w tym czasie nie było w nim dostarczonego ładunku. Nie zanotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Eksperci Międzynarodowej Agencji mają w najbliższym czasie odwiedzić składowisko, by ocenić zniszczenia. Karambol na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach węzła Pietrzykowice zderzyło się 5 aut osobowych. W miejscu tego zdarzenia ruch na jezdni w stronę Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Utrudnienia również na A4 w Śląskiem. W pobliżu Gliwic na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas. Kierowcy wracający z Wybrzeża i Helu, uważajcie, zator w kierunku Trójmiasta zaczyna się w Swarzewie i ciągnie się aż po Kaczy Winkiel niedaleko Pucka. Przejechanie 5 kilometrów zajmuje tam aż pół godziny. Ta niedziela to dla wielu z Was ostatni dzień czerwcówki, czyli długiego weekendu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, jak Wam mija ten czas.
3: Co już się udało w czasie tego długiego weekendu?
4: Proszę Pana, udało się być z synem na turnieju. No i zobacz Pan, jakżem się ładnie opalił.
3: Tego słońca nie było dużo, ale opalenista jest.
4: Ale tylko na mnie chyba świeciło, bo wie Pan co, bo widzę, że inni nie opalani, a ja był opalony.
3: A co jeszcze do końca tego weekendu? Jeszcze trochę opalenista?
4: Może jakieś rybki tu gdzieś, wędka.
3: Łowienie?
4: Takie rzeczy, tak.
3: Udało się już naładować trochę siły, energię?
5: Tak, tak, tak. No, udało się.
3: Ale jaki jeszcze plan na niedzielę?
5: Aktywny odpoczynek.
3: Czyli jaki?
5: No, rowery prędzej. No, my byśmy chcieli w Poleniu chować, ale się nie da.
3: Czemu?
5: No, bo musimy aktywnie. My raczej my dzieci wyciągamy na spacer, a tak spacerujemy dość intensywnie codziennie. No, a oprócz tego, no, kosiarka, plewienie.
3: Prace już takie typowo letnie.
5: No tak, na całego.
1: Jakie są Wasze plany na końcówkę długiego weekendu? Adres fakty@rmf.fm jest do Waszej dyspozycji.
6: Przed Mundialem 2026.
1: Rozpoczynający się w czwartek, a rozgrywany w Meksyku, USA i Kanadzie Mundial będzie inny niż wszystkie do tej pory. Nie tylko z powodu rekordowej liczby drużyn, która w nim zagra, czyli aż 48. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
7: Jestem, witam.
1: Spore zmiany czekają nas też przed samym meczem.
7: No, zupełnie inaczej będzie wyglądała ceremonia odegrania hymnów narodowych. Do tej pory wyjściowe jedenastki i sędziowie stali wzdłuż boiska twarzy do ławek rezerwowych. Teraz zmieni się to o 180 stopni. Całe drużyny razem z rezerwowymi i sędziami staną wokół koła środkowego, zwróceni twarzami do siebie. Za ich plecami będą ogromne flagi krajów, które będą rozgrywały akurat dane spotkanie. Reprezentacje wychodzące na mecz z szatni będą dodatkowo przechodzić przez specjalne łuki. Dodatkowo na późniejszych etapach turnieju tej ceremonii poprzedzającej spotkanie mają towarzyszyć pokazy pirotechniki. A mecz otwarcia Mundialu już w czwartek. O 21:00 Meksyk zagra z RPA.
1: Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
8: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacał. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji, będzie rósł. Absolwent, kończąc wymagające i trudne studia, no, sygnalizuje pracodawcy, że po prostu no, umie ciężko pracować. Tak? I to zawsze będzie moim zdaniem miało miejsce i będzie tylko nabierało znaczenia. Tak? No, bo w momencie, w którym te proste prace można zastąpić sztuczną inteligencją, no to ten popyt na doświadczonych czy na najlepszych pracowników będzie rósł.
1: Całą inspirującą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem tegorocznego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niedzielne przedpołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do spotkania z Piotrem Cugowskim w podcaście Co u nich słychać. Poszukamy także odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby storczyki kwitły przez wiele lat. Ale wcześniej najnowsze informacje pogodowe. To już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ostrzeżeniami od synoptyków kończy się długi czerwcowy weekend, choć nie wszędzie pogoda będzie niebezpieczna. Ze szczegółami teraz w warszawskim studiu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michał Radkowski oczywiście. Dzień dobry, Michale.
1: To jaki sabotaż? Dzień dobry.
0: Już nie jestem w stanie tego dzisiaj wytłumaczyć, bo jeszcze wczoraj mogłem to zrzucić na karp piłkarskich emocji turnieju FIFA Rafa. Michał Radkowski oczywiście z tymi szczegółami. No to właśnie, panie Michale, jak to wszystko będzie wyglądało?
1: No będzie wyglądało to tak, że tam u was na południu kraju to będzie tak całkiem sympatycznie do końca dnia. Zazdroszczę wam, podobno macie bardzo słoneczną pogodę, prawda to?
0: Prawda to, oj prawda. I parasol, no schowany bardzo głęboko.
1: Chyba, że taki przed słońcem chroniący, to on chyba się może tam u was przydać.
0: No aż tak dobrze nie ma, aż tak dobrze nie ma.
1: Nie ma. Ale was kopiec jeszcze troszkę tak chyba chroni przed tym słońcem, prawda?
0: Dokładnie tak, wszystko się zgadza, panie Michale.
1: No a u nas tutaj, niestety na Mazowszu, już teraz od północnego zachodu nadciągają takie bardzo gęste i bardzo granatowo szare chmury. Coś mi się wydaje, że lada moment u nas chlupnie deszczem i może tak dość konkretnie popadać, i to nie tylko u nas, ale też w kilku innych województwach, bo IMGW wydało ostrzeżenia, na szczęście pierwszego stopnia, przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Te alerty zaczynają obowiązywać od 11, a zatem od 14 minut i będą obowiązywać do 20. To nie będą takie długotrwałe opady deszczu, ale jak już tak lunie, to tak porządnie, że mogą się pojawić nawet lokalne podtopienia, tak mówią synoptycy. To teraz te ważne ostrzeżenia dotyczą całego województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, ale także częściowo pięciu innych województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, naszego i warmińsko-mazurskiego. A zatem taka północno-zachodniocentralna Polska jest objęta tymi ostrzeżeniami. Jak już tak lunie deszcz, to może też silnie wiać wiatr, nawet do 70 km na godzinę, i wtedy trzeba tę parasolkę, kto ją będzie miał, tak bardzo mocno trzymać, żeby jakoś chroniła przed deszczem. Lokalnie też może wystąpić grad. W tej chwili rzucam okiem na mapę i jest bardzo ładnie. Tam, gdzie mają pojawić się burze, to w tej chwili jest najcieplej, bo właściwie ta północna i centralna Polska z najwyższymi temperaturami, 23,5 stopnia w Lęborku, teraz u nas w Warszawie podobnie, a u was jest 19 i na południu jest najchłodniej, jakoś tak się złożyło. A burze już się pojawiły. Pierwsze burze gdzieś w tej chwili są na wysokości Bydgoszczy i Torunia, i one kierują się w stronę Łodzi. Tak punktowo sobie się pojawiają. Krótkotrwałe to będą błyski, ale jednak one mogą występować dość często. No i mamy już opady deszczu częściowo właśnie w północnej części kraju, częściowo w Polsce centralnej. To są ostrzeżenia przed burzami, intensywnymi opadami, ale to nie wszystkie ostrzeżenia, bo jeszcze synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne też pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód, i tutaj one obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Też od 11 do 20, no i tutaj możliwe są lokalne podtopienia.
0: No to rzeczywiście ten długi czerwcowy weekend kończy się pogodowymi zawirowaniami. Michale, ty jesteś wyposażony w parasolkę, o której dzisiaj kończysz dyżur? Zdążysz przed deszczem?
1: Zdążę, ale nie jestem wyposażony w parasolkę.
0: Rozumiem. Michał Radkowski.
1: Ale jeszcze mogę się wyposażyć w coś innego. Mamy tutaj takie bardzo ładne, chroniące nas pelerynki z logiem RMF-u.
0: W żółtym kolorze?
1: Z niebieskim napisem RMF.
0: Michał Radkowski.
1: Żywą reklamą radia.
0: Otóż to.
1: W mieście stołecznym.
0: Michał Radkowski w Radiu RMF 24. Michale, bardzo serdecznie dziękuję.

0: Niedziela z Radiem RMF 24 i niespodzianka w postaci nowego odcinka podcastu Co u nich słychać, tym razem z udziałem Piotra Cugowskiego. Przy okazji naszego spotkania poruszyliśmy ostatnimi czasy głośny temat emerytur i tak zwanej ustawy dla artystów. Co o tym myśli nasz gość i co sądzi o słowach polityków dotyczących tego projektu? Słuchamy.
1: Sprawa tyczy się tak naprawdę oczywiście części muzyków, ale tych muzyków, którzy są najniższego uposażenia, z tego co ja rozumiem. I tyle, ale my na co dzień jako obywatele, jako społeczeństwo, my na co dzień, czy chcemy, czy nie chcemy, utrzymujemy różne gałęzie gospodarcze, nawet o tym nie wiedząc, więc na pewno jest to kwestia do przemyślenia, a jakieś wypowiedzi, w ogóle mam wrażenie, że chociaż oczywiście mam swoje przekonania polityczne, jak każdy, i daje temu wyraz przy urnie, nie dyskutując i nie bawiąc się w tematy polityczne w wywiadach, bo uważam, że to jest indywidualna sprawa każdego. Natomiast każdy powinien mieć jakieś przekonania polityczne. Wydaje mi się, że w ogóle klasa polityczna, raz powiem, nawet nie sięga kostek tej klasie politycznej, która była nawet przy przemianach ustrojowych 89-90. Więc to, co dzisiaj się dzieje w mediach, to, co dzisiaj opowiadają politycy, mam wrażenie, że w ogóle polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka, po prostu. I tyle. I nie należy się w ogóle tym przejmować, co oni tam opowiadają, bo muszą przyjść na pewno zmiany i musi przyjść nowe pokolenie ludzi kompetentnych. A czy tak się stanie, tego nie wiem. Mnie najbardziej boli i dlatego przestałem po prostu w ogóle obserwować scenę polityczną. Boli mnie cynizm taki, który wyziera po prostu, czy to jest, czy rządzą ci, czy tamci. Jest to obojętne. Po kilku latach rządów w każdej partii po prostu wdziera się pewien cynizm, którego ja nie jestem w stanie na spokojnie oglądać i tego słuchać.
2: A czy na polskim rynku muzycznym nie brakuje wykonawców, którzy być może powinni także i w utworach zabrać jakieś stanowcze, mocne stanowisko, czy zostawmy to?
1: Nie. Znaczy, są oczywiście zespoły na świecie, które się
2: wikłają
1: w polityczne, ale absolutnie sztuka, jako że ja nie mówię tylko muzyka, w ogóle sztuka powinna być jak najdalej od polityki.
2: A jak z tą emeryturą, panie Piotrze? Jest spokojna, jest zapewniona?
1: Będzie jaka będzie. A wiadomo, czy w ogóle dożyję tego, kto wie. Może będę wychodził stąd i mi cegłówka na łeb spadnie i będzie jednego obywatela mniej i dobrze. No.
2: Prognoza już przyszła, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Pracować trzeba będzie dopóki będzie siła i pracować. No, też nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żebym miał usiąść i nic nie robić, chociaż mam różne zainteresowania, ale pandemia właśnie pokazała, że tego grania bardzo brakuje. I to nie jest kwestia podsycania swojego ego, bo tak można by też, że jest próżny i brakuje mu poklasku, prawda? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę brakowało koncertów, czyli to, co powoduje, że moja psychika działa w jakiejś harmonii. I tego bym na pewno też będzie mi brakowało, jeżeli okaże się, że będę musiał odejść na emeryturę. Więc mam nadzieję, że będę miał na tyle sił, żeby jeszcze trochę pograć, nie wiem, po wieku emerytalnym. Kto wie?
2: Ja tego oczywiście bardzo serdecznie życzę.
1: Ale jeszcze do tego czasu to o czym my w ogóle mówimy?
2: No pewnie, że tak, ale chciałem powiedzieć, że to są podobne słowa do tych, które wypowiedział twój tata, pan Krzysztof, któremu oczywiście miejsca składamy gorące i serdeczne, nieco spóźnione życzenia urodzinowe.
1: Ale to nie tylko on, generalnie jak posłuchać tych wykonawców, artystów jego pokolenia, może trochę młodszych, to każdy mówi podobnie, chociaż niektórzy na przykład chcą świadomie na emeryturę odejść, bo już powiedzieli dość i za żadne skarby już więcej nie chcą tego robić i to też trzeba uszanować. To jest chyba naturalny tok rzeczy.
0: Piotr Cugowski, gościem najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 12 i porozmawiamy o telewizyjnych przygodach pana Piotra. Tu radio RMF24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Już za 4 dni początek wielkiego piłkarskiego turnieju. Dla nas emocji będzie mniej, bo na mundialu w Meksyku, USA i Kanadzie zabraknie biało-czerwonych, a dodatkowo godziny rozgrywania meczów nie będą najkorzystniejsze dla Europejczyków. Co oczywiście nie zmienia faktu, że przed nami najważniejsza piłkarska impreza na świecie, czyli mundial. Dlatego razem z nami w radiu RMF24 jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
1: Tak, dzień dobry, który stara się wyspać na zapas od godzin meczu.
0: No właśnie, mundial za oceanem, podobnie jak ten w 1994 roku, znów przyniesie nam sporo zmian. Pytanie, Wojtku, jakich?
1: No to zacznijmy od tego 94. On zmienił sporo w piłce nożnej, bo był to pierwszy mundial, w którym za zwycięstwo przyznawano 3 punkty, nie 2. I z takich rzeczy, o których pewnie wiele osób, które nas słucha, już nie pamięta, że kiedyś bramkarz miał możliwość łapania piłki po podaniu zawodnika ze swojej drużyny. W 94 to też były pierwsze Mistrzostwa Świata, na których już takiej możliwości nie miał, więc to zdecydowanie przyspieszyło grę na tamtym mundialu, więc był on rewolucyjny, bo te zasady są z nami do dzisiaj w piłce nożnej. No i tak FIFA teraz też kombinuje, żeby coś tutaj pozmieniać. No i jedną z takich zmian jest na pewno poszerzenie tych Mistrzostw Świata do 48 drużyn. Wynika oczywiście nie z tego, że nagle mamy tyle rewelacyjnych reprezentacji na świecie, które mogłyby się bić, no a wynika z pieniędzy, po prostu chodzi o otwarcie nowych rynków, bo przecież to, że Curaçao czy Uzbekistan są na Mistrzostwach Świata, to nie z powodu swoich walorów piłkarskich, tylko dlatego, że otrzymały łatwiejszą ścieżkę awansu na ten mundial. Ale jest jedna zmiana, która mam wrażenie, że będzie dosyć istotna, bo wszyscy przyzwyczaili się, że ten początek meczu, ta ceremonia odegrania hymnów ma pewną swoją rutynę. A tutaj ona będzie zmieniona. Zwykle jest to tak, że zespoły wychodzą z szatni, wychodzą z tego tunelu stadionowego, ustawiają się wzdłuż linii bocznej boiska, twarzami zwróceni do ławek rezerwowych. Stoją tam tylko wyjściowe jedenastki, sędziowie, wiadomo, dzieci do wyprowadzania i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na mundialu za oceanem będzie rewolucyjna zmiana. Teraz wszyscy zawodnicy, nawet rezerwowi, będą stawali do hymnów na boisku i to nie wzdłuż linii, tylko wzdłuż koła środkowego boiska. Będzie więc takie kółeczko, będą oba zespoły zwrócone do siebie twarzami, arbitrzy z boku. Będą też, wychodząc na tą ceremonię hymnów, przechodzić przez takie specjalne łuki sponsoringowe Mistrzostw Świata. Będą też szpalery z flagami danych krajów. Oprócz tego za plecami tych obu zespołów będą ogromne flagi, czy to takie rzeczywiste, wynoszone przez dzieci, bądź też właśnie wolontariuszy, czy też rzucane przez specjalne projektory. No a na późniejszych fazach mistrzostw, już gdzieś tam od fazy pucharowej, tej całej ceremonii ma też towarzyszyć pirotechnika, dymy i tak dalej, więc Amerykanie kombinują, jak tutaj zrobić większe show. Gianni Infantino, czyli prezes FIFA, tłumaczy, że to ma pokazać, że futbol jest otwarty, że jest wspólny, że stoimy w kręgu. No właśnie, bo zapomniałem dodać ważnej rzeczy, że w środku tego koła środkowego ma być logo FIFA, więc wszyscy mają być zebrani wokół FIFA. Taka solidarność.
0: Żebyśmy nie zapomnieli, a co ze sztabem każdej z reprezentacji? Czy sztaby nie poczują się dotknięte, że one nie stoją w tym kole środkowym i też nie śpiewają hymnu?
1: Nie, no wszyscy tam staną. O to właśnie chodzi. Że tam wszyscy mają stanąć. To ma być wspólne solidaryzowanie się wokół FIFA, takie w kole środkowym. Ja oczywiście trochę szydzę, bo wiemy, jakie FIFA ma zapędy z tymi właśnie milionami, które gdzieś tam cały czas krążą, te poszerzenie mundialu i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to taka zmiana, która niespecjalnie wiele wnosi do piłki nożnej, ale jest no, kolejną, która jest pokazaniem tego, że coś robimy, coś działamy, coś kombinujemy. Ciekawe, czy ta zmiana z nami zostanie na dłużej. Czy to już będzie w ogóle w każdych meczach międzypaństwowych taki pomysł, żeby tak to wyglądało, czy to będzie tylko na czas mundialu. To przekonamy się pewnie z czasem. Zobaczymy też, jak to wypali, bo być może ja do tego na razie podchodzę z dużym dystansem, a okaże się, że to genialny pomysł i on bardzo dobrze wygląda. Potem też, co jest ciekawe, że po tej ceremonii odegrania hymnów, po tym staniu w kole środkowym, rezerwowi schodzą na ławkę rezerwowych, sztaby także, ale pierwsze jednostki stają do tradycyjnego zdjęcia. Więc tu się nic nie zmienia, wyjściowa jednostka tylko do zdjęcia, rezerwowi na ławkę.
0: Pytanie, ile to wszystko potrwa, ale dobrze, to już zostawmy, przejdźmy do samego turnieju. Wojtku, kto jest faworytem do zdobycia tytułu Mistrza Świata? Czy to Haiti, czy to Honduras, czy to może Curaçao, czy może jednak jakaś inna drużyna?
1: No właśnie myślałem, zapomnisz o Curaçao, bo to przecież potęga piłkarska, co prawda z legendą holenderskiej piłki, Dickiem, adwokatem na ławce, ale żarty na bok, poważna piłka, mam wrażenie, w tym mundialu zacznie się gdzieś dopiero około tej fazy pucharowej i myślę sobie, że też większość słuchających nas tak samo podejdzie, bo to wtedy zacznie się okres urlopowy, więc nawet jak to będzie mecz o 3 w nocy, ale trafi się fajny hit, no to będzie można gdzieś tą nockę zarwać. Tymi faworytami zdecydowanymi według bukmacherów, według wyliczeń statystyków, analityków są Hiszpanie, mistrzowie Europy, reprezentacja, która z jednej strony ma sporo młodości, sporo przebojowości, ale też nie zapomina o obronie, atrakcyjna piłka dla oka, dominacja w środku pola, no to cechuje Hiszpanów i oni też właśnie są uważani za tych głównych faworytów. W tym gronie 5-6 drużyn, które gdzieś się tam wymienia do tytułu, no to na pewno nie można zapomnieć o Francuzach. W końcu to wicemistrzowie świata aktualni, no i też mistrzowie świata z 2018 roku. Kadra naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele, no więc to też zespół, który ma szansę na ten końcowy tryumf według wyliczeń, bo życie pokaże oczywiście swoje. Wymienia się też Anglików, którzy są taką mieszanką, byśmy powiedzieli, młodości, już z doświadczeniem też. Argentyna to też reprezentacja przecież, która broni mistrzowskiego tytułu w składzie Leo Messiego, dla którego no chyba to już wszystko wskazuje na to, że będzie ostatni mundial, chociaż on już zapowiadał, że ten poprzedni ma być ostatnim, ale został namówiony, więc jeszcze zagra, chociaż na razie we wczorajszym meczu towarzyskim nie wystąpił, narzeka na jakiś delikatny uraz, więc jest oszczędzanie największej gwiazdy argentyńskiej i Argentyńczycy też są gdzieś w tym gronie faworytów. Jest też Brazylia, oczywiście trudno, żeby jej nie było. Jest Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie, który we wczorajszym meczu towarzyskim z Chile rozegrał 45 minut. Portugalczycy wygrali 2-1 i też jak spojrzymy na tą kadrę na papierze, bo to nazwiska naprawdę robią wrażenie. To piłkarze, którzy naprawdę już mają tytuły na koncie, są ograni w Europie, więc myślę sobie, że to może być też taki poważny kandydat do tego, żeby gdzieś tam w tej stawce namieszać i myślę sobie, że sama motywacja Cristiano Ronaldo, dla którego też to będzie ostatni mundial, będzie większa, a wiemy, że on jest nie tylko mózgiem zespołu, ale też i duchem. Gdzieś w tych wyliczeniach statystyków są też Niemcy. No to reprezentacja bardzo utytułowana, mnóstwo medali mistrzostw świata na koncie, nawet jak nie wygrywali samego mistrzostwa świata, to byli w finale, to zajmowali 3. Ale to chyba taki gorszy moment reprezentacji Niemiec, chociaż też piłkarzy na papierze mają wyśmienitych, więc no, a nuż to Julianowi Nagelsmannowi, mówiąc kolokwialnie, zażre i wypalą za oceanem, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, a jakbyśmy mieli szukać jakiegoś takiego czarnego konia, to myślę sobie, że może być nim reprezentacja Norwegii, która naprawdę przebrnęła przez kwalifikacje fantastycznie. Ma w swoim składzie Erlinga Haalanda, no więc ma jakąś wielką gwiazdę. Także zobaczymy, jak to się będzie układało. Na razie Norwegowie przyzwyczają się do amerykańskich upałów. No i także, to co ciekawe, mają taką niepisaną zasadę na mundialach, że dostają zgodę na to, że mogą spożywać piwo w czasie turnieju, ale w umiarkowanych ilościach.
0: Pytanie, co no i te umiarkowane ilości oznaczają?
1: No tu wszystko właśnie odnosi się do zdrowego rozsądku samych zawodników, którzy, jak już wyczytałem w norweskiej prasie wczoraj, na niektórych turniejach trochę przegięli, bo już po pierwszym meczu fazy grupowej można ich było spotkać w nocnych klubach. Więc zobaczymy, jak to się tutaj wszystko ułoży. Na razie Norwegowie, tak jak mówię, większym problemem mają z tym, żeby się zaadaptować do upałów, bo ostatni ich trening przerwany, 40 stopni było u nich w bazie na treningu, więc zamiast biegania było wylegiwanie się na trawce i opalanie. Taka, można powiedzieć, delikatna regeneracja, więc ciekawe, co tutaj się zdarzy. Jakbyśmy jeszcze mieli pewnie szukać gdzieś tych reprezentacji, które mogą namieszać, no to Holendrzy to też taka kadra, z którą myśmy się przecież mierzyli całkiem niedawno w eliminacjach. Jakbyśmy pokonali Szwedów w barażu, to byśmy trafili z Holendrami do grupy.
0: Gdyby, no właśnie, gdyby.
1: No tak, ale to też...
0: się wokół gdybania.
1: No, w przypadku polskiej reprezentacji to mamy niestety w przypadku tego mundialu, no a Holendrzy to też przecież solidna paka do grania, więc mogą też tutaj namieszać. Ciekawe jest to, że zobaczymy właśnie, jak też reprezentacje się będą adaptować do tych warunków, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie będą upały. W Kanadzie mniejsze, Meksyk i Stany Zjednoczone będą tutaj naprawdę wysokie temperatury. Zaplanowane już też 2 przerwy na uzupełnienie płynów w każdej z połów meczu, więc te spotkania też się będą wydłużać. Dodatkowo, tak jak było to na mundialu w Katarze, arbitrzy będą starali się oddać co do minuty ten czas gdzieś urywany, więc mogą być takie spotkania, w których doliczonych będzie 10 minut, więc no będzie to się nam mocno wydłużało też z tego powodu te granie. No i ciekawie się zapowiada ten mundial, trochę inny niż wszystkie, ale myślę sobie, że te emocje on dopiero tak naprawdę będzie wzbudzał od tej fazy pucharowej.
0: Odliczamy godziny, odliczamy dni, przypominamy za 4 dni początek wielkiego piłkarskiego święta. A razem z nami w Radiu RMF 24 był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku,
1: dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy.

0: W radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Są dostępne w wielu kolorach i odmianach. Pochodzą z Azji i wydzielają przyjemny waniliowy zapach. I są częstym prezentem dla mamy czy babci. Mowa o storczykach, na które ostatnio wraca moda. A co zrobić, żeby kwitły nam przez wiele lat? To sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: Rzeczywiście w kwiaciarniach, w których pytałam, mówiono mi, że moda na storczyki wraca. Ludzie bardzo często dopytują i to nie tylko w kontekście takim prezentowym dla mamy czy babci, ale właśnie coraz częściej po prostu hodują storczyki, one podobają im się i zainteresowanie jest naprawdę spore. Kiedyś panowała taka opinia, że storczyki są dość trudne w utrzymaniu i rzeczywiście trzeba im poświęcić chwilę uwagi, ale potrafią się pięknie odwdzięczyć. Tak mówiła mi Honorata Wojciechowska, która prowadzi w Szczecinie sklep z egzotycznymi roślinami.
2: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. No i trzeba pamiętać też o nawożeniu ich, jak kwitną. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone nawozami do roślin kwitnących i wtedy na przykład Phalaenopsisy mogą kwitnąć nawet 6 miesięcy, więc możemy się cieszyć kwiatem przez tak naprawdę pół roku.
1: Jaka jest żywotność takiego storczyka? Jak długo one mogą w ogóle pożyć?
2: Pożyć mogą bez koniec, że tak powiem. Jeżeli on kwitnie, jeżeli mamy właśnie odpowiednie warunki, to może bardzo przez parę miesięcy kwitnąć. Później po przekwitnięciu należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. 2-3 miesiące okresu spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. I po tym okresie spoczynku przestawiamy ją znowu w to słoneczne, dajemy z powrotem nawozy, żeby ją troszkę pobudzić do kwitnienia i ona ponownie może rozkwitnąć, więc często się tak spotykamy też z taką opinią, że właśnie storczyki, jak ktoś kupi, one kwitną i są piękne, a później już są same liście i dużo osób się pozbywa tych storczyków, no a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć i to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
1: Storczyki możemy spotkać w najróżniejszych odmianach i kolorach. Najbardziej popularne to te białe, a także różowe, ale w wielu marketach znajdziemy też rośliny w bardziej nietypowych kolorach, na przykład niebieskie. Tu trzeba uważać, bo bardzo często są barwione.
0: Nasza reporterka Anna Pałamar w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę fakty RMF FM o godzinie 12.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 12. Pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy od powypadkowych utrudnień na Podkarpaciu na drodze numer 19. Powiemy też o niebezpiecznej sytuacji w pociągach Intercity. Drzwi otwierają się po obu stronach przy każdym postoju. Sprawdzał to nasz reporter. Stworów jest 30, a każdy z nich to kawałek świata bajki i fantazji. W Krakowie rusza Smocza Parada. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na Krajowej 19 między Domaradzem i miejscem piastowym na Podkarpaciu. Motocyklista został ranny. W miejscu wypadku, w Komborni, służby wprowadziły ruch wahadłowy. Niebezpiecznie w pociągach PKP Intercity. Jak przekonał się nasz reporter, drzwi odblokowują się na każdym postoju i można je otworzyć z obu stron. Michał Radkowski z nami teraz w faktach.
2: Jestem, witam.
1: Testowałeś tę zaskakującą możliwość.
2: To prawda i faktycznie za każdym razem, gdy pociąg się zatrzymuje, podświetla się na zielono przycisk do otwarcia drzwi i to z obu stron. Sprawdziłem to z jednym z pasażerów pociągu jadącego z Warszawy do Berlina.
3: Dobrze, nacisnąłem.
2: Co się stało?
3: Otworzyły się drzwi.
2: Otworzyły się drzwi z
3: drugiej strony i teraz możemy przejść przez pociąg na wylot albo wyjść na torowisko w zasadzie i przez płot przejść dalej w zasadzie też możemy.
2: Zaskakujące, prawda? Przecież jeśli pociąg stanie w polu, będzie ciemno, konduktor powie, że jest dłuższy postój i ktoś postanowi wyjść, to może otworzyć drzwi na tory, po których porusza się pociąg w drugą stronę.
4: Jest to niebezpieczne zdecydowanie. Jak ktoś nieświadomie się zapatrzy, to może wypaść.
2: Powinno być to jakoś tak technicznie jednak zablokowane.
5: Na pewno by to ułatwiło i zapobiegło niebezpieczeństwu.
2: Jeszcze dzisiaj w faktach sprawdzimy, jak kolejarze tłumaczą się z tego dziwnego, niebezpiecznego rozwiązania.
1: Będziemy wracać do tej sprawy. Pomimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tu sama, mówi Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
6: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
7: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce. Należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba, aż 48 reprezentacji. Niestety nie ma wśród nich naszej. Na linii ponownie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Kto jest w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata?
8: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też, zdaniem ekspertów, Francuzi. To reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. Atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
9: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Z przewagą tych niezwykłych. W Krakowie rozpoczyna się właśnie 25. Wielka Parada Smoków. Około 30 stworów, stworzonych przez różne grupy, przejdzie spod Wawelu do rynku głównego. Na początku parady ustawił się wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
10: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Jak będzie wyglądał ten orszak?
10: Uczestnicy wraz z przygotowanymi kolorowymi stworami przejdą ulicą Grodzką, gdzie już zgromadziły się tłumy widzów. Smoki są duże, długie i kolorowe. Jak przyznają ich twórcy, przygotowania to ogromne wyzwanie, ale i sporo zabawy.
11: 3 tygodnie pracowaliśmy z rodzicami, z dziećmi. Było szycie, malowanie. U nas dzieci też pracują, wykonują proste stolarskie, że tak powiem, prace. Męski oddział na ogródku i przykręcali, budowali, piłowali, a kobiety szyły, malowały i filcowały, a więc to była jakby taka podział ról.
12: I młodsi, i starsi, i rodzice, i nauczyciele, wszyscy po prostu się przy tym świetnie bawią.
10: Smoczy aparat. pięknie się rozpoczęła. Mijają nas pierwsze krakowskie potwory, a okazja, by je podziwiać w centrum Krakowa przynajmniej przez najbliższe 2 godziny. Spod Wawelu, Paweł Konieczny.
1: Jeśli Pawła nie porwie żadne niesympatyczne straszydło, to sprawdzimy, jak przebiega parada smoków w Faktach za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Minął miesiąc od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej. Jak obecnie wygląda tam sytuacja? Sprawdzimy to w naszym popołudniowym programie. To ostatni dzień długiego weekendu. Policja apeluje o ostrożność i zapowiada wzmożone kontrole. O szczegółach opowiemy w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: uporządkowania jest jeszcze wiele hektarów. Do części puszczy nie można wchodzić, bo przebywanie w tych miejscach jest niebezpieczne, wyjaśnia Urban Kolman, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
1: Nie można tutaj tak sobie wjechać, to jest pilnie strzeżone.
2: Tak jest, prowadzimy dozór po to, żeby niepostronne osoby tutaj się nie przemieszczały, no bo faktycznie jest tu teraz duże zagrożenie pod względem spadających i gałęzi, konarów i przewracających się drzew. Te drzewa są niestabilne.
1: Tam są ostrzeżenia przy drodze.
2: Tak, teren jest oznakowany, ale mimo wszystko patrolujemy po to, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Tego nieszczęścia, które już jest, to nam wystarczy.
1: Te apele działają?
2: W zasadzie apele działają i za to jesteśmy społeczeństwu wdzięczni. Natomiast no, tak jak zawsze zdarzają się osoby, które no, chcą dotrzeć i zobaczyć na własne oczy z bliska, jak to tak naprawdę wygląda. Po prostu dla własnego bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie na ten teren. Wkrótce zaczniemy porządkowanie części tego terenu, tym bardziej prosimy o zachowanie ostrożności.
1: Jesteśmy w lesie koło Józefowa. Od tragicznego pożaru minął miesiąc. Co udało się zrobić od tamtej pory?
2: Jesteśmy w fazie przygotowywania projektu zagospodarowania pożarzyska. Nie tylko nasadzeń, ale również planowania prac i w czasie, i w przestrzeni. Przewidujemy część tych drzewostanów, pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie tylko to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy. To są działania różnorakie, stąd jest potrzebny taki właśnie plan działania na tym pożarzysku. Do tego celu jest powołana specjalna komisja. Ta komisja z pomocą naukowców i praktyków po to, żeby wypracować jak najlepsze metody i tak przeprowadzić ten proces, aby on był i sprawny, i z jak największym sukcesem dla środowiska. Teoretycznie możemy to się z tym uporać do końca tego roku lub początek przyszłego roku, ale druga sprawa jest równie ważna, to, że na to drewno musimy znaleźć nabywców. Nie wiemy, jak się to ułoży, jak rynek na to zareaguje, bo to jest spora ilość. Szacujemy, że to będzie około 100 tysięcy metrów sześciennych drewna, więc jak rynek tutaj lokalny na to zareaguje, czy przyjmie taką ilość drewna?
1: Ono nie pachnie już tak ładnie.
2: Chociażby to. Po drugie, jest kwestia zagospodarowania spalonej kory. To są trudności. Oczywiście pośpiech jest tutaj potrzebny, dlatego że obawiamy się też reakcji owadów na tak dużą ilość drewna, która się tu nagle pojawiła. Chociaż może w tym roku, ponieważ to już jest po tych rójkach wiosennych owadów, więc mamy nadzieję, że to nie będzie...
1: Nie zdążą się rozmnożyć.
2: Nie będzie to tak możliwa taka reakcja, ale na pewno w przyszłym roku, na wiosnę i wczesne lato, to by było już duże zagrożenie.
1: Musicie zdążyć z uprzątaniem tego drewna do wiosny?
2: Maksymalnie musimy to zrobić. Oczywiście pozyskanie tego drewna to jest tylko część. Później trzeba go uporządkować. Gałęzie, które pozostają, wierzchołki z tych drzew, albo zebrać, zrębkować, czego nie będziemy prawdopodobnie robić. Raczej będziemy zmierzać w kierunku przerobienia tego drewna na miejscu i przemieszania go z glebą, po to, żeby wzbogacić to środowisko, bo ono jest ekstremalnie w tej chwili zubożone.
0: Mówił Urban Kolman, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów. Jak dodał, sadzenie drzew w tym rejonie prawdopodobnie ruszy w przyszłym roku i będą to głównie sosny. A ja dodam, że zdecydowano już, że pomimo pożaru wyznaczony będzie planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno. Większość jego obszaru została objęta pożarem, mimo to rezerwat powstanie. Leśnicy i służby ochrony środowiska zdecydowały, że na terenie rezerwatu nie będzie prowadzona wycinka nad palonych drzew. Wszystko po to, żeby przyroda odradzała się sama i w swoim tempie. RMF 24 i jeszcze więcej informacji.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24, gdzie po raz ostatni dzisiaj wracamy do spotkania z Piotrem Cugowskim w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać. Nasz gość to nie tylko bogata kariera muzyczna, ale także liczne epizody telewizyjne. Mieliśmy pozycję jurora w programie The Voice, ale wcześniej, dużo wcześniej, Piotr Cugowski do spółki z bratem pojawił się w reality show o tytule Bar. Jak wspomina tamten czas? Posłuchajmy.
1: Program Bar akurat, gdybym miał go... Serdecznie pozdrawiam ekipę, bo to w ogóle fajni ludzie i profesjonaliści realizowali to. Natomiast cel był inny i cel był taki, że za moment wychodziła nasza pierwsza płyta braci Fobrok i tam, no, tak sobie wymyśliliśmy, że będziemy mieć okazję pokazania swojej twórczości, bo tam była konwencja też grania recitali w tym miejscu i swoich rzeczy, które były później, czy live były transmitowane na antenie telewizyjnej. Więc z takiego założenia wyszliśmy. Poza tym też zrealizowaliśmy nieopodal teledysk do utworu Szara Twarz, więc tak nam się wydawało, że cel uświęca środki. Natomiast gdybym miał to powtórzyć, to nie. To w ogóle nie dla mnie jest coś takiego. Ja nie zapomnę tego, jak pierwsza noc położyłem się na tapczanie i mówię, przecież ja tu nie zasnę nigdy.
0: Ale tam była fajna ekipa, chyba Sebastian Riedel z tych VIP-ów, także Bartek Brona, to fajni ludzie.
1: Ale jednak nie, to nie dla mnie. Taka konwencja, nie. Mimo, że z Wielkiego Brata tak zwanego dzisiaj mamy wszędzie. Jakby ktoś powiedział 20 lat temu, że jesteśmy cały czas obserwowani, no to człowiek by nie uwierzył. A dzisiaj jest wszędzie. Nie uciekniesz od tego, ale w takiej formie nie.
0: No ale ten flirt z telewizją, on trwał, można powiedzieć. To znaczy trwał z przerwami i to dosyć znacznymi. No bo teraz jeszcze na moment chciałbym się, już kończąc ten wątek telewizyjny, zatrzymać oczywiście przy produkcji The Voice Senior. Z pozoru wydawało się to ciekawą przygodą, ale mam wrażenie, że to był ogrom pracy, ogromna odpowiedzialność, fachowe opinie, no i przede wszystkim to, że no jednak pod swoimi skrzydłami no miałeś osoby, które także ciężko pracowały, które chciały spełnić swoje marzenia.
1: To nowa, to była przygoda. Pierwszą edycję, znaczy pierwszy program wziąłem udział w normalnym Voice of Poland. I to była taka, no, szkoła, jak pracować z kamerą, jak pracować z ludźmi przede wszystkim. Fajna szkoła, to muszę przyznać. Natomiast cieplej wspominam udział w Voice Senior, dlatego, bo tu miałem okazję zetknąć się z ludźmi, którzy teoretycznie metryką nie powinni już sobie głowy tym zawracać, a okazuje się, że koleje losu bywają okrutne i niektórzy po prostu nie mieli możliwości rozwijać swojej pasji muzycznej i życie ich rzuciło gdzieś kompletnie w inną stronę, a bywały naprawdę osoby, które ewidentnie miałyby realne szanse na to, żeby w swoim czasie być obecnymi na rynku muzycznym, tylko zabrakło tu szczęścia po prostu, albo jakieś wydarzenia życiowe spowodowały, że nie mogli tego kontynuować. Także no, niektórzy mieli dużo więcej energii niż ludzie młodsi, takiej chęci. Większość mówiła, że nie, że oni nie czują już presji, nie tak, ale jak dochodziło już do momentu etapów w programie, no to ta presja jednak się pojawiała. Także no, bardzo miło wspominam.
0: A śledzisz losy tych wykonawców i to, co z nimi się dzieje dalej? Bo tak jak powiedziałeś, no różne koleje bywały.
1: Wiesz, no, to jest, taka jest prawda, że ten program się kończy. Jeżeli dana osoba nie ma opieki menedżerskiej, no to jakby niewiele jest w stanie zrobić dalej, ale ja myślę, że też nie o to chodzi, bo ten program miał pokazać też, że starsi ludzie są, żyją i że są bardzo ważnym elementem w społeczeństwie, bo nie tylko młodzi są, ale też ci starsi też są potrzebni i istotni.
0: A gdyby dzisiaj pojawiła się jeszcze jakaś propozycja z telewizji, być może niekoniecznie publicznej, bo nie wiem, bo tam także było, no to być może i po części chciałbym cię także o to zapytać, dlaczego zrezygnowano z ciebie w kolejnych sezonach
1: The Voice. Ja tego nie wiem, no to jakby to nie do mnie...
0: Halina Frąckowiak chyba się, pani Halina Frąckowiak się pojawiła.
1: Jakby nie do mnie należy decyzja, no są jakieś wytyczne tam, co edycja, to jacyś ludzie się zmieniali, może zmieniły się wizje. Ja tego nie wiem. Może przyjdzie taka propozycja, rozważę ją, może już nie. Jest to na pewno miła przygoda, ale no dla mnie najważniejsze jest jednak to, co ja robię.
0: A robi to doskonale. Piotr Cugowski, bohater najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać. Polecam całość, która jest dostępna na kanale YouTube RMF24, również na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. A tymczasem słuchamy w radiu RMF24 w utworze Daj mi żyć, Piotr.

0: Słuchacie radia RMF24. To już ostatni dzień długiego weekendu. Wielu z was wypoczywa od czwartku albo nawet jeszcze dłużej. A skoro dzisiaj finał weekendu, to znów może być gęsto na drogach. Kolejne wzmożone kontrole drogowe zapowiada na najbliższe godziny policja. W czasie powrotów z długiego weekendu przy głównych trasach będzie można spotkać dzisiaj więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj. I tak będzie aż do jutra, czyli do poniedziałku. Na co policjanci zwracają i będą zwracać uwagę? Ile będzie nowości, a ile kontynuacji tego, co widzimy przy trasach od początku długiego weekendu? O planach funkcjonariuszy nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z komisarzem Antonim Rzeczkowskim z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Policjanci będą prowadzić wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Oczywiście będziemy przygotowani i więcej policjantów ruchu drogowego będzie w tych dniach pełniło służbę na drogach. Mówimy nawet o około 5000 policjantach ruchu drogowego każdej doby, którzy będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
2: Na co w pierwszej kolejności będą Państwo zwracać uwagę? To będzie prędkość czy coś innego?
1: No, mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale tak jak powiedziałem, każda kontrola będzie również, podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących, będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach, będziemy sprawdzali również stan techniczny pojazdów. Wszystko po to, żeby wszyscy dotarli bezpiecznie z tego długiego weekendu i bezpiecznie wrócić do domu.
0: Mówił komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nawet 5000 policjantów będzie prowadzić dzisiaj wzmożone kontrole drogowe przy polskich trasach. Szerokiej drogi, jesteśmy z wami w ten długi czerwcowy weekend. A już za chwilę w radiu RMF24 przeniesiemy się do Krakowa, gdzie trwa 25. Wielka Parada Smoków. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. W centrum Krakowa trwa właśnie 25. Wielka Parada Smoków. Barwny orszak przechodzi od Wawelu do Rynku Głównego, a w nim około 30 legendarnych potworów stworzonych przez różne grupy z Krakowa i nie tylko. O te wyjątkowe dzieła pytał twórców nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Dzień dobry, co to za monstrum?
2: To jest smok baczygłówka, który uratował wioskę Krasnoludków w czasie wielkiej burzy i powodzi. I to jest alegoria do naszego przedszkola, które też wylądowało bez placówki, ale tak się zebraliśmy, że po prostu znalazła się placówka z najpiękniejszym ogrodem na Skotnikach, dzielnica Rucza i Dębniki. I wszystko jest zrobione rękami dzieci, wszystko jest upcyclingowe, czyli podniesione jeszcze wyżej niż recycling. Dzieci szyły, jedyne co mamy, to mamy koła kupione i śruby. Reszta jest wszystko z recyklingu.
1: Jak wyglądały prace nad tym smokiem?
2: 3 tygodnie pracowaliśmy z rodzicami, z dziećmi. Było szycie, malowanie, męska załoga, bo u nas dzieci też pracują, wykonują proste stolarskie, że tak powiem, prace. Umieją obsługiwać proste narzędzia, również mini wiertarki, a więc też pracował męski oddział na ogródku i tam przykręcali, budowali, piłowali, a kobiety szyły, malowały i filcowały, a więc to była jakby taka podział ról.
3: To jest smok kasztanek z samorządowego przedszkola numer 71 pod kasztanami.
1: Jak wyglądała praca nad nim?
3: Dzieci na początku oblepiały balony wielkości metra mniej więcej papierem. Później za jakiś czas zabraliśmy się do malowania. Również tą pracę całą wykonały dzieci. Następnie wykonywaliśmy tłów, wstążeczki, opaliliśmy, a wszystkie wstążeczki zostały związane przez dzieci z naszą małą pomocą. No i elementy, wiadomo, troszkę pomagaliśmy doklejać, ale też dzieci tworzyły kolce wszystkie.
1: Można powiedzieć, że kawał pracy, żeby coś takiego przygotować.
3: Dokładnie tak. Pracowaliśmy gdzieś mniej więcej od miesiąca.
4: Ponieważ jesteśmy szkołą Orła Białego, to nasz smok jest częściowo orłem, częściowo jest bardzo groźnym smokiem. Będzie się zmieniał w trakcie parady z białego na czerwony i odwrotnie.
1: Strasznie długi ten smok.
5: No taki wyszedł w tym roku, trochę nas podniosło.
1: Ile mamy?
5: Nic nie zrobimy. Chyba 12 już teraz. Nie pamiętam dokładnie, bo on tak rósł, ale 12 metrów, tak.
1: W sumie ten smok z legendy też rósł.
5: No właśnie i dlatego to jest właśnie takie nawiązanie do legendy, że rośnie, ale nie pęka.
1: Długo trwała praca nad tym, żeby wykonać takiego smoka?
5: Prawie 3 tygodnie, bo głowa musiała powstać, która naprawdę dużo czasu zajmuje. Z ciałem walczyły dzieci dzielnie na lekcjach plastyki, techniki i na godzinach wychowawczych, a w głowę zaangażowali się rodzice.
1: Ten smok, no oczywiście to jest kawał pracy, z czego jest wykonany?
5: Głównie z papieru, z cekinów, bo z cekinów są oczy, konfetti, no i pokryty jest farbą, która mieliśmy nadzieję, że nie będzie padać i się nie rozpłynie.
1: No na razie się udaje, bo chyba nie będzie.
5: Mamy taką nadzieję, że pogoda wytrzyma jak najdłużej.
0: To była relacja z 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie i nasz reporter Paweł Konieczny. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzieli. Zapraszam na Fakty RMF FM punktualnie o godzinie 13, a po 13 w Radiu RMF24 Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka. Zostańcie z nami.

0: To już 13. Wracamy zatem do studia faktów RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
1: Tragiczny wypadek na torach kolejowych w Gdyni. Zginęła kobieta potrącona przez pociąg. W faktach też gorąco komentowana sprawa ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nasz dziennikarz zbierał komentarze w tej sprawie. Zaglądamy też na Hel. Turyści korzystają z końcówki dobrej pogody i długiego weekendu. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych między stacjami Gdynia Orłowo i Gdynia Główna. Pociąg służbowy potrącił tam kobietę. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Część pociągów przekierowano na inną trasę, dla pozostałych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Utrudnienia na trasie S61 na Podlasiu. W miejscowości Koniecki Roztroszewo między Stawiskami i Szczuczynem przewróciła się ciężarówka. Trwa tam przeładunek towaru, który przewoziła. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Suwałk. Utrudnienia również na S8 między węzłami Lucynów i Mostówka na Mazowszu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Jutro zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Rozmawiałeś z politykami. Co usłyszałeś?
2: Ukraińskie władze po wczorajszych spotkaniach Kiryła Budanowa z przedstawicielami polskiego rządu i kancelarii prezydenta poznały polską perspektywę. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Czasu jest niewiele, ale jeżeli byłaby dobra wola i chęć, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
2: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
4: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
2: Jeśli jutro kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Dopiero wtedy decyzja zostanie ostatecznie zatwierdzona.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie swój ostatni mecz pierwszego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone, które mają na koncie komplet, w ostatnim meczu w Nankinie zagrają z gospodyniami Chinkami. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Polki wygrały wszystkie mecze, a jak sobie radzą we własnej hali Chinki?
5: Wczoraj 3-0 pokonały reprezentację Serbii i mają też na koncie zwycięstwo po tiebreaku z Tajlandią. Jednak na początek turnieju zaliczyły wpadkę z Czeszkami.
6: Przegrane dość niespotykanie 3-0. Myślę, że jest to zespół w naszym zasięgu.
5: Mówiła pracująca w sztabie naszej kadry Agnieszka Rabka. Wiele wskazuje na to, że dla naszych siatkarek będzie to kolejny trudny i zacięty mecz. A Polki w Chinach już dwa razy rozgrywały pięciosetowe spotkania z Belgią i Serbią.
1: Jak poradziły sobie biało-czerwone w tym starciu, sprawdzimy w popołudniowych faktach RMF FM.
7: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Na północy kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy spodziewają się deszczu i burzy wczesnym popołudniem. Jak wypoczywający na początku kraju w Helu spędzają ten czas, sprawdzał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Gramy w Makao, w pięknej panoramie helskiej.
9: Już określone cele, Muzeum Rybołówstwa i wracamy do domu.
10: Ewentualnie może jeszcze piesek się wykąpie.
11: Z powrotem.
10: Bo on uwielbia, tak.
12: Nas to w ogóle nie interesuje. Będziemy podążały w kierunku stacji kolejowej.
11: Niestety, czyli już powrót.
13: Tak. Niestety, tak. Ale pogoda na Helu nigdy nie zawodzi. Zawsze jest pięknie.
12: Jesteśmy od wielu, wielu lat na Helu. Mimo, że prognozy są słabe, to zawsze jesteśmy spalone na heban.
11: Przed burzą?
14: Uważam, że trzeba zwiedzić całutki Hel, póki jest pogoda. Po prostu Cypru nie będzie widać fajnie portu gdańskiego. Przez to, że będzie mgła, będzie deszcz, nie będzie nic widać. No i uważam, że powinno się wykorzystać ten czas, żeby pozwiedzać.
1: Pogoda na Półwyspie Helskim jednak wkrótce się zepsuje, więc warto wykorzystać te ostatnie chwile pięknej aury.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24.
1: W Waszyngtonie lato zbliża się wielkimi krokami, ale polityczna temperatura wcale nie spada. Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest program Taka Ameryka w radiu RMF24, prosto z Waszyngtonu. Dziś powiem o tym, jak administracja Donalda Trumpa chce zmieniać NATO i czego Waszyngton oczekuje od Europy. Sprawdzimy też, dlaczego organizatorzy mundialu FIFA 2026 przygotowują się nie tylko na tłumy kibiców, ale również na zagrożenia związane z wirusem Ebola. Będzie o politycznej burzy wokół remontu Reflecting Pool przed pomnikiem Lincolna tutaj w Waszyngtonie i o książce Jill Biden, która ponownie rozpaliła w Stanach Zjednoczonych dyskusję o końcówce prezydentury Joe Bidena. Zapraszam do 15:00.

0: ciebie tu.
1: Z powodu przedłużonego weekendu w Polsce mamy w Radiu RMF24 nieco zmodyfikowaną ramówkę, dlatego tym razem program Taka Ameryka rozpoczęliśmy godzinę później niż zwykle, ale za tydzień już po staremu, tuż po faktach w południe. I mam nadzieję, że ten przedłużony weekend mija Wam przyjemnie. Tu w Waszyngtonie administracji Donalda Trumpa coraz częściej słychać dziś, że Europa musi być gotowa na większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i o tym porozmawiamy teraz.

Stąd tutaj, mając świadomość, że pana słowa są słuchane przez wielu przywódców w Europie, w NATO, a być może także przez Władimira Putina, czy może pan uspokoić naszych sojuszników z NATO i jasno powiedzieć Putinowi, że jeśli jeden z członków NATO zostanie zaatakowany i uruchomiony zostanie artykuł 5, to Stany Zjednoczone przyjdą mu z pomocą. Stany Zjednoczone nadal są częścią NATO i będziemy obecni w Turcji, aby rozmawiać o wszystkich tych kwestiach. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym szczycie NATO z udziałem przywódców państw, gdzie wszystkie te sprawy zostaną jasno przedstawione. Nadal jesteśmy w NATO, ale sojusz potrzebuje istotnych zmian. I prezydent mówił o tym jasno. Donald Trump ma w Ankarze przedstawić amerykańską wizję reformy sojuszu. Administracja używa już nawet nowego hasła NATO 3.0. W praktyce chodzi o model, w którym Europa przestaje być tak silnie uzależniona od amerykańskiej armii i amerykańskich pieniędzy. Waszyngton chce, by europejscy członkowie NATO przejęli większą część odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. I właśnie to jest dziś najważniejsza zmiana w debacie o NATO w Waszyngtonie. Jeszcze kilka lat temu pytanie brzmiało, czy Trump osłabi sojusz? Dziś pytanie jest inne. Jak bardzo Europa będzie musiała uniezależnić się od amerykańskiej ochrony wojskowej? Za chwilę w Taka Ameryka zostaniemy jeszcze przy temacie bezpieczeństwa, ale tym razem w zupełnie innym wydaniu. Bo Mundial FIFA 2026 w USA to dziś nie tylko sport i wielkie stadiony, ale także pytania o zagrożenia zdrowotne i przygotowania do największego turnieju w historii.

To jest taka Ameryka w Radiu RMF24. Ja nazywam się Lidia Krawczuk i będę z wami do 15. Za kilka dni, 11 czerwca, rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2026, organizowane wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. No ale to oczywiście wiecie. To będzie największy mundial w historii, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji. W samym Houston, amerykańskim Houston, odbędzie się 7 meczów, a miasto będzie też bazą reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. I właśnie dlatego, obok sportowych emocji, pojawia się dziś także temat bezpieczeństwa zdrowotnego i obaw związanych z epidemią wirusa Ebola w Afryce Centralnej. Władze USA, Kanady i Meksyku ogłosiły już wspólne środki ostrożności dla osób podróżujących z regionów najbardziej zagrożonych wirusem. Stany Zjednoczone zaostrzyły zasady wjazdu dla osób, które w ostatnich tygodniach były między innymi w Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie czy Sudanie Południowym. Sama reprezentacja Konga odwołała już treningi w Kinszasie i przeniosła obóz przygotowawczy do Belgii. Jednocześnie amerykańscy eksperci próbują uspokajać nastroje. Profesor Katrin Trossi ze School of Public Health na University of Texas powiedziała: prowadzimy standardowe monitorowanie chorób zakaźnych, ale na znacznie większą skalę. Uważam, że ryzyko jest bardzo niskie. Nigdy nie ma zerowego ryzyka, ale Ebola nie rozprzestrzenia się łatwo. To przerażająca choroba, ludzie z jej powodu umierają i myślę, że będzie miała katastrofalne skutki w Afryce Centralnej. Jednak w Stanach Zjednoczonych ryzyko jest bardzo niskie. Organizatorzy mundialu w Houston zapewniają, że wszystkie procedury bezpieczeństwa są już gotowe. Chris Canetti, szef lokalnego komitetu organizacyjnego FIFA World Cup 2026 w Houston, powiedział: mamy specjalistów do spraw zdrowia publicznego nie tylko tutaj w Houston, ale w całym kraju, którzy koncentrują się na tej sytuacji. Jako komitet organizacyjny po prostu stosujemy się do ich zaleceń dotyczących tego, jakie procedury powinny zostać wdrożone i jak należy postępować. Współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Na ten moment wygląda na to, że wszystkie odpowiednie protokoły zostały wdrożone i powiedziano nam, że nie ma powodów do niepokoju. No, to pokazuje, jak bardzo zmieniła się organizacja wielkich imprez sportowych po pandemii COVID-19. Mundial to dziś nie tylko logistyka stadionów, bezpieczeństwo kibiców i transport, ale także system monitorowania zagrożeń zdrowotnych na skalę globalną. A za chwilę pokażę wam, że w Waszyngtonie nawet remont jednego z najbardziej symbolicznych miejsc w Ameryce potrafi zmienić się w polityczną awanturę.

Tutaj w Waszyngtonie, a przypominam, że program Taka Ameryka powstaje w stolicy USA, bardzo często nawet pozornie małe sprawy błyskawicznie stają się polityczne. Wiecie, że w Waszyngtonie nawet kolor betonu potrafi wywołać polityczną awanturę. I o tym sobie teraz porozmawiamy. Tym razem chodzi o jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w Ameryce, Reflecting Pool, przed pomnikiem Abrahama Lincolna, czyli taki długi basen, zbiornik wodny ciągnący się między Lincoln Memorial a pomnikiem Waszyngtona, czyli tym strzelistym monumentem. To właśnie tam odbywały się największe marsze i demonstracje w historii USA. Tam Martin Luther King wygłaszał swoje słynne I have a dream, a dziś trwa remont, który administracja Donalda Trumpa przedstawia jako wielki sukces modernizacyjny. Mimo kontrowersji związanych m.in. z kolorem, którym pokryto zbiornik. Wybraliśmy kolor nazwany American Flag Blue. Mieliśmy kilka opcji kolorystycznych, bo wcześniej to był po prostu szary kolor betonu i kamienia. Teraz to miejsce będzie naprawdę wyjątkowe. Prace nie kończą się na samym zbiorniku. Zrobiliśmy znacznie więcej niż początkowo planowaliśmy. Wyremontowaliśmy też wszystkie chodniki wokół Reflecting Pool, miejsca, gdzie ludzie spacerują i stoją. To właśnie tam Martin Luther King wygłosił swoje wielkie przemówienie. Przeciwnicy mówią wprost, niebieski kolor zbiornika z wodą to ingerencja w historyczny charakter jednego z najważniejszych amerykańskich pomników. Fundacja Cultural Landscape pozwała administrację federalną, twierdząc, że projekt narusza ustawę o ochronie zabytków. No i jeszcze koszty remontu też stały się częścią politycznej burzy. Donald Trump mówił początkowo o wydatkach rzędu 1,5 miliona, 2 miliony dolarów. Ale federalne dokumenty pokazują, że wartość kontraktów związanych z projektem sięga już co najmniej kilkunastu milionów dolarów. Krytycy zwracają też uwagę, że część prac zlecono bez standardowego przetargu firmie, która wcześniej pracowała przy basenie na polu golfowym Donalda Trumpa w stanie Virginia. Przed faktami o 14:00 jeszcze temat, który w USA wywołuje dziś bardzo emocjonalne reakcje, również wśród samych demokratów. Jill Biden wydała wspomnienia z Białego Domu i Ameryka znów wróciła do pytań o ostatnie miesiące prezydentury Joe Bidena.

0: Tydzień temu mówiłam wam tutaj w programie Taka Ameryka w Radiu RMF 24 o zbliżającej się premierze najnowszych wspomnień byłej pierwszej damy USA Jill Biden, View from the East Wing, a Memoir. No i teraz już po premierze trzeba sobie zadać pytanie. Czy Ameryka chce jeszcze słuchać historii o rodzinie Bidenów? Była pierwsza dama opowiada w książce o życiu w Białym Domu, kulisach codzienności administracji i bardzo emocjonalnie broni swojego męża. Ale reakcje tutaj w Stanach Zjednoczonych pokazują, że dla wielu Amerykanów temat Joe Bidena wciąż pozostaje politycznie niewygodny i bardzo, ale to bardzo drażliwy. Największe amerykańskie media są mocno podzielone. The New York Times napisał, że książka ma bystre oko, ale nie ostry łokieć, sugerując, że bardziej przypomina elegancki pamiętnik o życiu w Białym Domu niż poważne polityczne rozliczenie. Z kolei Wall Street Journal ocenił ją znacznie ostrzej, zarzucając Jill Biden budowanie narracji, w której to demokratyczne elity miały niesprawiedliwie odebrać Joe Bidenowi szansę na walkę o reelekcję w 2024 roku. Najmocniejsze reakcje wywołał jednak fragment dotyczący pamiętnej debaty prezydenckiej z czerwca 2024, oczywiście debaty z Donaldem Trumpem, tej samej, po której w Partii Demokratycznej zaczęła się otwarta dyskusja, czy Biden powinien wycofać się z wyścigu. Jill Biden pisze, że oglądając męża w czasie debaty, zastanawiała się, czy nie miał udaru albo czy nie został otruty. I właśnie ten fragment wywołał w USA ogromną falę komentarzy. Jake Tapper z CNN stwierdził, że polityczne rozliczenia w książce są różowe, jeśli nie ślepe, bo autorka pomija sygnały dotyczące kondycji prezydenta, które, jak argumentują krytycy, widzieli już wtedy niemal wszyscy wokół Białego Domu. Ale również ważny jest moment publikacji samej książki, dlatego że w Stanach Zjednoczonych trwa już kampania przed wyborami środka kadencji i wielu demokratów uważa, że powrót do dramatycznych wydarzeń z 2024 roku jest dziś dla partii politycznie niebezpieczny. Zamiast budować nowy przekaz przeciwko Donaldowi Trumpowi, demokraci znów rozprawiają o tym, kto odpowiada za kryzys wokół końcówki prezydentury Joe Bidena. O 14 w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich wracam z kolejnymi amerykańskimi sprawami. A zaczniemy od...
1: Barack Obama will be the 44th president of the United States.
0: Listopad 2008, Barack Obama wygrywa wybory prezydenckie w USA i staje się pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po ponad dekadzie planowania i budowy Centrum Prezydenckie Obamy w Chicago w końcu zostanie otwarte dla zwiedzających. I od tego wielkiego przedsięwzięcia zaczniemy. Słyszymy się ponownie po faktach niebawem.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To już 14. Ponownie wracamy do studia Faktów w RMF FM. Zapraszam Marlena Chudzio. Posłuchajmy razem.
1: Jeśli faktów słuchacie w aucie, zróbcie głośniej. Zaczynamy od raportu z dróg. Ruszyły powroty z długiego weekendu. W PKP Intercity pytamy o niebezpieczną sytuację z drzwiami pociągów, o której opowiadaliśmy wam w faktach. Pod Wawelem szaleją smoki i smoczyce. Jest tam też nasz człowiek i ma oko na te harce. Czterokilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. Zderzyły się tam trzy auta osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdańska. Duży tłok na trasach S3, S6 i autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Jest on związany z falą powrotów z nadmorza. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie między węzłami Goleniów, Północ i Klucz. Korki tworzą się na autostradzie A1 przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Czas oczekiwania wynosi powyżej 15 minut. Rozpoczął się czas powrotów z długiego weekendu. Także w Śląskiem widać to zwłaszcza na drogach w Beskidach. Marcin Buczek ponownie dzisiaj z nami. Gdzie korki już są i te zatory?
2: Teraz utrudniony jest przejazd przez Wisłę w kierunku Ustronia. To trasa numer 941. Zator ciągnie się przez część Wisły i potem przy dojeździe do Ustronia. Jeśli ktoś na północ wraca z Beskidów S1, z zatorami musi się też liczyć po zjeździe z tej trasy w okolicach Bierunia. Jak dotąd policja tu w Śląskiem odnotowała dziś prawie 40 kolizji. Nie było natomiast żadnego wypadku. W najbliższych godzinach warunki na drogach mogą się pogorszyć, bo zapowiadane są burze i intensywne opady deszczu.
3: Reporterzy RMF FM interweniują.
1: To zgodne z przepisami. Tak kolejarze z PKP Intercity wyjaśniają możliwość otwarcia drzwi z obu stron wagonu podczas każdego postoju pociągu. Mówiliśmy już dziś o tym niebezpiecznym rozwiązaniu w faktach RMF FM. Z nami ponownie Michał Radkowski, który oczy przekonał się, tak, że jest. Da się otworzyć drzwi pociągu, niezależnie czy on stoi na stacji czy w polu. A jak taką możliwość tłumaczą w PKP Intercity?
4: No przyznam, że dość osobliwie.
5: Jest to zgodne z przepisami, zgodne z normami bezpieczeństwa. Nie jest to żadna dysfunkcja.
4: Mówi mi rzecznik spółki Michał Wrzosek. Gdy to słyszę, robię wielkie oczy, a rzecznik wyjaśnia dalej.
5: Dotyczy to tych składów, w których są wagony, w których system sterujący otwieraniem drzwi automatycznych są różnych standardów.
4: W PKP Intercity są trzy takie systemy. Jak słyszę, dopóki nie zostaną ujednolicone, to będą się zdarzać takie przypadki jak te, które widziałem w kilku pociągach i na trasach krajowych i międzynarodowych. Rzecznik przekonuje, że dotyczy to teraz mniej więcej 1/5 składów, a ujednolicenie systemu zajmie kilka lat. Jeden z kierowników pociągu PKP Intercity przyznał mi wprost.
6: Także jesteśmy w wagonach, albo jest blokada, albo jej nie ma.
4: No to nie uważa pan, że to jest niebezpieczne w sytuacji, gdyby na przykład pociąg zatrzymał się?
6: Zgadzam się z panem w 100%, no jest to niebezpieczne.
4: Dlatego uważajcie, który przycisk naciskacie.
1: Już niebawem poznamy najpiękniejszego smoka i jego twórców. Barwny orszak, czyli 25. Wielka Parada Smoków w Krakowie, jest już na rynku głównym. Wśród pazurzastych łap, kolorowych ogonów, skrzydeł i zębatych paszcz jest nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny.
7: Potwierdzam, tak
1: jest. Pawle, powiedz, jakie prace w tym roku walczą o nagrody?
7: No, obserwując smoki walczące w konkursie, można powiedzieć, że pomysłowość nie zna granic. Potwory, które przemierzyły trasę od Wawelu do rynku głównego, były imponujące.
8: Chyba 12, już teraz nie pamiętam dokładnie, bo on tak rósł i rósł.
7: W sumie ten smok z legendy też rósł i rósł.
8: To jest właśnie takie nawiązanie do legendy, że rośnie, ale nie pęka.
7: Długo trwała praca nad tym, żeby wykonać takiego smoka?
8: Prawie 3 tygodnie, bo głowa musiała powstać, która naprawdę dużo czasu zajmuje. Z ciałem walczyły dzieci dzielnie na lekcjach plastyki, techniki i na godzinach wychowawczych, a głowę zaangażowali się rodzice.
7: Zatem jak słychać, w wielu przypadkach praca zbiorowa. Wszystkie dzieła zaprezentowano przy scenie. Już niebawem poznamy zwycięzców 25. Wielkiej Parady Smoków z rynku głównego w Krakowie. Paweł Konieczny.
1: Paweł dalej obserwuje wybory najpiękniejszej szkarady. Dowiecie się więcej z kolejnych faktów, a zapraszam na nie w imieniu Katarzyny Podrazy. Udanej końcówki długiego weekendu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Jak mówiła nasza Marlena Chudzio w Faktach RMF FM, na północy kraju mamy już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed deszczem, burzami, do tego mocny wiatr. Także uważajmy, co mamy na balkonie i gdzie stawiamy samochody. Do wieczora właściwie prawie w całej Polsce będzie burzowo, deszczowo. Dopiero koło północy się uspokoi, a na termometrach teraz od 19 stopni na północy do 25 na wschodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
10: Chicago przygotowuje się właśnie do jednego z najgłośniejszych otwarć tego lata. Tu ponownie Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu. Powiem o długo wyczekiwanym otwarciu centrum prezydenckiego Baracka Obamy właśnie w Chicago. Sprawdzimy też, dlaczego amerykańskie rolnictwo coraz bardziej uzależnia się od pracowników sezonowych z zagranicy. Będzie również o rosnących cenach paliwa, które zaczynają uderzać nawet w szkolne autobusy, i o wystawie poświęconej Marilyn Monroe, która pokazuje ikonę Hollywood z zupełnie innej strony. Zapraszam.

0: Czy pamiętacie te emocje?
1: Barack Obama will be the 44th president of the United States.
0: Listopad 2008. Barack Obama wygrywa wybory prezydenckie w USA i staje się pierwszym czarnoskórym

wspierał oraz ruchów społecznych, które doprowadziły do zmian pozwalających czarnoskórej osobie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kompleks o powierzchni około 8 hektarów upamiętnia życie i dziedzictwo byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Otwarciu będzie towarzyszył weekend wydarzeń i uroczystości, które mają przyciągnąć odwiedzających z całych Stanów i z zagranicy. Myślę, że Obama celowo chciał w ten sposób oddać coś społeczności, która go ukształtowała i dała mu szansę działać jako lokalny aktywista i organizator. To naprawdę ma ogromne znaczenie, że to centrum powstało właśnie tutaj, mówi mieszkaniec Chicago. A kolejna osoba dodaje: jestem niesamowicie podekscytowana. Szczerze mówiąc, nawet jeszcze do końca nie wiem, co tam jest, bo nie miałam okazji wejść do środka, ale spodziewam się naprawdę wielu świetnych rzeczy. No i tak, sercem kompleksu jest wysoka na około 68 metrów wieża muzealna. Zwiedzający będą mogli poznać drogę Baracka Obamy od narodzin aż po ostatnie dni w gabinecie owalnym. Na terenie centrum znajdują się także przestrzenie nastawione na lokalną społeczność, między innymi publiczny ogród i plac zabaw. Bilety do muzeum są już w sprzedaży i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie wejścia na pierwsze 2 miesiące zostały już wyprzedane. Także jeżeli planujecie wakacje w Chicago i nie zarezerwowaliście sobie wejściówki, no to chyba będzie problem. A za chwilę o sprawie, która wzbudza sprzeczne emocje. Pracownicy sezonowi z Ameryki Południowej. Z jednej strony politycy mówią o ograniczaniu migracji, a z drugiej całe branże coraz bardziej opierają się właśnie na pracy migrantów sezonowych. To jest Taka Ameryka w Radiu RMF24.

Mamy niedzielę, 7 dzień czerwca, wakacje coraz bliżej, zatem w Radiu RMF 24 robimy sobie taką małą wizualizację. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach, no właśnie tutaj, gdzie ja jestem w tej chwili, w Stanach Zjednoczonych, i idziecie do sklepu po borówki, po pomidory albo truskawki, cokolwiek. Bardzo możliwe, że te warzywa czy owoce zostały zebrane przez pracowników sezonowych z Meksyku albo Ameryki Centralnej. Bez nich amerykańskie rolnictwo coraz częściej po prostu nie byłoby w stanie funkcjonować. I właśnie o tym pisze The New York Times, pokazując ogromną skalę programu wizowego H2A, bo tak nazywa się ten typ wizy, który w ostatnich latach stał się jednym z filarów rynku pracy w USA. To jest program dla pracowników sezonowych zatrudnianych w rolnictwie. Farmerzy mogą sprowadzać ludzi z zagranicy wtedy, kiedy nie znajdują chętnych do pracy wśród Amerykanów. Jeszcze kilkanaście lat temu był to stosunkowo niewielki system, ale od 2013 roku liczba pracowników z wizami H2A wzrosła czterokrotnie i dziś stanowią oni około 1/6 całej siły roboczej w amerykańskim rolnictwie. Administracja Donalda Trumpa prowadzi, jak już mówiłam tutaj wielokrotnie, bardzo ostrą politykę wobec nieudokumentowanych migrantów. Ogranicza wiele ścieżek legalnej migracji, o tym też mówiłam, ale jednocześnie ułatwia farmerom korzystanie właśnie z programu H2A. Departament Rolnictwa obniżył minimalne stawki płac dla pracowników sezonowych, co znacząco zmniejszyło koszty dla gospodarstw. Śmieję się dlatego, że nie podwyższył stawek, tylko obniżył. W pierwszej połowie roku fiskalnego 2026 liczba zatwierdzonych wiz była już o 17% wyższa niż rok wcześniej. Pracownicy z wizami H2A zarabiają zwykle od kilkunastu do ponad $20 za godzinę, w zależności od stanu i rodzaju pracy. W takich stanach jak Kalifornia czy Waszyngton te stawki są wyższe, często przekraczają $20 za godzinę, ale na południu USA bywają znacznie niższe. Natomiast dla wielu pracowników z Meksyku czy Ameryki Centralnej to i tak wielokrotnie więcej niż mogliby zarobić u siebie. No i z jednej strony wielu farmerów mówi dziś wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach. Z drugiej strony The New York Times pokazuje także ciemną stronę tego systemu. Według danych z Departamentu Pracy w ostatnich latach wykazano naruszenia prawa, od złych warunków mieszkaniowych po przypadki wyzysku i oszustw rekrutacyjnych. I to jest jeden z największych paradoksów amerykańskiej polityki migracyjnej. Waszyngton ogranicza imigrację i zaostrza kontrole graniczne, ale jednocześnie coraz bardziej uzależnia całe sektory gospodarki od pracy migrantów sprowadzanych tymczasowo do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę opowiem Wam, dlaczego rosnące ceny paliwa zaczynają uderzać nawet w jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ameryki – w żółte szkolne autobusy.

Nie wiem, czy wiecie, ale w wielu częściach Stanów Zjednoczonych szkoła nie może działać bez charakterystycznych żółtych autobusów. Te autobusy codziennie dowożą miliony dzieci, często pokonując dziesiątki kilometrów. Problem w tym, że gwałtownie rosną ceny paliwa, a firmy obsługujące szkolne przewozy alarmują, że zaczynają dopłacać do swojej działalności. Ja przypomnę, że to jest program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Ja nazywam się Lidia Krawczuk i będę z Wami do 15. Ale wracamy do żółtych szkolnych autobusów. One są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ameryki. Dla wielu rodzin nie są tylko wygodą, ale są koniecznością. W przeciwieństwie do wielu europejskich miast, amerykańskie przedmieścia i małe miejscowości są rozległe, a szkoły często znajdują się wiele kilometrów od domu ucznia. Dlatego każdego dnia po drogach w USA kursuje około 500 000 szkolnych autobusów. Tylko one przewożą rocznie miliardy pasażerów. Teraz jednak ich operatorzy mierzą się z problemem, który uderza w całą gospodarkę. Z gwałtownym wzrostem cen paliw. To firmy przewozowe biorą na siebie koszty, gdy ceny paliwa rosną. A dziś chyba nikt nie zakłada, że wrócą one do poziomu sprzed tej zimy, mówi Paul Morey, szef Stowarzyszenia Przewoźników Szkolnych w stanie Nowy Jork. Firmy obsługujące szkolne przewozy mówią wprost, koszty rosną szybciej niż wpływy. Problem polega na tym, że większość z nich ma podpisane wieloletnie kontrakty ze szkołami i samorządami. Stawki zostały ustalone wcześniej, więc gdy paliwo drożeje, przedsiębiorcy nie mogą po prostu podnieść cen. Od początku roku cena oleju napędowego dla amerykańskich flot wzrosła około 67%. Według analiz oznacza to dodatkowe koszty liczone w miliardach dolarów rocznie dla samych przewozów szkolnych. Nie chodzi wyłącznie o tankowanie autobusów. Drożeją również części zamienne, opony, tworzywa sztuczne i transport. Wszystko dlatego, że są one wytwarzane lub przetworzone z wykorzystaniem produktów ropopochodnych. Mimo rosnących kosztów, przewoźnicy nie mogą po prostu ograniczyć liczby kursów ani przejeżdżanych kilometrów. Patrząc realistycznie, to długoterminowy koszt, którego nie da się po prostu wyeliminować. Nie możemy powiedzieć, że od jutra będziemy jeździć mniej. Pokonujemy te trasy dlatego, że musimy bezpiecznie dowieźć dzieci do szkoły i z powrotem do domu. I to jest coś, co po prostu musimy robić, dodaje Paul Morey. Dlatego eksperci ostrzegają, że jeśli wysokie ceny energii utrzymają się dłużej, samorządy i okręgi szkolne mogą zostać zmuszone do renegocjowania kontraktów albo przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na transport uczniów, a to oznaczałoby kolejny rachunek, który pośrednio zapłacą amerykańscy podatnicy. A po krótkiej przerwie przeniesiemy się do Los Angeles. Mija 100 lat od urodzin Marilyn Monroe, a nowa wystawa pokazuje ją w zupełnie nowym świetle niż przez dekady. Amerykańska popkultura.

100 lat po urodzinach Marilyn Monroe, jej wizerunek wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Hollywood, ale nowa wystawa w Los Angeles pokazuje, że za ikoną popkultury kryła się także kobieta, która próbowała przejąć kontrolę nad własną karierą i wyprzedzała swoje czasy. I o tej wystawie Wam teraz opowiem w radiu RMF 24. W Academy Museum w Los Angeles otwarto właśnie dużą wystawę Marilyn Monroe – Hollywood Icon. Tam są najbardziej znane kostiumy z jej filmów, prywatne przedmioty, zdjęcia i odręcznie poprawiane scenariusze. Wśród eksponatów jest m.in. ta słynna różowa suknia z filmu Mężczyźni wolą blondynki i równie słynna biała sukienka ze Słomianego wdowca. Właściciel kolekcji, Ryan Johnson, mówi w rozmowie z NBC Los Angeles, że różowa suknia stała się jednym z najbardziej kultowych kostiumów w historii kina. Ten strój był naśladowany niezliczoną ilość razy, od Madony aż po Ryana Goslinga i jego hołd dla numeru Diamonds Are a Girl's Best Friend. To symbol kobiecej siły, bo postać Lorelei była bardzo silną kobietą. Ten kostium ma znaczenie nie tylko ze względu na wygląd, ale także historię, która za nim stoi. Twórcy wystawy próbują jednak odejść od utrwalonego przez dekady obrazu Marilyn Monroe jako seksbomby. Kuratorka ekspozycji Sofia Serrano podkreśla, że wystawa pokazuje całą drogę aktorki. Od początków jej kariery i zainteresowania tabloidów przez małżeństwo z Joe DiMaggio i występy dla amerykańskich żołnierzy w Korei, aż po ostatnie publiczne wystąpienie, kiedy śpiewała dla prezydenta Johna Kennedy'ego z okazji jego urodzin. Pokazujemy również sposób, w jaki media relacjonowały jej przedwczesną śmierć, mówi Serrano. Wystawa przypomina też mniej znany rozdział życia Marilyn Monroe. W latach 50. aktorka otwarcie mówiła o terapii psychologicznej, walczyła z systemem wielkich studiów filmowych i domagała się wpływu na własny wizerunek. Była także jedną z pierwszych hollywoodzkich gwiazd, które założyły własną firmę producencką. Także twórcy ekspozycji podkreślają, że bardzo świadomie budowała swoją markę i próbowała kontrolować sposób, w jaki przedstawiały ją media i przemysł filmowy. Jeżeli planujecie lato w Stanach Zjednoczonych i w Los Angeles, to warto tam zajrzeć, ale jest czas, bo wystawa będzie otwarta do końca lutego 2027. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne popołudnie. Za tydzień słyszymy się w radiu RMF 24 już o stałej porze, tuż po 12 w południe, a za moment fakty RMF FM. Polecam i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: O 15 w studiu Faktów RMF FM zmiana. Jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Lubelskiego. Chodzi o zabójstwo 16-latki. Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. O uwagę prosimy kierowców. Problemy z przejazdem na Lubelszczyźnie i w Śląskiem. W doniesieniach ze świata, prosto z Paryża, finał męskiego French Open. A na koniec Kraków i wielka smocza rywalizacja. Tragiczny finał poszukiwań 16-latki w Lubelskiem. W Białej Podlaskiej odnaleziono ciało nastolatki, a prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa. W tej sprawie zatrzymano jedną osobę. W Faktach łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, co wiadomo o tej sprawie?
2: Ciało 16-latki odnaleziono w piątek na terenie Białej Podlaskiej. Do zabójstwa miało dojść na początku tygodnia. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów okoliczności śmierci ani miejsca odnalezienia nastolatki.
3: W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został około 20-letni mężczyzna, który usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Aktualnie trwają czynności związane z przesłuchaniem mężczyzny.
2: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W najbliższych godzinach do sądu ma trafić wniosek o areszt dla mężczyzny. Grozi mu nawet dożywocie.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem w pobliżu Krasnego Stawu. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na A1 w Śląskiem, w pobliżu miejscowości Starcza. To odcinek między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Doszło do dwóch kolizji z udziałem w sumie czterech samochodów. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana.
4: Wielkoszlemowe emocje w Faktach RMF FM.
1: Włoch Flavio Coboli czy Niemiec Aleksander Zwieriew? Lada chwila początek wielkiego finału męskiego French Open. Właśnie rozpoczyna się spektakl muzyczno-baletowy, który poprzedza to starcie. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
5: Witam serdecznie.
1: Witamy cię, Marku. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
5: Za faworyta uważany jest oczywiście Aleksander Zwieriew, Niemiec pochodzący z rodziny rosyjskich sportowców, który zajmował przed turniejem drugie miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistów. Ale jego przeciwnik, Włoch Flavio Coboli, jest również uważany za groźnego zawodnika. Ten ostatni zajmował przed turniejem 10 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistów. Nie był wprawdzie wymieniany w gronie faworytów tegorocznego French Open, ale wykazał się dotąd świetną grą. Na razie organizatorzy zafundowali publiczności krótki spektakl baletowy z muzyką Davida Bowiego. Mecz rozpocznie się prawdopodobnie zaraz później. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy za relację, a z Markiem oczywiście będziemy się jeszcze dziś łączyć w Faktach. A na koniec jeszcze Kraków. Około 30 potężnych stworów rywalizowało o zwycięstwo w 25. Wielkiej Paradzie Smoków. Po barwnym przemarszu od Wawelu na rynku głównym ogłoszono zwycięzców konkursu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Zgadza się, kłaniam się.
1: Dzień dobry, Pawle. Kto zdobył uznanie jury?
6: Decyzją komisji konkursowej najlepszy okazał się imponujący smok Różanka, który stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego numer 20 w Krakowie.
7: To jest smok z Ogrodu Marzeń, Różanka. Ten pomysł się przez 25 lat tworzył. Chcieliśmy tak nawiązać właśnie do 25-lecia Parady Smoków. No więc z małego pączka powstała właśnie róża, Różanka z Ogrodu Marzeń. Pokazuje, że marzenia się spełnia i że się spełniają, że się je spełnia. Spełniliśmy dzisiaj nasze marzenie, tak serdowaliśmy trzeci raz. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi.
6: Usłyszałem od, jak słychać, szczęśliwej pani Anity, która koordynowała pracę nad zwycięskim smokiem. Wielka parada już za nami, ale jeszcze do 19 można skorzystać z atrakcji Smoczego Pikniku, który odbywa się przy Bulwarze Czerwieńskim z rynku głównego w Krakowie. Paweł Konieczny.
1: Dziękujemy za te relacje. A jak wygląda zwycięska praca? Zobaczcie to koniecznie na rmf24.pl. Kolejne fakty punktualnie o 16. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie programu Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, pytamy, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni? W ostatnich latach coraz częściej słyszymy, że Polacy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu, czują się permanentnie zmęczeni. Stało się ono niemal znakiem naszych czasów. Czy to jest efekt szybkiego tempa życia? Czy może coś więcej? O przyczyny tego zjawiska zapytamy naszego gościa. Jest nim pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak psychologia definiuje zmęczenie? Czy to jest tylko stan fizyczny, czy także psychiczny? No i od razu zapytam, jakie są najczęstsze przyczyny tego przewlekłego zmęczenia według badań?
1: Jasne. Generalnie rozróżniłbym tutaj trzy poziomy myślenia czy rozmawiania o zmęczeniu. Mhm. W cudzysłowie zwykłe zmęczenie, czyli taką naturalną reakcję, na przykład po wysiłku fizycznym, po wysiłku poznawczym, po wysiłku emocjonalnym, dosyć związaną z tym, że nasze pewne zasoby, właśnie czy to fizyczne, czy to emocjonalne, tak, muszą się odbudować, muszą się zregenerować, żebyśmy wrócili do naszej równowagi. I tutaj to zwykłe zmęczenie ustępuje tak przeważnie po odpoczynku, po śnie, po zrobieniu sobie przerwy, po zmianie aktywności, zmianie kontekstu. Tak, i tutaj mówimy o takim naturalnym powrocie do równowagi. Przewlekłe zmęczenie, przewlekłe przeciążenie, przewlekły stres z kolei, to bym bardziej zdefiniował jako sytuację, w której czy to nasz organizm, czy to nasza psychika jest w długoterminowym

0: takie poczucie, że no właśnie, nie jestem w stanie wypocząć, jestem ciągle zmęczony, tak. Właśnie tak jak pan na początku powiedział. I to bym już właśnie kategoryzował jako to przewlekłe przeciążenie, przewlekły stres. No być może właśnie w kontekście też dzisiejszej rozmowy to warto wspomnieć o jeszcze innym rodzaju przeciążenia czy przemęczenia, którym z kolei może być wypalenie zawodowe, które też jest często, zwłaszcza w kontekście różnych takich europejskich raportów dotyczących Polaków, wskazywane jako właśnie czynnik występujący, czy też w ogóle przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe jest czymś, co wydaje się, że na tle Europy Polaków dotyka, do tego jeszcze wrócę. Więc właśnie słowem jako trzeci poziom tego przemęczenia to wypalenie wskazać i nie nazywać tego jako po prostu synonimem zmęczenia, tylko jednak jako właśnie zjawiskiem bardziej związanym z kontekstem zawodowym, które właśnie z przewlekłego stresu w pracy i przewlekłego przeciążenia wewnątrz pracy miałoby wynikać. Tak, z takiego przeciążenia i z takiego stresu, który finalnie nie jest opanowany, do wyczerpania energii, czy też właśnie to ogólnie poczucie obciążenia pracą jest długoterminowe, no właśnie nie opanowane przez długi czas i finalnie doprowadza do tego, że już kryzys związany właśnie z wykonywanym zawodem jest na tyle duży, że dochodzi do tego wypalenia zawodowego, które właśnie nie rozumiałbym tego jako synonim przewlekłego stresu czy przewlekłego przeciążenia, natomiast jako taki trzeci poziom tutaj naszej dzisiejszej rozmowy, więc tak na początku definicyjnie. Drugie pytanie dotyczyło tego, co najczęściej ten stres czy to przemęczenie może powodować, prawda? No to skoro już byłem przy tej pracy, to od tego zacznę, że zdecydowanie w dzisiejszych czasach, być może nawet bardziej niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, mamy tempo życia i tempo pracy narzucone bardzo wysokie, tak? My przynajmniej wobec słyszymy, że trzeba być produktywnym, że trzeba być aktywnym, że trzeba osiągnąć spektakularny sukces, działać na wielu polach. W social mediach widzimy 20-latków, którzy prezentują równolegle prowadzenie 3 biznesów. Tak? To kultura tego, że trzeba właśnie pracować, zapracować na swój sukces i że każdy może zapracować na swój sukces. Hasła typu, że bieda to stan umysłu, które gdzieś tam jakiś czas temu krążyły w internecie. Tak? Tego w naszym dzisiejszym świecie jest dużo, więc ta takie presja, żeby działać, presja na tempo, duża przez to odpowiedzialność, często niejasne granice, niejasne struktury w pracy, brak poczucia kontroli i też brak poczucia bycia adekwatnie wynagradzanym do swoich wysiłków, to wszystko gdzieś tam pod tym parasolem zawodowego przemęczenia jak najbardziej jest obecne. I niestety, jak pokazują różne dane, jest u Polaków obecne wyraźnie. Na przykład dane Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy wskazują, że tak jak ogólne zmęczenie w pracy dotyka mniej więcej 37% pracowników, tak na tle, jeżeli chodzi o taką średnią europejską, tak w Polsce ten odsetek wynosi 60 kilka procent.
1: Tak.
0: Mamy też wysokie odsetki, jeżeli chodzi o zmęczenie głowy, jeżeli chodzi o zmęczenie oczu, w okolicach 50% w momencie, kiedy właśnie myślimy o kontekście zawodowym. Stres, różne choroby właśnie związane z, nasilane przez niesprzyjające środowisko pracy też na tyle Europy w Polsce wypada niewesoło, więc wydaje się, że ten właśnie.
1: No to są niepokojące dane, bo ja przypomnę, pracy, że tak. Według tego ubiegłorocznego raportu Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk dokładnie 66% respondentów doświadcza tego przewlekłego zmęczenia. O tym pan wspominał. A czy różnice w odczuwaniu zmęczenia między różnymi grupami, no na pewno wiekowymi, prawda, ale też zawodowymi, czy one też mają na to wpływ?
0: Nie, no jasne, że to na pewno będzie związane, bo też inaczej będzie przemęczony prawnik, który przez cały dzień pracuje umysłowo, czy nauczyciel na przykład, a inaczej ktoś, kto pracuje w przedszkolu, inaczej ktoś, kto pracuje w szpitalu, inaczej górnik, żołnierz i tak dalej, więc stres i bodźce, które nas potencjalnie przemęczają, mogą być bardzo różne i też inaczej oczywiście wpływać i oddziaływać na nasze przemęczenie. Relatywnie drugorzędne mogłoby być to, co jest takim bezpośrednim prowodyrem tego stresu, czy jakie bodźce nam towarzyszą. Bardziej będzie miało znaczenie to, czy dana osoba jest sobie w

0: stanie z nimi kompetentnie i jakościowo poradzić, czyli zregenerować się po takim stresie, bo potencjalnie tak stres fizyczny bardziej, czy stres, czy przemęczenie bardziej psychiczne. Jedno i drugie w momencie, kiedy jest, kiedy organizm nie wraca do równowagi, nie ma tego momentu na wypoczynek psychofizjologiczny, bo to zawsze jest dwupoziomowe, to jaki by ten stres bodziec nie był, to w dłuższej perspektywie właśnie do tego przemęczenia, być może wypalenia, być może do innych problemów sercowo-naczyniowych, które też z przewlekłym stresem, przemęczeniem są związane, doprowadzi. Więc to, czy my umiemy potem odpocząć i się zregenerować, to jest tak naprawdę ważniejszym elementem niż sama istota tego, co stricte jest tym stres powodującym bodźcem.
1: A jak odróżnić zwykłe zmęczenie od objawów poważniejszych problemów zdrowotnych, na przykład depresji?
0: No, bo najprościej to po prostu zastanowić się, czy w momencie, kiedy poddam się jakiejś regeneracji, czyli na przykład najlepsza forma regeneracji, najbardziej codzienna, to sen, czyli czy po dobrze przespanej nocy wracam do stanu, który uznaję za stan normalny, za stan bazowy, czyli gdzie mam normalny poziom nastroju, normalne wahania nastroju, nie skrajne, nie mam jakichś napadów agresji, napadów zdenerwowania i tak dalej, tylko po prostu czuję się dobrze, czuję się wypoczęty, mam energię, mam ochotę funkcjonować. To jest taki stan, powiedzmy, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Czyli jasne, cały dzień nas męczy, każdego męczą różne rzeczy, natomiast wieczorem, nie wiem, czytam, potem sobie śpię 8 godzin i budzę się rano i w jakim stanie się obudziłem? Powinienem sobie zadać takie pytanie. Czy moje procesy poznawcze, umysłowe są rzeczywiście zregenerowane? Czy znowu jestem w stanie myśleć i funkcjonować? Czy mam ochotę wyjść do ludzi? Czy mam ochotę spędzać czas z rodziną? Czy w ogóle mam ochotę wejść w ten dzień? I jeśli tak, to dobrze. Natomiast jeśli nie, i jeśli taki stan właśnie związany z tym, że nie, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, nie zostały odbudowane, czuję przez wiele dni, albo na przykład wiele tygodni, czy czasem przez wiele miesięcy, właśnie towarzyszy temu brak motywacji, brak chęci do działania, brak chęci do pracy, mocna awersja w ogóle do tego, żeby myśleć o pracy, może pojawia się lęk, może pojawia się rozdrażnienie, dużo wahań nastroju w ciągu dnia, brak kontroli nad swoimi emocjami, czy taki brak poczucia w ogóle kontroli nad swoim życiem, że nagle jestem trochę obok, wszystko się dzieje poza mną, nie wiem, właśnie nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, no to wtedy już zaczynałbym się martwić i myśleć, że to zaczyna być bardziej stresem czy obciążeniem przewlekłym, które długoterminowo z szeregiem chorób sercowo-naczyniowych niestety się może wiązać. Już nie będę tutaj, znaczy nie opowiadajmy o skrajnościach, ale tak tylko, żeby pokazać skalę zjawiska, to jest to na przykład czynnik przedwczesnych zawałów bardzo istotny, tak? Przewlekły, nadmierny stres, brak regeneracji, deficyty snu. To jest wszystko bardzo obciążające dla organizmu i w konsekwencji bardzo, bardzo groźne. Warto to zaznaczyć i mieć tego świadomość.
1: Trudniej się zregenerować po takim przemęczeniu psychicznym, o którym pan mówił, czy o takim przemęczeniu fizycznym? Co jest łatwiejsze do opanowania?
0: Być może pokusiłbym się o stwierdzenie, że łatwiejsze do opanowania jest zmęczenie fizyczne, no bo jednak tutaj wiemy, czego nam potrzeba bezpośrednio, tak? Bo po prostu musimy fizyczne, tak mięśniowe zasoby odbudować, być może właśnie dobrze spać, być może przez kilka dni nic fizycznego nie robić, albo może jeść trochę więcej, może nawadniać się trochę lepiej. No, w każdym razie, tak, tutaj mniej więcej jest jasna droga, jak sobie te jak te deficyty w wypoczęciu fizycznym nadrobić. Natomiast jeśli mamy psychiczne przemęczenie, bo poczucie tego, jak w jakim środowisku jesteśmy, jest dla nas przytłaczające, bo środowisko w pracy jest toksyczne, bo nie radzimy sobie, nie wiem, w relacji, nie radzimy sobie z wychowaniem dzieci, nie radzimy sobie z jakimiś naszymi celami życiowymi, nie wiemy, gdzie, w jaką stronę iść, tak? Jest szereg możliwych oczywiście psychicznych przemęczeń, jakich ludzie mogą doświadczać, to potencjalnie poradzenie sobie z tym może być trudniejsze niż tylko tak, wyspanie się i po prostu rozluźnienie mięśni, jak w przypadku przepracowania fizycznego, więc to przemęczenie fizyczne, psychiczne jest no, szczególnie trudne, no bo często niestety, tak, no, wymaga terapii, często wymaga farmakoterapii, no bo po prostu samodzielnie nie może być to trudne do udźwignięcia, więc prawdopodobnie jest to bardziej wymagające właśnie przemęczenie, to psychiczne. Natomiast nie umniejszam żadnemu rodzajowi przemęczenia, bo jedno i drugie może być wycieńczające i jedno i drugie przewlekle może doprowadzać do rozwoju poważnych schodzeń na tle emocjonalnym. Tak, jeżeli ktoś jest permanentnie przemęczony fizycznie, to ryzyko rozwinięcia depresji czy zaburzeń lękowych też występuje oczywiście. Tak, więc to nie jest kwestia taka, że jak ktoś pracuje fizycznie, to jedyne, co go dotyka, to to, że no właśnie, że go bolą mięśnie pod koniec dnia. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć. Nie, bo właśnie to również może być bardzo, bardzo trudne doświadczenie i wymagające po prostu przyjrzenia się problemowi
1: specjalistycznej porady i leczenia.
0: Specjalistycznej porady i pomocy. Natomiast no, tak właśnie trochę próbując odpowiedzieć na pana pytanie, to myślę, że ten stres jednak i przeciążenie psychiczne jest groźniejsze.
1: Dlaczego jesteśmy ciągle zmęczeni? O tym rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w radiu RMF 24. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: Słuchacie wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Dziś, przypomnę, pytamy, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. Naszym gościem jest pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Ja przypomnę, że mówiliśmy o takich danych z ubiegłorocznego raportu Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, a wynika z nich, że aż 66% respondentów doświadcza przewlekłego zmęczenia. Dane bardzo niepokojące. Jak przewlekłe zmęczenie wpływa w takim razie na naszą efektywność w pracy, w nauce? I czy to zmęczenie może prowadzić do problemów w relacjach rodzinnych i towarzyskich?
1: Odpowiadając od końca, oczywiście, że może prowadzić do problemów towarzyskich, relacyjnych, rodzinnych, każdych w zasadzie, tak? No bo będziemy mieć mniej energii do funkcjonowania, do kontaktów społecznych, do zabawy z dziećmi, będziemy mieć mniej motywacji do pracy, będziemy mieć po prostu mniej energii do wszystkiego tak naprawdę, więc absolutnie może to być bardzo obciążające dla życia rodzinnego i społecznego. No a jeśli chodzi o to, jak to wpływa właśnie na kontekst zawodowy, to poniekąd podobnie, tak? No bo wahania nastroju, brak energii, brak motywacji, brak chęci do działania, gorsze skupienie, gorsze procesy uwagowe, tak, rozregulowanie procesów poznawczych, to wszystko będzie doprowadzało do tego, że pomijając aspekty związane z tym, że tak nie będziemy mieć ochoty pracować i środowisko pracy będzie dla nas czymś awersyjnym i nieprzyjemnym, co jest też oczywiście negatywne, ale też po prostu nasza produktywność i to, ile będziemy w stanie wygenerować sensownych myśli jako pracownicy, czy sensownego działania, będzie ograniczone, no bo po prostu fizjologicznie nasze właśnie funkcje poznawcze będą znacznie gorzej działały. Kolokwialnie mówiąc, tak właśnie, jak wspomniałem, możliwość do tego, żeby się skupić i żeby właśnie generować rozsądne myśli i zastanawiać się nad czymś, pracować umysłowo, to wszystko może być po prostu bardzo utrudnione w momencie, jak jesteśmy przemęczeni. Więc regeneracja i odpoczynek nie jest tylko jakimś takim hasłem, o którym powinni tylko pamiętać pracownicy. Oczywiście bardzo powinni, ale pracodawca też musi sobie zdać sprawę z tego, że niewypoczęty pracownik, tak, przemęczony, a już w ogóle przewlekle przemęczony czy przewlekle zestresowany pracownik, to też po prostu pracownik mniej produktywny i mniej efektywny, więc już nawet gdybyśmy mieli myśleć tak właśnie bardzo mechanicznie, no to regeneracja i odpoczynek jest tak samo w interesie pracodawcy, jak i bezpośrednio osoby, o której mówimy.
0: Tak? I tak się już dzieje w naszym kraju. Pracodawcy o tym pamiętają? Jest lepiej niż jeszcze, nie wiem, dekadę temu?
1: Myślę, że na papierze jest z jednej strony lepiej, bo dużo się mówi w obecnych czasach o tym balansie między życiem a pracą, tak, work-life balance jest modnym hasłem, dobrostan jest modnym hasłem, tak, firmy starają się wdrażać benefity, które mają ten dobrostan pracowników promować i wspierać, no a w tym oczywiście też się zawiera, tak, dbanie o to, żeby pracownik nie był zestresowany, przemęczony, przewlekle zestresowany i tak dalej, więc z jednej strony na papierze wydaje się, że o tym wiemy jako społeczeństwo czy jako pracodawcy, natomiast tak z obserwacji i właśnie z tych raportów, o których pan na początku wspomniał, czy tego raportu, który ja przywołałem, no to statystyki pokazują, że jednak rzeczywistość związana z tym zmęczeniem, stresem i problemami, o których tutaj ciągle rozmawiamy, no jest wciąż bardzo obecna, więc wydaje mi się, że jest tutaj trochę taki konflikt pomiędzy tym, że co wydaje się, że wszyscy wiedzą, że powinno się dziać, czyli że wspierać dobrostan, dbać o wypoczynek, dbać o regenerację i tak dalej, no a pomiędzy tym, jakie są realia, czyli że to po prostu jeszcze nie jest tak obecne, jak być powinno. Trochę na zasadzie, że mniej więcej wszyscy wiedzą, że sport i ruch jest ważny i należy się dużo ruszać, a wciąż jednak czy odsetek osób aktywnych fizycznie dorosłych, czy odsetek aktywnych fizycznie dzieci i młodzieży, czy wskaźniki związane z nadwagą i otyłością, no to wskazują na to, że jednak ta ilość ruchu w społeczeństwie jest wciąż za mała. Tak więc myślę, że tutaj podobnie. Padają modne hasła, natomiast wdrożenie realnych zmian jeszcze nie dzieje się niestety na takim poziomie, jaki powinien występować.
0: I wyniki są takie, że przypomnę, 66% respondentów doświadcza przewlekłego zmęczenia. A jak my na tym tle wypadamy w porównaniu z innymi krajami? W Europie chociażby?
1: No właśnie w Polsce ten odsetek osób, które deklarują zmęczenie pracą, jest wyższy niż na przykład średnia europejska, która wynosi tam około 40%. W Polsce około 60% deklaruje właśnie zmęczenie, ogólne zmęczenie pracą. W Polsce też są właśnie wysokie wyniki, jeśli chodzi o zmęczenie oczu, jeżeli chodzi o bóle głowy względem reszty europejskich krajów, również o kilkanaście punktów procentowych mamy więcej pracowników, to raportuje około 50%, a reszta krajów europejskich to jest bardziej w okolicach 30-40 znowuż. Ale też dolegliwości mięśniowo-szkieletowe w Polsce to około 40% pracowników deklaruje, że właśnie, że w kontekście pracy odczuwa takie problemy. Znowu na tle Unii Europejskiej to są wyniki ciut wyższe. Też moglibyśmy na przykład spojrzeć przez pryzmat tak bardziej wewnątrz naszego kraju, to ogólnie z roku na rok ilość zwolnień chorobowych, czy w ogóle ilość świadczeń zdrowotnych związanych z problemami na tle zdrowia psychicznego rośnie niestety, tak? W sensie ludzie, wydaje się, że ilość właśnie problemów właśnie związanych ze zdrowiem psychicznym też rośnie, a w to poniekąd też wpisuje się przecież, tak? Wypalenie zawodowe, czy przewlekły stres, czy przewlekłe przeciążenie.
0: Czyli sporo mamy do nadrobienia jeszcze.
1: No właśnie, też na przykład Polacy też raportują średnio dłuższy ogólnie czas pracy w skali tygodnia niż inne kraje europejskie. Tutaj mamy u nas wyniki mówiące o tym, że około 40,6 godziny trwa mniej więcej tydzień pracy u Polaka, a średnia europejska to mniej więcej 36 godzin, więc też po prostu pracujemy na przykład o kilka godzin.
0: No, bardzo duża różnica.
1: Więcej niż reszta krajów. A tutaj wiemy na przykład z raportów też Światowych Organizacji Zdrowia, że generalnie pracowanie ponad wymiar ma właśnie takie przekraczające te 40, czy w skrajnych wypadkach 50 godzin, no to już ma mocno negatywne konsekwencje zdrowotne właśnie związane z na przykład ze zwiększonym ryzykiem udaru, albo ze zwiększonymi ryzykami choroby niedokrwiennej serca.
0: Czy na odporność naszą to też wpływa?
1: Nie, przemęczenie i za duża ilość pracy?
0: Tak.
1: Ogólnie? Tak? Jasne, jak najbardziej. Przewlekły stres. Krótko odpowiadając, to jak najbardziej przewlekły stres zdecydowanie też będzie czynnikiem, który na układ odpornościowy będzie oddziaływał w taki sposób, że doświadczając nadmiernego stresu o właśnie zachorowanie, czy nawet o kontuzję będzie łatwiej, ale o zachorowanie tak samo.
0: A czy są osoby bardziej podatne na skutki takiego przewlekłego zmęczenia?
1: Jednoznacznie, znaczy poniekąd tak, można opuścić się o stwierdzenie, że są pewne cechy osobowości, czy pewne cechy temperamentu, które z wytrzymałością właśnie długotrwałego obciążenia będą reagowały lepiej, w cudzysłowie, w sensie będą później odczuwały negatywne konsekwencje, no właśnie, długotrwałej na przykład stymulacji. Tutaj na przykład cecha temperamentu, która po prostu się nazywa wytrzymałością, mogłaby być jedną z takich cech, które potencjalnie, jeśli ktoś jest bardziej wytrzymały temperamentalnie, to takie długie obciążenie i długą stymulację będzie w stanie znosić lepiej i później odczuje negatywne skutki tego. Natomiast najważniejsze jest to, że przewlekły stres czy przewlekłe przemęczenie dla nikogo nie jest czymś dobrym. Tak? Nawet jeśli ktoś będzie o tydzień dłużej w stanie funkcjonować w takich warunkach, to i tak potem negatywnie na zdrowiu może to się odbić dla takiej osoby tak samo jak dla kogoś innego. Więc nie powinniśmy się w żaden sposób zakotwiczać na tym, że ja dam radę, albo być może właśnie jestem wystarczająco twardy, żeby funkcjonować w takim trudnym środowisku. Każdy powinien dbać o to, żeby nie doświadczać przewlekłego przemęczenia i przewlekłego stresu.
0: I warto o tym pamiętać. Dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni? O to pytamy dziś w programie Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Z nami na łączach zostaje pan Franciszek Ostaszewski. Za chwilę wracamy.

0: Słuchacie Radia RMF 24 i naszego programu Wykład Otwarty. Dziś razem z panem Franciszkiem Ostaszewskim z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i tutaj mam kolejne dane. Szacuje się, że zespołem chronicznego lub przewlekłego zmęczenia w Stanach Zjednoczonych zmaga się nawet 2,5 miliona osób. Na całym świecie dotyka ono od 2000 do nawet procenta jednego populacji. Więc skoro to zmęczenie stało się tak powszechne, to warto się zastanowić nad tym, warto powiedzieć, jak można sobie z tym radzić. No właśnie to, jakie są te najskuteczniejsze metody radzenia sobie ze zmęczeniem według psychologii? No, pan mówił między innymi przed chwilą, unikajmy stresu.
1: Tyle, co się da, oczywiście unikajmy, natomiast wiadomo, że to nie jest zawsze realne i nie da się żyć życiem absolutnie pozbawionym stresujących sytuacji, stresów pracy i tak dalej. No, najbardziej kluczową rzeczą, naprawdę, o którą każdy powinien dbać i która jest najważniejszą sytuacją, kiedy organizm się regeneruje, czy to fizjologicznie, czy to psychicznie, to jest po prostu sen. Brak snu, słabej jakości sen, sen o złych porach, sen nieregularny, to są naprawdę medycznie i psychologicznie sytuacje skrajnie niepożądane dla organizmu, skracające życie, zwiększające ryzyko wszelkich chorób, wielu zaburzeń psychicznych, doprowadzające, to jest to sytuacja, kiedy właśnie złej jakości sen i za mało snu, to jest znowu kontekst, kiedy regeneracja nie następuje, więc też rozluźnienie i wyciszenie po stresującym dniu może nie nastąpić, także to jest absolutnie pierwsza rzecz, o której trzeba myśleć. Na drugim miejscu wskazałbym równolegle być może kilka jest po prostu czynników, takich jak odpoczynek i przerwy w ciągu dnia, które nie polegają na tym, że zaczynam patrzeć w telefon, scrollować TikToka i albo oglądać jakiś serial, tylko odpoczynek w ciągu dnia, kiedy naprawdę staram się moją głowę wyciszyć, kiedy idę na łono natury, kiedy rozmawiam, wychodzę do ludzi, angażuję się w jakieś kontakty społeczne. W momencie, kiedy jesteśmy i tak przebodźcowani w pracy, to jeszcze potem przebodźcowywanie się właśnie TikTokiem czy social mediami nie jest dla naszych oczu czy dla ogólnej regeneracji sytuacją pożądaną, więc po pierwsze, kluczowy jest sen wieczorem, te 8, 6, 7 godzin dobrej jakości snu. Potem kluczowe są przerwy na jakościową regenerację w ciągu dnia, czyli właśnie nie regenerację polegającą na męczeniu oczu i mózgu telefonem, tylko regenerację taką, gdzie angażuję się w coś rzeczywiście innego, co doprowadza do tego, że odpocznę. Może medytuję, może idę na spacer, może po prostu z kimś rozmawiam. W każdym razie w tą stronę trzeba szukać tej regeneracji, tego odpoczynku, mikroprzerw w ciągu dnia. Następnie zadbanie o odpowiednią ilość aktywności fizycznej, odpowiednią ilość ruchu. Może to nie brzmi jak coś związanego z regeneracją, także ja teraz rekomenduję aktywność fizyczną, natomiast dla naszego organizmu odpowiednia ilość ruchu jest tak samo ważna jak odpowiednia ilość regeneracji, żeby serce dobrze funkcjonowało, żeby układ hormonalny dobrze funkcjonował, żeby głowa i procesy psychiczne i procesy emocjonalne, nastrój, żeby to wszystko było uregulowane i żebyśmy na stres byli w stanie dobrze reagować i żebyśmy byli w stanie napięcie rozładować, to chociażby minimalne ilości aktywności fizycznej w skali tygodnia dla każdego dorosłego człowieka i dla każdego dziecka zresztą tak samo są absolutnie niezbędnym elementem.
0: A czy dietą też możemy sobie jakoś pomóc?
1: No właśnie to chciałem teraz powiedzieć, że idąc dalej, tak samo to jak się odżywiamy, to czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni, czy jemy produkty pełnowartościowe versus czy na przykład nasza dieta opiera się bardziej o fast foody, o brak warzyw, o brak owoców, to tak samo na to jak będziemy funkcjonować w ciągu dnia, ile będziemy mieć sił witalnych, ile będziemy mieć energii i też w konsekwencji wzajemnych związków, jak będziemy w stanie reagować na stres, jak długo będziemy w stanie funkcjonować w sprzyjających albo i w niesprzyjających warunkach. W każdym razie to, jak się odżywiamy, jak się prowadzimy, również tutaj będzie miało ogromne, ogromne znaczenie. Więc jeszcze raz, sen na pierwszym miejscu, regeneracja i drobne przerwy w ciągu dnia, chwilę oddechu, chwilę uspokojenia głowy, aktywność fizyczna, odżywianie, nawodnienie, to są cztery, powiedzmy, filary naprawdę bardzo, bardzo rzutujące na to, jak będziemy na stres reagować i jak będziemy w stanie stres znosić, jak będziemy w stanie się zregenerować, jak będziemy w stanie odpocząć.
0: Czyli dla niektórych w ogóle zmiana stylu życia. A kiedy warto zgłosić się po pomoc do specjalisty?
1: Kiedy, najprościej rzecz ujmując, kiedy mamy poczucie, że nie jesteśmy sobie w stanie samodzielnie poradzić z wymaganiami, które przed nami stawia życie i też to obciążenie czujemy, że po prostu trwa już na tyle długo, że rzutuje na nasze relacje, na nasz poziom energii w ciągu dnia, na nasze generalne funkcjonowanie. Być może tak, jeżeli ktoś miał jeden ciężki dzień, a następnego dnia już się czuje dobrze i jest sobie w stanie sam z tym poradzić, po prostu właśnie dobrze śpiąc i wyjeżdżając na chwilę na łono natury, no to taka osoba, tak, procesy regulacyjne i radzenie sobie z obciążeniem, ze stresem ma na poziomie dobrym i nie powinna w pierwszej kolejności myśleć o tym, żeby właśnie sięgać po jakąś psychoterapeutyczną pomoc, no bo po prostu wydaje się, że na co dzień regulacja tego wszystkiego działa dobrze i taka osoba sobie radzi. Natomiast jeśli ktoś sobie nie radzi, nie jest w stanie odpocząć, nie jest w stanie się zregenerować, nie jest w stanie z tym stresem sobie radzić, on oddziałuje na jej emocje, na jej nastrój, na jej chęć do pracy, na jej chęć do angażowania się w relacje z innymi ludźmi. To jest po prostu na nastrój, tak? Ktoś jest w złym humorze, ktoś jest smutny, ktoś jest, ktoś czuje lęk, spadek motywacji, spadek chęci do życia w skrajnym momencie, no to wtedy już absolutnie jest to moment, kiedy zdecydowanie trzeba sięgać po profesjonalną pomoc. Nie bać się tego, nie uznawać tego za coś złego, czy za coś, czego nie wypada, tylko absolutnie proszę myśleć o sobie, zadbać o siebie. Jeżeli jest poczucie mówiące o tym, że nie radzę sobie z życiem, ono mnie przytłacza, stres mnie przytłacza, sięgamy po pomoc, a nie próbujemy sytuacji przeczekać i samodzielnie sobie z nią na siłę jakoś poradzić.
0: A wcześniej pamiętamy o tym, o czym pan wspominał. Podstawa to dobry sen, do tego aktywność fizyczna, odpoczynek w ciągu dnia, dobra, zdrowa dieta. A jak budować takie, może to jest najtrudniejsze, zdrowe nawyki, które pomogą zapobiegać temu przewlekłemu zmęczeniu? Jak się zmotywować?
1: Tak, jak się zmotywować, to małymi krokami. Jeśli ktoś potrzebuje do tego motywacji, to właśnie małe kroki i szukanie drobnych zmian powoli wdrażanych. Czyli nie próbuję od jutra wdrożyć pięknej diety, 8 godzin snu, jeszcze 2 godzin sportu i przy okazji 5 mikro przerw na jogę w ciągu dnia, no bo to będzie nierealne, jeśli wcześniej żyłem zupełnie inaczej. Więc pomału, od podstaw, czyli właśnie najpierw ogarnąć i walczyć z tym, żeby sen stał się jakościowy, czyli wdrażam nawyki mówiące o tym, żeby kiedy odłożyć telefon, żeby pokój był ciemny, pozbyć się innych bodźców, nie jeść, nie pić, być może godzinę, dwie przed snem, unikać kawy na kilka godzin przed snem. Tak? Czyli najpierw dbam o filary związane ze snem, też drobnymi krokami. Szukam takich warunków, żeby spać tyle godzin, co potrzeba. Potem zaczynam szukać drobnych zmian właśnie w środowisku pracy. Kiedy mogę na 5 minut oderwać oczy od komputera? Kiedy mogę pójść na 5-minutowy spacer w ciągu dnia pracy, tak, żeby zrobić tą mikroprzerwę i mikroregenerację. Potem szukam drobnych zmian dietetycznych, tak? Tam pilnuję owoców, pilnuję warzyw w ciągu dnia, pilnuję pełnowartościowych produktów, ale też małymi krokami zmieniając nawet i najpierw jeden posiłek dziennie po prostu na dobry i pełnowartościowy. No a potem idąc dalej, czy też równocześnie, szukam drobnych momentów, kiedy jestem w stanie zaangażować się w spontaniczny ruch, kiedy mogę wybrać schody zamiast windy, kiedy mogę wydłużyć spacer z dzieckiem albo spacer z psem o 10 minut, kiedy mogę umówić się ze znajomymi na bieganie w parku. Tak, szukam drobnych możliwości, żeby te wszystkie zmiany, czy te wszystkie ważne rzeczy, które tutaj wymieniałem, po prostu pomalutku wdrażać. Natomiast właśnie pilnuję tego, czy powinniśmy pilnować tego, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i nie próbować od razu naprawić wszystkiego z dnia na dzień, tylko dajemy sobie czas, jesteśmy dla siebie wyrozumiali, pozwalamy sobie też w razie co na potknięcia, akceptujemy, że one są naturalną częścią procesu.
0: Żeby się nie zniechęcić.
1: Żeby się nie zniechęcić, ale równocześnie po prostu tak pamiętam o tym, co jest ważne, być może mam to wszystko rozpisane i staram się szukać momentów w ciągu dnia, kiedy można o te fundamenty zadbać, fundamenty, czy o te też drobniejsze elementy.
0: A to wszystko dla naszego zdrowia. Bardzo dziękuję. W programie Wykład Otwarty w Radiu RMF 24 pytaliśmy dziś, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni. No i chyba nam się udało odpowiedzieć na to pytanie. Naszym gościem był pan Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, trener personalny. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego weekendu. Tak jest.
2: Radio RMF 24. Lekarz dyżurny w Radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
3: Cząstka stawowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza cząstka płacze.
2: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
4: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
2: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W Radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 16, czas na fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kierowcy, niespokojne popołudnie na drogach. 4 osoby poszkodowane w wypadku w Lubelskiem. Problemy z przejazdem także w Warmińsko-Mazurskiem. Mamy też pilny komunikat z Małopolski. Poszukiwany koń należący do krakowskiego szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. W doniesieniach ze świata sportu, turniej Ligi Narodów i porażka polskich siatkarek. Osoby trafiły do szpitala po zderzeniu karetki z osobówką na Krajowej 74 w pobliżu miejscowości Bodaczów na Lubelszczyźnie. To powiat zamojski. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale. Co ustaliłeś?
2: Karetka poruszała się po drodze jako pojazd uprzywilejowany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobówki skręcał w lewo z drogi krajowej. W tym samym czasie był jednak wyprzedzany przez rozpędzoną karetkę. Jej kierowcy nie udało się ominąć skręcającego samochodu osobowego. Poszkodowane zostały 3 osoby podróżujące karetką oraz kierowca osobówki. Mężczyzna prowadzący ambulans został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga na odcinku Szczebrzeszyn-Zamość jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Zablokowana jest także Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Barczewa to odcinek Olsztyn-Biskupiec. Płonie autobus. Kierowcy na drogach dziś powroty z długiego czerwcowego weekendu. Jeśli jesteście w trasie, bądźcie ostrożni. W faktach teraz pilny komunikat z Małopolski. Krakowscy ułani proszą o informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach, między innymi z okazji Święta Niepodległości czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jego zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Niemiec Aleksander Zwieriew wprowadzi z Włochem Flavio Cobolim 5-1 w finale tenisowego French Open. To pierwszy set tego spotkania. W faktach za godzinę połączymy się z naszym paryskim korespondentem, który obserwuje to spotkanie. Porażką kończą pierwszy turniej Ligi Narodów polskie siatkarki. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w Nankin przegrały z gospodyniami Chinkami 1-3. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, witam.
1: Dzień dobry, Wojtku. Początek nie zapowiadał porażki.
4: No a wszystko dlatego, że biało-czerwone pewnie weszły w to spotkanie. Dobrze zagrywały i pierwszego seta wygrały bardzo pewnie do 16, no ale jak się okazuje ta pewnie wygrana pierwsza partia odbiła się na polskiej drużynie.
5: Rzeczywiście może w tym pierwszym secie trochę nas to usuwało, że było za łatwo. Później Chinki się rozegrały, a my zaczęliśmy chyba bardzo falować.
4: Mówiła rozgrywająca naszej kadry Katarzyna Wenerska. W kolejnych setach biało-czerwone słabo już spisywały się na zagrywce. Sporo popełniały błędów, z tego korzystały Chinki. Najbardziej zacięta była trzecia partia, w której Polki walczyły do samego końca, no ale niestety się nie udało. Bilans naszej reprezentacji po pierwszym turnieju Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka.
1: Kapryśna pogoda nad morzem nie odstraszyła turystów. W miejscowościach nad Bałtykiem kawiarnie wypełnione są po brzegi, a do gokartów ustawiają się kolejki. Z właścicielem jednej z wypożyczalni rozmawiała nasza reporterka.
6: Czy już się sezon rozkręcił na gokarty? Jest duże zainteresowanie.
7: No jest.
6: Widzę, że wszyscy jeżdżą tutaj w kółko, dzieciaki.
7: No dość sporo. Mniejsze to na tych mniejszych jeżdżą, większe to na tych większych. Także jest. Święto było, weekend taki przedłużony i pewno ludzi.
6: Czyli kręci się interes.
7: Kręci.
1: Te głosy zebrała Anna Pałamar. Za pół godziny jazdy zapłacimy w tym sezonie kilkanaście złotych. Wypożyczenie gokarta na cały dzień to koszt około 50 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Na razie patrzę tak na mapę pogodową. 22 w Katowicach, 22 stopnie Celsjusza w Kielcach, 21 w Łodzi, 19 w Gdańsku, 19 też w Olsztynie. Dzisiaj sporo z nas miało dużo szczęścia do słońca, ale właśnie czeka nas załamanie pogody. Nagłówek: gwałtowne ulewy i silna fala zimna. To nas czeka w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu. Dziś może też już być burzowo wieczorem. Uważajcie na siebie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki Auxo.
9: Radio RMF 24.

Niedzielne popołudnie w radiu RMF24 i program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wydarzeniach, które zmieniły życie wielu osób. Dziś opowiem o niszczycielskich pożarach, które przez kilka miesięcy pustoszyły Australię w 2019 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam. Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. Przez długi czas była odcięta od reszty świata.

od stycznia do sierpnia, opady deszczu są dużo mniejsze niż zwykle. Z powodu braku wody wiele roślin obumiera. Wszędzie widać wysuszoną, żółtą trawę. To, w połączeniu z wysokimi temperaturami, sprawia, że wystarczy jedna iskra, aby wszystko stanęło w płomieniach. 6 września 2019 roku w południowo-wschodniej części stanu Queensland wybucha pożar lasu. Początkowo nie jest to nic niezwykłego, jednak tym razem warunki nadzwyczajnie sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Upały i susza sprawiają, że płomienie szybko ogarniają kolejne tereny. Wkrótce jeden pożar przeradza się w kolejne. Zaledwie 2 dni później w stanie Queensland odnotowano ich już 60. Bardzo szybko okazuje się, że ten sezon przyniesie znacznie większe straty niż poprzednie. Jednak nie tylko Queensland zmaga się z problemem. W Nowej Południowej Walii służby przyjmują kolejne zgłoszenia o pożarach. Nie mija wiele czasu, a ogień przenosi się do stanu Wiktoria. Niszczycielskie pożary ogarniają coraz większą część kraju i tysiące strażaków rozpoczyna trudną walkę z żywiołem. Służby są jednak zaskoczone rozmiarami i intensywnością pożarów. Szybko okazuje się, że nie są w pełni przygotowane na opanowanie tego kataklizmu. Mimo to, tysiące strażaków pracuje niestrudzenie, niemal bez odpoczynku. Na niebie wciąż latają helikoptery i samoloty, które ewakuują ludzi i gaszą ogień. W ciągu pierwszego miesiąca płomienie pochłaniają domy i rozległe obszary lasów. Jednak do tej pory nikt jeszcze nie zginął. Niestety, już wkrótce to się zmieni. Jest 8 października 2019 roku. Ashley Hogan siedzi za sterami helikoptera i przelatuje nad miejscowością Kungbar w Nowej Południowej Walii. Do jego maszyny podczepiony jest zbiornik wypełniony wodą, a pilot stopniowo go opróżnia, próbując opanować piekło na dole. Około godziny 17:30 Ashley zauważa 2 śmigłowce ratownicze. Nawiązuje z nimi kontakt i dowiaduje się, że ich załogi próbują dotrzeć do 2 mieszkańców, którzy zostali odcięci od świata i potrzebują ewakuacji. Ashley postanawia pomóc ratownikom i wkrótce maszyny docierają nad opustoszałą farmę. Płomienie szaleją wokół domu i nieuchronnie zbliżają się do budynku. Wtedy Ashley dostrzega 2 osoby. Są to 77-letni Robert Lindsay i 68-letnia Gwen Hyde. Są otoczeni przez ogień i nie mają żadnej drogi ucieczki. Machają do helikopterów, ale ze względu na ogień i gęsty dym ratownicy nie są w stanie wylądować. Wkrótce żywioł zaczyna trawić główne zabudowania. Ashley wylewa pozostałą w zbiorniku wodę, ale jest jej niestety zbyt mało. Wie, że zostało bardzo niewiele czasu. Informuje bazę, że helikoptery nie są w stanie ewakuować uwięzionych ludzi i prosi, by przysłać ekipę, która dotrze do farmy drogą lądową. Później odlatuje w poszukiwaniu miejsca, gdzie będzie mógł napełnić zbiornik wodą. Kiedy 10 minut później Ashley wraca, ogień ogarnia już całą posiadłość. Dym jest tak gęsty, że nic nie widać, a wysokie płomienie uniemożliwiają zbliżenie się do budynku. Piloci zdają sobie wtedy sprawę, że nie są już w stanie nic więcej zrobić. Nie mogą dłużej tam zostać. Są potrzebni w innych miejscach. Ashley z bólem serca odlatuje z płonącej farmy i liczy jedynie, że strażakom na ziemi uda się dotrzeć na miejsce i jakimś cudem uratować starszych ludzi. Niestety, ten cud się nie wydarza. Gdy strażacy w końcu pojawiają się na terenie farmy, domu już praktycznie nie ma. 2 dni później pośród zgliszczy zostają odnalezione ciała. Robert i Gwen stają się pierwszymi śmiertelnymi ofiarami pożarów. Mijają kolejne tygodnie i nadal nie widać końca kryzysu. Co gorsza, w Australii rozpoczyna się lato i w niektórych regionach kraju temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. W wielu miejscach zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Władze zamykają szkoły, a kolejne miejsca

0: miejscowości są ewakuowane.
1: Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Już za chwilę wrócimy do australijskiej Wiktorii i dramatu jej mieszkańców. Zostańcie z nami.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24 i opowieść o gigantycznych pożarach w Australii w 2019 roku. Wracamy do stanu Wiktoria, gdzie sytuacja była szczególnie trudna. Strażacy desperacko walczą z żywiołem mimo temperatury powietrza przekraczającej 40 stopni Celsjusza. 21 listopada wybucha tam 150 pożarów. Zamknięto ponad 200 szkół, a parki narodowe i lasy są odgradzane. Jednak wiele z tych wysiłków jest daremnych. Tego dnia w Wiktorii ogień zniszczy 236 tysięcy hektarów ziemi. W Nowej Południowej Walii zginęło już 5 osób. Strażacy robią co mogą, aby opanować kataklizm, ale wszystkie ich starania zdają się nie przynosić efektu. Liczba pożarów wciąż rośnie i służby wiedzą już, że mierzą się z jednym z największych wyzwań w całej historii Australii. Grudzień okazuje się kolejnym, niezwykle upalnym miesiącem, podczas którego odnotowano 7 najgorętszych dni w historii pomiarów. Średnia temperatura wynosi ponad 41 stopni Celsjusza. Skutki dla ogarniętej niszczycielskim żywiołem Australii są tragiczne. Nawet obszary, gdzie nigdy wcześniej nie odnotowywano pożarów, stają teraz w płomieniach. Także lasy deszczowe, które zwykle były zbyt wilgotne, są teraz zagrożone. W niektórych częściach kraju zaobserwowano płomienie wznoszące się na wysokość 70 metrów. Jednak nie tylko ogień stanowi zagrożenie. Gęsty dym unosi się nad ogromnymi obszarami i dociera nawet do Nowej Zelandii. W wielu rejonach Australii jakość powietrza jest dramatycznie zła, a mieszkańcy zgłaszają się do placówek medycznych, skarżąc się na trudności z oddychaniem. Jest wieczór 19 grudnia 2019 roku. W Sydney strażak ochotnik Andrew O'Dwyer je kolację w lokalnym pubie. W ostatnich miesiącach niestrudzenie walczył z pożarami, ale dzisiaj nie ma dyżuru. Dlatego na chwilę wrócił do swojej codziennej pracy, kierownika sieci sklepów spożywczych. Później ma spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, aby nieco zapomnieć o pożarach. Liczy też, że będzie mógł spędzić trochę więcej czasu w domu, gdzie czeka na niego półtoraroczna córeczka. Ale właśnie wtedy rozlega się dzwonek telefonu. Mężczyzna słyszy, że do miejscowości Buxton, leżącej na południe od Sydney, zbliża się fala ognia. Andrew nie zastanawia się i odpowiada, że zaraz będzie w remizie. Dzwoni jedynie do żony Melisy, aby powiedzieć jej, że jedzie na akcję i wróci dopiero rano. Chwilę później Andrew, ubrany w kombinezon ochronny, jest już w wozie strażackim. Jest gotowy na kolejną trudną noc. Obok niego siedzi jego najlepszy przyjaciel, Jeffrey Keaton, z którym był już na wielu akcjach. Gdy zapada noc, przybywają w końcu do Buxton. Ciemne niebo oświetla jedynie złowieszcza pomarańczowa poświata. Drzewa wzdłuż drogi przypominają pochodnie. Nagle ktoś krzyczy. Jedno z płonących drzew przewraca się i z hukiem uderza w wóz, w którym jadą Andrew i Jeffrey. Zniszczony pojazd jedzie jeszcze z dużą prędkością przez kilkanaście metrów, po czym dachuje i stacza się w dół nasypu. Kiedy w końcu się zatrzymuje, słychać jedynie odgłosy trzaskającego ognia. Andrew i Jeffrey już nigdy nie wrócą do swoich domów i staną się kolejnymi ofiarami pożarów. Nadchodzi koniec grudnia, a sytuacja nadal jest bardzo zła. W nadmorskim mieście Malakuta w stanie Wiktoria mieszkańcy są niezwykle zaniepokojeni. Słyszeli, że w okolicy zaobserwowano ogień, który rzekomo kieruje się w stronę zabudowań. Jednak na razie nikt się nie ewakuuje. Wszyscy liczą, że dojdzie do zmiany kierunku wiatru i płomienie nie dotrą do ich miejscowości. Jednak ich nadzieje okazują się złudne. Wieczorem 30 grudnia miasto jest już niemal całkowicie otoczone przez ogień. Mieszkańcy i turyści z przerażeniem patrzą, jak kolor nieba przybiera czerwono-pomarańczową barwę. Zauważają też błyskawice. Niestety nie są one jednak zwiastunem deszczu.
pochodzą z chmur burzowych wytworzonych przez pożary. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, które występuje, gdy słupy dymu docierają do stratosfery. Wówczas para wodna, sadza i gorące powietrze tworzą chmury burzowe. Jednak zamiast deszczu na ziemię spadają czarne drobiny. 31 grudnia o 8 rano w mieście słychać wycie syren. Ogień dociera już do zabudowań i odcina wszystkie drogi lądowe prowadzące do miasta. Mieszkańcy wiedzą, co to oznacza. Muszą opuścić swoje domy i ewakuować się na pokładzie statków. Wielu z nich udaje się nad wybrzeże, nie wiedząc, czy będą mieli do czego wracać. O godzinie 9:30 Malakutę ogarnia ciemność, tak jakby był środek nocy. Chmury pyłu i sadzy okrywają niemal całe miasto i zasłaniają niebo. Widoczność jest tak ograniczona, że ludzie są ledwo w stanie dostrzec własne dłonie. Strażacy Andrew O'Dwyer i Jeffrey Keaton byli wśród 36 śmiertelnych ofiar pożarów. Czy ogień uda się zatrzymać? To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za chwilę wracamy.

Radio RMF 24 i program Czarne Skrzynki poświęcony największym katastrofom w ostatnich latach. Dziś opowieść o ekstremalnie gorącym lecie 2019 roku w Australii, kiedy w pożarach zginęło ponad 30 osób, mieszkańców i ratowników spieszących im z pomocą. Żywioł szalał nie tylko w stanie Wiktoria, ale też w Nowej Południowej Walii. Tragedia rozgrywa się też w Kołbargo. W noc przed Sylwestrem do miasta dociera ogień i o 4 nad ranem następnego dnia mieszkańcy otrzymują nakaz ewakuacji. Nie wszystkim jednak wystarczy czasu, by uciec przed żywiołem. Ci, którzy pozostali w mieście, próbują w jakiś sposób zabezpieczyć swoje domy. W ciągu następnych kilku godzin w Kołbargo zniszczeniu ulega cała kluczowa infrastruktura. Nie ma dostępu do prądu, wody czy sieci telefonicznej. Wkrótce ogień pojawia się w centrum miasta. Gdy nadchodzi ranek, promienie słońca nie są w stanie przebić się przez gęste chmury dymu. Na ziemię spadają rozżarzone szczątki budynków i martwe ptaki. Pożar jest też bezlitosny dla innych zwierząt. Wzdłuż dróg leżą ciała kangurów i koali, które próbowały uciec z płonących lasów. Ginie też niezliczona ilość zwierząt hodowlanych. W wyniku pożaru w Kołbargo zniszczeniu ulega ponad 300 budynków, a 4 osoby tracą życie. W Malakucie jest tylko nieco lepiej, ale co najważniejsze, nie ma tam ofiar śmiertelnych. Jednak mieszkańcy obu miejscowości zapamiętają Sylwester 2019 roku jako najtragiczniejszy dzień w historii tych miast. Niestety, dla Australii kryzys nadal się nie kończy. Pożary trawią kraj jeszcze przez kilka tygodni i dopiero w marcu 2020 roku zostają ugaszone ostatnie płomienie. Skutki kilkumiesięcznych pożarów są tragiczne. Ogień spustoszył obszar o powierzchni 24 milionów hektarów, a ponad 3000 domów zostało zniszczonych. Straty oszacowano na kwotę 100 miliardów dolarów. Początkowo podano, że w pożarach zginęło ponad 30 osób, wśród których większość stanowią strażacy. Jednak z czasem liczba ta się zwiększa. Ponad 400 osób umiera na skutek zatruć toksycznym dymem. Jednak nie tylko ludzie ucierpieli w wyniku kataklizmu. Ogień, dym i brak pożywienia spowodowały śmierć milionów zwierząt, a jeszcze więcej z nich utraciło swoje naturalne środowisko. Podczas liczenia strat pojawiają się też pytania. Pożary w Australii nie są przecież niczym nowym, zatem dlaczego tym razem sytuacja zupełnie wymknęła się spod kontroli? Część ekspertów sugeruje, że było to spowodowane postępującymi zmianami klimatycznymi, które sprawiają, że susze i ekstremalne upały stają się coraz częstsze. Ostrzegają też, że podobny kataklizm może się powtórzyć w niedalekiej przyszłości. Wielu Australijczyków oskarża rząd o bagatelizowanie skutków ocieplania się klimatu i uważa, że władze nie traktują tego zagrożenia dostatecznie poważnie. Jednocześnie pojawiają się głosy, które wskazują, że przyczyną tak wielkiej katastrofy był także brak odpowiedniego przygotowania służb. Już kilka miesięcy przed pożarami Greg Mullins, były szef Straży Pożarnej, wysłał nawet list do rządu, w którym przestrzegał, co może się wydarzyć, jeżeli nic nie zostanie zrobione. Prosił też premiera o przekazanie większej ilości środków, aby lepiej przygotować kraj na najgorszy scenariusz. Jego sugestie nie znalazły jednak wtedy posłuchu. Katastrofalne pożary z przełomu 2019 i 2020 roku udowodniły, jak niszczycielskim żywiołem jest ogień i jak szybko sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Tylko czas pokaże, czy Australia wyciągnie wnioski z tego tragicznego lata. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF 24. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Utrudnienia na kolejowej trasie, od tego zaczniemy fakty w RMF FM dziś o 17:00. Te wszystkie najważniejsze informacje ma dla Was Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od Pomorskiego. Informacji ważnych dla pasażerów PKP. Po nawałnicy problemy z kursowaniem pociągów na trasie Słupsk-Ustka. Śledzimy tenisowe starcie panów na kortach Rolanda Garrosa. Połączymy się z paryskim korespondentem RMF FM. Zajrzymy też do niezwykle urokliwego miejsca w Polsce.
2: Takie miejsce wyciszenia, skupienia.
1: Problemy na kolei po gwałtownej burzy na Pomorzu. Na trasie między Słupskiem a Ustką wstrzymany został ruch pociągów. Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, co konkretnie się stało?
3: Na jednotorowej linii kolejowej między Słupskiem a Ustką na odcinku Charnowo-Słupskie Słupsk na tory przewróciło się drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną. W efekcie ruch pociągów został wstrzymany.
4: Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.
3: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Pociągi regionalne kursujące przez ten odcinek notują już ponad godzinne opóźnienia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch zostanie przywrócony.
1: Pierwszy set dla Niemca Aleksandra Zwieriewa, drugi dla Włocha Flavio Coboliego. Trwa finał tenisowego French Open. To spotkanie śledzi paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Witam ponownie.
1: Witamy cię, Marku. Jak przebiega to spotkanie?
5: Na początku meczu Zwieriew był lepszy. Wygrał, jak powiedziałaś, pierwszego seta 6-1. Gra tego niemieckiego zawodnika jest bardzo siłowa i często Włoch nie potrafił sobie z tym poradzić. Przy serwisach osiągających prędkość prawie 220 km na godzinę Zwieriew ma już na koncie na tegorocznym French Open aż 50 asów serwisowych i jest bardzo trudny do przełamania. W drugim secie jednak Flavio Coboli jakby się trochę przebudził. Zaczął szybciej poruszać się po korcie, zmieniał rytm gry i doprowadził do tego, że Niemiec stał się nerwowy i zaczął popełniać błędy. Włoch wygrał drugiego seta 6-4. Zobaczymy, kto będzie lepszy w trzecim secie. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Wielkie emocje na kortach French Open. Z Markiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach. Od jutra początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy. Po 27 dni każdy w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Są i takie fakty.
1: W faktach towarzyszymy Wam w ostatnim dniu długiego czerwcowego weekendu. Wracając z bieszczadzkich szlaków, warto zajechać na chwilę do urokliwych, zabytkowych cerkwi. Jedna z nich znajduje się w nieistniejącej już wsi Łopienka, niedaleko trasy do rezerwatu przyrody Sinewiry. Turyści odwiedzający świątynię są nią urzeczeni.
2: Takie miejsce wyciszenia, skupienia.
7: Turystyczna atrakcja. Tu jest miło, spokojnie. Zapraszam do środka, bo to trzeba poczuć.
2: No było tutaj najsławniejsze w Bieszczadach do czasu wojny sanktuarium maryjne grekokatolickie. Tutaj ściągały pielgrzymki nawet z Czechosłowacji, z Węgier. Tu w ogóle było inaczej.
8: Tak, tu była wieś.
2: Tu była wieś, Łopienka, tętniąca życiem.
7: Przypadkiem trafiłam dzisiaj, więc zostałam tu przywieziona, ale nie żałuję.
1: Usłyszał w Łopience nasz śląski reporter Dominik Smaga. A ja już teraz polecam kolejne fakty w RMF FM. Wracamy punktualnie o 18:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy.

0: burze i do tego lokalnie grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. To głównie południowa Polska, centralna również, tak do 20 mniej więcej ten alert obowiązuje. Podobnie województwo małopolskie, śląskie, te alerty też się pojawiają dziś do wieczora, niedzielnego wieczora. Na razie, jeżeli chodzi o temperatury, mamy w tej chwili 20 stopni w Łodzi, 18 w Poznaniu, 18 w Koszalinie, ale z tego co widzę, jest więcej deszczowych obszarów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ważne pytanie dla mieszkańców Krakowa, ale nie tylko tam. Zaglądamy w faktach RMF FM. Jest 18:00 w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa. Na początek ustalenia dziennikarza RMF FM. Sprawdzamy też, co dzieje się na polskich drogach. Za chwilę szczegóły utrudnień w Wielkopolsce. W tych faktach także tenisowy raport z French Open i świat sztucznej inteligencji w polskiej szkole. Rafał Sonik, biznesmen i przede wszystkim kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Michał Radkowski teraz z nami w faktach.
2: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Dlaczego rządzący chcą postawić na tego kandydata?
2: Jak słyszę od ludzi z najbliższego otoczenia premiera, w grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Premier rozważał profesorów dwóch krakowskich uczelni, ale ci nie chcą brać udziału w wyborach. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie. Donalda Tusk to cieszy, bo to rozpoznawalna postać. Przypomnę, Sonik wygrał Rajd Dakar 11 lat temu, a w kilku innych edycjach stawał na podium. Teraz jest o nim głośno, bo właśnie skończył 60 lat i oświadczył się młodszej o 24 lata partnerce, a w październiku rodzi mu się syn. Te informacje i nazwisko kandydata mają odciągnąć uwagę mediów od przypominania o porażce Miszalskiego. Jednak pod znakiem zapytania stoi jutrzejsza prezentacja kandydata. Choć premier mówił w piątek, że w poniedziałek to zrobi, to jego najbliższe otoczenie na razie nic o tym nie wie. Podobnie jak kandydat.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana jest S8 w Wielkopolsce między węzłami Wieruszów i Wieluń. Motocykl zderzył się z osobówką. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Aleksander Zwieriew bliżej zwycięstwa we French Open. Niemiec wygrał trzeciego seta i prowadzi 2-1 z Włochem Flavio Cobolim. Ponownie łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem, który obserwuje to spotkanie. Witamy cię, Marku. Jest ono dosyć wyrównane.
3: Tak, i przede wszystkim bardzo pasjonujące. Na początku tego pojedynku wydawało się, że wszystko jest z góry przesądzone, bo faworyt tej finałowej bitwy Zwieriew był dużo lepszy. Włoch nie dawał sobie z nim rady. Ale później Flavio Cobolli odzyskał siły i zaczął odpłacać się Niemcowi pięknym za nadobne, między innymi relatywnie często zmieniając rytm gry, dzięki czemu wygrał drugiego seta. W trzecim secie znowu okazało się, że lepszy jest Rosjanin i generalnie mimo wszystko wielu paryskich obserwatorów ma wrażenie, że Zwieriew gra jakby nie było lepiej od Włocha, nadaje ton pojedynkowi. Może się mylą. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy bardzo, a ja jeszcze powiem, że w czwartym secie Włoch prowadzi 2-1, a pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe za niecałą godzinę.
4: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
1: AI będzie skutecznym narzędziem edukacyjnym, gdy stworzymy rozwiązania, które nie będą zastępowały pracy ucznia czy studenta, lecz będą ją wspierać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS.
5: To są takie badania, które pokazują, że jeżeli zmieniamy sposób użycia tych modeli, dyskutujemy o tym, co chcemy zrobić, one wspierają nas w podejmowaniu tych decyzji i nawet jak coś wygenerują, no to potem też dyskutujemy o tym, co one stworzyły, tak? No to ostatecznie mamy dużo lepsze zrozumienie tego, co wspólnie stworzyliśmy, niż nawet jakbyśmy to zrobili sami od zera.
1: Cała rozmowa o nadziejach i obawach związanych z rewolucją sztucznej inteligencji jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Każdy żurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest już 19:00, czas na Fakty RMF FM, Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia ze Słowacji. W Tatrach Wysokich odnaleziono ciało polskiego tatarnika. Kilka tysięcy konsultacji. PGG wspiera górników w adaptacji do zmian. Posłuchajcie, jak przebiega ten proces. Polecamy też Fakty Sportowe RMF FM. W nich wielkie emocje w finale French Open mężczyzn. Tragiczne informacje napływają ze Słowacji. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego tatarnika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. 25-latek przesłał wczoraj rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Informacje o jego zaginięciu ratownicy Topry przekazali swoim słowackim kolegom. W akcji poszukiwawczej, którą utrudniała gęsta mgła, wykorzystywano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ciało polskiego tatarnika zlokalizowano dziś rano i przekazano je słowackiej policji. Już ponad 7 tysięcy konsultacji i porad przeprowadzono z górnikami Polskiej Grupy Górniczej, którzy między innymi chcą skorzystać z jednorazowych odpraw lub odejść na górnicze urlopy. Rozmowy odbywają się w specjalnych kopalnianych punktach konsultacyjnych, które uruchomiono jesienią ubiegłego roku. Marcin Buczek, nasz śląski reporter, zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, gdzie porad było najwięcej?
2: Najwięcej konsultacji, około 4 tysięcy, było dotąd w Rudzie Śląskiej. Chodzi o kopalnię Ruda, podzieloną na dwa ruchy, Bielszowice oraz Halęba. Około 1000 osób skorzystało z porad w kopalniach Piast i Ziemowit, a ponad 1000 kolejnych w zakładach znajdujących się w okolicach Rybnika. W sumie punktów konsultacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej jest kilkanaście. Górnicy pytają w nich m.in. o urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy, uprawnienia emerytalne czy zasady składania wniosków do ZUS-u. Są też pytania dotyczące możliwości podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego, zatrudnienia przy pracach likwidacyjnych, a także ewentualne przenoszenie do innych kopalń.
3: Fakty zza oceanu.
1: W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na linii teraz Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, który za kilka dni będzie na meczu otwarcia w Meksyku. Pawle, jak te kraje przygotowują się do tej wielkiej sportowej imprezy?
4: Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w trzech krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań kibice będą mogli śledzić aż 104 mecze. Ale obok piłkarskiej gorączki są też wyzwania. W Meksyku do ostatniej chwili trwać będą prace modernizacyjne stadionu Azteka, który ma gościć mecz otwarcia. Największe obawy organizatorów dotyczą jednak logistyki, transportu, bezpieczeństwa i przemieszczania się milionów kibiców między miastami oddalonymi często o tysiące kilometrów. Pojawiają się także pytania o wysokie ceny biletów, system sprzedaży i procedury wizowe dla kibiców przyjeżdżających do USA. Organizatorzy uspokajają, wszystko jest gotowe, ale prawdziwy test rozpocznie się chwilę przed pierwszym gwizdkiem.
1: Polskie morze wciąż zachwyca. Dla wielu z Was to miejsce, gdzie można się w pełni zrelaksować i nieważne, że czasami trzeba spędzić wiele godzin podróżując na przykład pociągiem. Na dworcu kolejowym na samym początku Polski w Helu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Długo macie drogę przed sobą?
6: Ile mamy?
7: 5 godzin.
5: Jak chcecie spędzić ten czas w pociągu? Jest jakiś patent?
6: Mamy karty Piotrusia. To nasza ulubiona gra.
5: Jak było w Helu?
7: Fajnie.
6: Super było, naprawdę. Nam się bardzo podobało.
8: Bardzo intensywnie, dużo chodzenia.
9: Bardzo ciekawe miejsce, dużą historią i całym antrażem wokół. Bardzo, bardzo ciekawie, fajne.
5: Czy nawet podróż koleją jest atrakcją?
9: Tak, oczywiście. Właśnie wybrałyśmy tą trasę, bo jest bardzo atrakcyjna, widokowa.
1: A my ruszamy w podróż z przygotowaniem kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was punktualnie o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: A zaczynamy od paryskich kortów Rolanda Garrosa, gdzie trwa finał French Open panów. Wydawało się, że łatwo wygra go Aleksander Zwieriew. On wygrał pierwszą partię 6-1, no ale Flavio Cobolli odpowiedział w drugiej, wygrywając 6-4. Trzeci set znów lepsza gra Niemca i wygrana 6-4. Szczególnie zacięta była czwarta partia. W niej po tiebreaku wygrał Włoch, no i za chwilę początek piątego decydującego seta. Włoch skorzystał teraz z dłuższej przerwy, poszedł do szatni, a Niemiec już na korcie oczekuje na rozpoczęcie tego decydującego starcia. A z Paryża przenosimy się do Nankinu. W Chinach polskie siatkarki zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w ostatnim meczu przegrały 1-3 z gospodyniami. Pierwsza gładko i pewnie wygrana partia zwiastowała zwycięstwo Polek, jednak w kolejnych setach pojawiło się sporo błędów, a Chinki zdecydowanie przyspieszyły tempo gry.
8: W trzecim secie dogoniłyśmy je i później ta końcówka. No czwarty set też cały czas na styku i szkoda po prostu, że się nie udało chociaż wyciągnąć tam do tiebreaka.
7: Mówiła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej reprezentacji. Bilans Polek po pierwszych czterech spotkaniach Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Kimi Antonelli, najlepszy w Monte Carlo, włoski kierowca, wygrał Grand Prix Formuły 1 w Monako. Antonelli wyścig rozpoczął z pierwszego miejsca, którego bronił do samego końca. Tym samym kierowca Mercedesa został najmłodszym zwycięzcą Grand Prix Monako, no bo dziś ma dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 13 dni i po przekroczeniu linii mety nie krył emocji.
12: Oh my God.
7: Cieszył się Antonelli, ale nie zabrakło też podziękowań dla zespołu. Bolid był dziś bestią. O mój Boże, bardzo Wam dziękuję. Mówił Włoch, no dla którego to piąty wygrany wyścig z rzędu, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Dziś deszczowo i burzowo, głównie na północy, delikatnie też w centrum kraju i na południu. Uważajcie na siebie, ale jeżeli chodzi o tę deszczową pogodę, to ona troszeczkę będzie nam towarzyszyć nieco dłużej. Jutro, pojutrze też może być deszczowo, środa, czwartek może być lekko chłodniej, ale na razie mamy 25 stopni w tej chwili w Łodzi, 22 w Bydgoszczy, 24 w Gdańsku.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Czas na fakty RMF FM, jest godzina 20. Kierowcy, zróbcie głośniej. Fakty przedstawi już teraz Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek pilne informacje dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem, potem Pomorskie. Śledzimy akcję usuwania awarii na linii kolejowej Słupsk-Ustka. Naszego eksperta zapytamy też o wasze obawy przed rewolucją technologiczną. A w faktach sportowych RMF FM poznacie zwycięzcę tegorocznego męskiego finału French Open. Kierowcy, uważajcie na krajowej 79 w Świętokrzyskiem. W osieku między Krakowem a Sandomierzem motocykl potrącił pieszego. Droga jest zablokowana. Jeszcze około godziny mogą potrwać utrudnienia na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki na Pomorzu. Jak informowaliśmy, uszkodzona została tam sieć trakcyjna.
2: Na szlaku Harnowo-Słupskie Słupsk po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe.
1: Powiedział RMF FM Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Na tym odcinku wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. W faktach teraz doniesienia z Bliskiego Wschodu. Izraelskie siły zaatakowały południowe przedmieścia Bejrutu. Celem, jak poinformował premier Benjamin Netanyahu, były centra dowodzenia Hezbollahu. Zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Według służb prasowych Netanyahu to odpowiedź na ostrzelanie przez lizbański Hezbollah północnego Izraela. Iran zagroził zdecydowaną i bolesną odpowiedzią. Słuchacie faktów RMF FM. Nie należy bać się sztucznej inteligencji. Trzeba starać się jak najlepiej ją wykorzystywać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Badawczego IDEAS. Owszem, stoimy w obliczu rewolucji technologicznej, ale nie musimy podchodzić do niej pesymistycznie.
3: Historia ludzkości pokazuje, że jednak ogarniamy te problemy. No, chociażby w przypadku energii jądrowej byliśmy w stanie to zrobić, mimo że te ryzyka zawsze tam były. Tak? Więc wydaje mi się, że także tutaj będzie dobrze. Tak, to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, choć ona rzeczywiście jest dużo szybsza i może być dużo bardziej dogłębna niż wszystkie poprzednie, tak? ale ludzkość przeżyła wiele rewolucji technologicznych i przy każdej tej rewolucji były głosy, że to doprowadzi do zagłady ludzkości. Dotychczas się to nie wydarzyło i miejmy nadzieję, i ja mam nadzieję, że i tym razem też się nie wydarzy.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem niedawnego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl.
4: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Od skrajnej biedy do wielkiego bogactwa. Tak wyglądały polskie wsie ponad 100 lat temu. Jak żyli chłopi i najzamożniejsi gospodarze? O tym można przekonać się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W taką podróż w czasie wybrał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Jesteśmy w pierwszej chacie, chata najbiedniejsza.
6: Stoimy, proszę zobaczyć, na gołej ziemi. A tak naprawdę to jest to polepa, czyli taka mieszanka gliny z ziemią, uklepana z wodą. Tutaj widzimy kuchnię. Tak naprawdę całe życie tej rodziny toczyło się głównie tu.
5: Przyszliśmy z najuboższego domu do tego najbardziej zamożnego, tak możemy powiedzieć. No kontrast jest niesamowity.
6: O, potwierdził nam to kogut. Jesteśmy w zagrodzie sołtysa. Sołtys to był najbogatszy gospodarz we wsi. Tutaj mamy bardzo obszerną zagrodę, wielkie podwórze. Mamy bardzo dużą stodołę. Tu mamy spichlerz. U sołtysa toczyło się bardzo dużo wydarzeń.
1: Po Muzeum w Sierpcu oprowadzała was przewodniczka Agnieszka Korolczuk. A w faktach za niecałą godzinę powiemy wam, dlaczego warto się nudzić.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe. Wojciech Marczyk ponownie rozpoczyna od paryskich kortów Rolanda Garrosa i triumfu Aleksandra Zwieriewa.
9: Niemiec sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Właśnie stoi na podejście i podnosi puchar za zwycięstwo w wielkoszlemowym French Open. Udała się ta sztuka, czyli wygranie turnieju Wielkiego Szlema dopiero za czwartym razem. Zwieriew pokonał dziś po zaciętym i trwającym 4 godziny i 16 minut pięciosetowym meczu Flavio Coboliego. Tak naprawdę dopiero w piątej i decydującej partii Niemiec dominował na korcie, a do tego meczu będziemy wracać jeszcze w wieczornych faktach sportowych RMF FM. A Maja Chwalińska, która po przegranym finale French Open zanotuje ogromny skok w rankingu WTA ze 114 miejsca na 21. Jutro wróci do Polski. Rano będzie w Warszawie, później medialne obowiązki i krótkie wakacje. Po nich zmiana na wierzchni i turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Czy nasza tenisistka wierzy, że otrzyma dziką kartę na grę w tym turnieju i nie będzie już musiała walczyć w kwalifikacjach?
10: That would be news of the century.
9: To byłaby wiadomość tego stulecia. Szczerze nie spodziewam się tego, jednak potraktuję to jako wyzwanie. Jestem podekscytowana. Zmiana na trawę zawsze jest fajna.
10: I'm excited. Grass is always a nice kind of change.
9: Mówiła Maja Chwalińska. Początek Wimbledonu 29 czerwca. Świetne otwarcie sezonu na otwartym stadionie przez Ewę Swobodę. Polska sprinterka wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic, który był rozgrywany w stolicy. Czas Polki to 10:99 i to jest najlepszy czas w tym roku w Europie.
11: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Ja jestem szczęśliwa, 10:99 biorę w ciemno na pierwsze stazy. Na pewno daje to dużą pewność siebie.
9: Mówiła Ewa Swoboda. W Warszawie w skoku wzwyż wygrała Maria Żodzik z wynikiem 196 cm, a najdalej oszczepem rzucała Maria Andrejczyk.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperatorów.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Kierowcy, noga z gazu w Mazowieckiem. Posłuchajcie, gdzie dokładnie musicie uważać. Sprawdzimy też, jak NATO komentuje zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku. Te incydenty od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł podczas meczu z Ukrainą. O tych dramatycznych doniesieniach usłyszycie w Faktach Sportowych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 48 w Mazowieckiem w pobliżu miejscowości Ossa. To odcinek od Żywu Tomaszów Mazowiecki. Zderzyły się dwie osobówki. Trasa jest zablokowana. Na Mazowszu nie przejedziecie także Krajową 60 między Płockiem a Drobinem. Tam zderzyły się dwie osobówki. Zakłócenia sygnału GPS na Bałtyku od miesięcy budzą niepokój państw regionu. Oto czy NATO traktuje je jako rosnące zagrożenie? Nasz trójmiejski reporter pytał dowódców sojuszu podczas ćwiczeń Baltops. Bierze w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co usłyszałeś od wojskowych?
3: Wicedowódca amerykańskiej 6. floty, admirał Jason Nadchorski, przyznał, że NATO od lat obserwuje wykorzystywanie walki elektronicznej przez swoich przeciwników. Myślę, że na potrzeby ćwiczeń będą scenariusze, które z pewnością sprawdzą niektóre z tych zaawansowanych możliwości, ale nie będą one zaprojektowane specjalnie na wypadek ewentualnej agresji ze strony Rosji lub przeciwnika. To tylko jeden z elementów Baltops. Generał broni John Meade z dowództwa NATO w Branson podkreślał, że ćwiczenia mają trzy główne cele. Odstraszanie zagrożeń ze strony Rosji, budowanie gotowości bojowej oraz wzmacnianie spójności sojuszu. Sojusz nie dąży do eskalacji. Nasze działania mają charakter defensywny i stabilizujący, mówił generał, po czym dodał: odstraszanie nie może ograniczać się do słów. Musi być widoczne w praktyce. Ćwiczenia na Bałtyku potrwają do 19 czerwca.
2: Stany Zjednoczone chcą, by aktywa Iranu zostały przeznaczone na odbudowę ze zniszczeń i naprawę szkód spowodowanych w krajach Zatoki Perskiej przez irańskie naloty. Taką informację podaje agencja Reutera. Według tych doniesień minister finansów USA Scott Bessent wyznaczył nawet zespół do oszacowania wartości szkód. W piątek doradca najwyższego przywódcy Iranu Mohsen Rezaie powiedział CNN, że porozumienie pokojowe zależy od odblokowania 24 miliardów dolarów irańskich aktywów, które zostały zamrożone przez Stany Zjednoczone. Na te słowa zareagował dziś Donald Trump. W wywiadzie z NBC News amerykański prezydent stwierdził, że wbrew żądaniom Teheranu nie odblokuje aktywów przed wdrożeniem ewentualnego porozumienia. Papież Leon XIV apelował w Madrycie o dialog na rzecz dobra wspólnego. Podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury, biznesu i sportu mówił o roli języka we współczesnym świecie. Jak podkreślił, komunikacja nigdy nie jest neutralna. Może siać podziały albo budzić nadzieję. W spotkaniu z papieżem uczestniczył też aktor Antonio Banderas, który mówiąc o zadaniach sztuki zwrócił uwagę na zagrożenia takie jak sztuczna inteligencja. Podkreślił, że powinna ona służyć człowiekowi, a nie przeciwnie.
4: Cenne rady w Faktach RMF FM.
2: Boicie się nudy? Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie. Jak mówią specjaliści, nudzenie się to dobry moment na wsłuchanie się we własne potrzeby i doskonały sposób na odpoczynek, pod warunkiem, że nie będziecie spoglądać w ekrany.
5: Odkładamy telefon i jeżeli na przykład zdarzy się Państwu gdzieś pójść w przyrodę, to nie zerkajcie do telefonu, nie miejcie słuchawek na uszach, słuchajcie się w to, co słychać wokół, jak pachnie przyroda, jak brzęczy przyroda, bo to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, stabilizuje nas, odbudowuje zasoby psychiczne, które wszyscy mamy i dzięki temu po prostu będziemy mieć lepsze życie.
2: Mówi nam Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. Mam nadzieję, że w pełni odpoczniecie przed kolejnymi faktami RMF FM, bo te już za niespełna godzina.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Na początek faktów sportowych fatalne wieści z duńskiego Odense. Około 65 minuty towarzyskiego meczu Duńczyków z Ukrainą. Na murawę bez kontaktu z rywalem upadł Christian Eriksen. Pomocnikowi reprezentacji Danii natychmiast została udzielona pomoc. Po niej zawodnik o własnych siłach opuścił boisko. Jak informuje duńska federacja piłkarska, Eriksen jest przytomny, czuje się dobrze. No a media w Danii donoszą zaś, że przejdzie badania w szpitalu. To kolejna taka sytuacja z Christianem Eriksenem. 5 lat temu w czasie Euro piłkarz także upadł na boisko z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Po dzisiejszym upadku Eriksena towarzyski mecz Duńczyków z Ukrainą został przerwany. Aleksander Zwieriew z pierwszym tytułem wielkoszlemowym Niemiec w finale French Open po 5-setowym zaciętym boju pokonał Włocha Flavio Coboliego i jak sam przyznaje na korcie Philippa Châtier w Paryżu przeżył najgorsze i najlepsze chwile w swojej karierze. Leżałem w tamtym rogu kortu 4 lata temu z 7 uszkodzonymi więzadłami i 2 złamanymi kośćmi. 2 lata temu przegrałem tutaj finał, a teraz zakończyło się wszystko szczęśliwie. It's a happy end. Przyznał Niemiec, dla którego był to 4 wielkoszlemowy finał, ale 1 wygrany. Klaudia Zwolińska po raz 2 w ten weekend stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które były rozgrywane w Pradze. Polka była dziś 2 w kajak krosie. Jak przyznaje, bardzo docenia ten start, bo kajakowy kros nie jest jej ulubioną konkurencją.
9: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. Naparzamy się i jak widać to działa, więc fajnie, fajnie, cieszę się, to bardzo dobry puchar świata dla mnie.
8: Mówiła Klaudia Zwolińska, która w piątek, przypomnę, była również 2 w swojej koronnej konkurencji w slalomie K1.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Zaczynamy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Iran wystrzelił w kierunku Izraela rakiety. Roman Abramowicz posłańcem Putina. Posłuchajcie, co o spotkaniu z rosyjskim biznesmenem mówi prezydent Ukrainy. Ten weekend w Krakowie należał do smoków. Poznacie te najbardziej oryginalne. A w faktach sportowych towarzyskie mecze tuż przed rozpoczęciem mundialu. Wystrzelił w kierunku Izraela pociski balistyczne. Jak poinformowano, w północnych regionach kraju rozległy się syreny alarmowe. Izraelska armia, cytowana przez agencję Reutera, podkreśliła, że dotychczas przechwyciła wszystkie wystrzelone pociski. Zaznaczono jednak, że w kierunku kraju zbliżają się kolejne rakiety. W poniedziałek w całym kraju zamknięte mają być szkoły. Zaapelowano także do mieszkańców o pozostanie w pobliżu schronów. Iran wcześniej zagroził zdecydowaną i bolesną odpowiedzią na izraelskie atak na południowe przedmieścia Bejrutu. Premier Benjamin Netanyahu tłumaczył, że jego celem były centra dowodzenia Hezbollahu. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że spotkał się z Romanem Abramowiczem. Media już wcześniej donosiły, że do rozmów miało dojść w maju. W wywiadzie dla Sky News Zełenski zdradził szczegóły spotkania. Według jego relacji rosyjski biznesmen przybył do Kijowa, żeby dowiedzieć się, jakie Ukraina ma plany dotyczące rozmów pokojowych z Moskwą. Zełenski miał wówczas zaznaczyć, że nie ustąpi w sprawie Donbasu. Pytany, czy Abramowicz pełni teraz funkcję pośrednika między Zełenskim a Putinem, prezydent Ukrainy odpowiedział: kiedy otrzymał ode mnie wiadomości, powiedział, że zwróci się bezpośrednio do Putina. Uwaga, kierowcy podróżujący w warmińsko-mazurskim. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki i motocykla na Krajowej 16. Do zdarzenia doszło na odcinku Ostróda-Olsztyn w pobliżu Dłużek. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jutro zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić to odznaczenie? To pytanie padnie w naszych porannych rozmowach w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i byłego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Z kolei 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Zapraszamy. Mundial jeszcze się nie zaczął, ale w USA już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu.
4: Fakty z Małopolski.
2: Blisko 30 stworów walczyło o zwycięstwo podczas 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Można je było podziwiać podczas barwnego przemarszu od Wawelu do Rynku Głównego. Jury główną nagrodę przyznało smokowi Różanka, którego stworzyła ekipa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 w Krakowie. Wśród szkół podstawowych triumfowała krakowska jedynka.
5: Smok Hydrion, mamy meduzy, mamy rozgwiazdy, pływający morski, falujący na wietrze, no ja jestem pod wielkiem, ja nawet sama nie wiedziałam, że jesteśmy takie zdolne.
6: Także miałyśmy bardzo dużo po pracy, w wolnym czasie, wszyscy przychodzili i super.
2: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu, twórcy Hydriona. Zdjęcia z dzisiejszej parady znajdziecie na rmf24.pl. Zanim na naszej antenie fakty sportowe, to polecam kolejne fakty RMF FM o 23:00. Przywita się z Wami Mateusz Bożek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Na początek New Jersey, gdzie trwa towarzyski mecz przed Mistrzostwami Świata, rozgrywany przez uczestników Mundialu. Norwegia gra z Marokiem po 45 minutach. No lekkie zaskoczenie. Maroko prowadzi po bramce Diaza 1-0. Chorwaci grają zaś ze Słowenią. Tutaj 60 minuta gry i Chorwaci prowadzą 1-0 po trafieniu niezawodnego Luki Modricza, a w składzie Słoweńców gracz Górnika Zabrze, Erik Janża. W Meksyku wylądowała dziś piłkarska reprezentacja Iranu. Kadra tego kraju kilka dni temu zmieniła swoją bazę na czas Mundialu i nie zamieszkała w USA, a w Tijuanie, niedaleko granicy. Wjechać do USA piłkarze Iranu mogą jednak jedynie w dni meczowe, to określają ich wizy. A jutro w Warszawie początek finałowej rywalizacji w Orlen Basket Lidze. Broniąca tytułu mistrza Polski Legia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Trudnego starcia o tytuł spodziewa się jeden z liderów Legii, Andrzej Pluta.
10: Śledzę oczywiście, oglądam mecze, więc Zielona Góra na pewno gra bardzo dobrze, też gra intensywnie. NBA ostatnio naprawdę bardzo dobre spotkania gra, niesie swoją drużynę do zwycięstwa.
9: Andy Mazurczak to jeden z kluczowych graczy w składzie Zastalu, a finałowa rywalizacja, przypomnę, toczy się do 4 zwycięstw. Polskie siatkarki zakończyły dziś zaś grę w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w chińskim Nankinie przegrały 1-3 z gospodyniami. Nasza kadra nie opuszcza jednak Chin.
11: Jutro na pewno się transportujemy do kolejnego miasta, tutaj w Chinach jeszcze zostajemy, no i później ruszamy na turniej do Tajlandii. Na pewno będzie to intensywny czas, ale też będzie czas, żeby troszkę jednak więcej potrenować.
9: Mówiła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej kadry, a w środę pierwszy turniej Ligi Narodów, także w Chinach. Rozpoczną siatkarze. Biało-czerwoni na początek zagrają z Kubą.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłka.
12: Tu Radio RMF 24.

0: zbliża się powoli 23. To oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Iran wystrzelił na Izrael rakiety balistyczne, amerykańska armia w stanie gotowości. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z Bliskiego Wschodu. W Niemczech lotnisko w Monachium wstrzymało ruch samolotów. Jak donoszą media, konieczna była ewakuacja wieży kontroli lotów. Na koniec zajrzymy do Bolimowa, w którym każdy mógł dzisiaj dotknąć historii. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w stanie gotowości po ataku rakietowym Iranu na Izrael. Poinformował o tym prezydent Donald Trump. Stwierdził, że nie jest zadowolony z takiego obrotu zdarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji. Wcześniej Teheran poinformował, że ostrzał rakietowy to sygnał ostrzegawczy dla Izraela po jego ataku na przedmieścia Bejrutu, stolicy Libanu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oznajmił, że jeśli Izrael będzie kontynuował ataki, to odpowiedź Iranu będzie jeszcze większa. Ma dotyczyć wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w regionie. Dzisiejszy atak rakietowy na Izrael to jest pierwszym od kwietnia, kiedy zawarto rozejm. Lotnisko w Monachium do odwołania wstrzymuje loty samolotów. Reuters informuje o ewakuacji personelu wieży kontroli lotów. Miał się tam pojawić dym.
1: Fakty z Pomorza.
0: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Przywrócono ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po tym, jak po południu przewróciło się tam drzewo, uszkodzając sieć trakcyjną.
2: Utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska około godziny 15. Obecnie pociągi kursują tą trasą bez przeszkód.
0: Mówił Rafał Wilgusiak, zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Ze względu na uszkodzenie sieci ruch pociągów wstrzymano, a niektóre składy miały nawet kilka godzin opóźnienia. Gotowe są nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni solankowych, przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to konsekwencja m.in. informacji ujawnionych przez dziennikarzy RMF FM. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli szkodliwe bakterie w gniełce w tężni w centrum Nowej Huty. Co jest w najnowszych wytycznych? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Jest informacja, że miejskie tężnie nie służą leczeniu uzdrowiskowemu, a ich główna funkcja to rekreacja i dekoracja. Dlatego potrzebne były nowe wytyczne. Sanepid wydał też właśnie nowe regulaminy. Są w nich bezwzględne zakazy zanurzania rąk w solance i wprowadzania zwierząt na teren tężni. Na miejskich tężniach w całej Polsce niebawem mają pojawić się znaki graficzne, informujące też o zakazie dotykania konstrukcji tężni. Obok będą też numery alarmowe, takie jak 112. Tam można zgłaszać przypadki naruszania pracy takich urządzeń.
0: Polskie siatkarki porażką kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone na zakończenie zmagań w Nankinie przegrały z gospodyniami, Chinkami 1-3. Początek meczu nie zapowiadał jednak porażki. Nasze siatkarki pewnie wyszły w spotkanie i pierwszego seta wygrały do 16.
4: Rzeczywiście może w tym pierwszym secie trochę nas to uspało, że było za łatwo. Później Chinki się rozegrały, a my zaczęliśmy chyba bardzo falować.
0: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wynerska. W kolejnych setach biało-czerwone popełniały sporo błędów, a z tego skorzystały Chinki. Najbardziej zacięta była trzecia partia, w której Polki walczyły do samego końca. Bilans Polek po pierwszym turnieju Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Zabytkowe samochody, pokazy sprzętu służb mundurowych, a dla najmłodszych przejażdżka kucykiem. To wszystko czekało dziś na uczestników historycznego pikniku rodzinnego w Bolimowie, w powiecie skierniewickim. Klasyki motoryzacji i pokazy sprzętu cieszyły się sporą popularnością. Funkcjonariusze zakładu karnego w Łowiczu prezentowali m.in. jak działa opaska dozoru elektronicznego.
5: Proszę podwinąć nogawkę tak, żeby kostkę było widać. Posiada pan schorzenie nóg? W sensie takim, czy noga puchnie? Coś się dzieje z nogą?
6: Nie.
5: Nie dzieje się. Dobrze.
6: Jakie to uczucie? No ciężkie nie jest. Bym miał zegarek na nodze. Myślałem, że to trochę inaczej będzie z jakimś wyświetlaczem czy z czymś.
7: Jak po komunii z zegarkiem, także tutaj nie ma żadnego problemu. To jest dosyć luźno i no co, no jak zegarek na ręku.
5: Dobieramy go specjalnie na długość obwodu kończyny i pasek, jak już zostaje zapięty na nodze skazanego, już niemożliwe jest go zdjęcie. Normalnie trzeba go później już przeciąć. Przy każdej próbie manipulacji w centrali monitorowania wyświetla się alarm, że coś się dzieje z urządzeniem.
0: Wyjaśniał starszy sierżant sztabowy Michał Bogiel. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: na zegarach zaraz wybije północ. Czas więc na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Donald Trump prosi Izrael, aby ten wstrzymał się z odwetem za irański atak rakietowy. W faktach także ważne wieści dla kierowców z Krajowej 53 oraz o sztucznej inteligencji. Czy informatycy powinni się obawiać utraty pracy? Posłuchajcie, co mówią o tym eksperci. Chce, aby Izrael wstrzymał się z ewentualnym odwetem za irański atak, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który miał na ten temat rozmawiać z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca zaznaczył, że jest bardzo blisko porozumienia z Iranem i nie chce, aby zostało ono zniweczone przez eskalację między Teheranem a Tel Awiwem. Dodał przy tym, że irański atak na Izrael pierwszy od kwietniowego zawieszenia broni, tu cytat, nikomu nie zaszkodził. Przypomnę, Iran wystrzelił rakiety balistyczne w odwecie za ataki izraelskiej armii na Bejrut, w stolicy Libanu. Izraelska armia ogłosiła, że pociski zostały przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Lotnisko w Monachium wznawia ruch samolotów. Był tymczasowo zawieszony po tym, jak w wieży kontroli lotów miał pojawić się dym. Jej personel poinformował o dziwnym zapachu. Pracowników natychmiast ewakuowano. Władze lotniska oznajmiły, że incydent był jedynie fałszywym alarmem.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Dwie osobówki zderzyły się na Krajowej 53 w Młyńsku w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Szczytno-Rozogi. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. To reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. O szczegółach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Wiceprezes tego towarzystwa, profesor Grażyna Rydzewska, potwierdza, że część lekarzy już musiała ograniczyć liczbę przyjęć pacjentów, a to wpływa na terminy badań.
3: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. My to widzimy.
2: W tej chwili limity w finansowaniu nie dotyczą badań dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów po przeszczepach, a także osób z podejrzeniem nowotworu i już po leczeniu onkologicznym.
0: Mimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej, planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tutaj sama, przekonywał Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
4: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
5: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce, należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
6: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacało. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji, będzie rósł. Absolwent, kończąc wymagające i trudne studia, no, sygnalizuje pracodawcy, że po prostu no, umie ciężko pracować. Tak? I to zawsze będzie moim zdaniem miało miejsce i będzie tylko nabierało znaczenia. Tak? No, bo w momencie, w którym te proste prace można zastąpić sztuczną inteligencją, no to ten popyt na doświadczonych czy na najlepszych pracowników będzie rósł.
0: A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesorem Sankowskim, gościem tegorocznego Copernicus Festival, znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się powoli północ. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A to wydanie faktów. Zaczynamy od tragicznego wypadku na S14 w Łódzkiem. Jedna osoba niestety nie żyje. Krakowskim Ułanom zaginął koń. Wojskowi proszą o pomoc w jego odnalezieniu. W faktach RMF FM także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Przygotowania do mundialu już na ostatniej prostej. Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku w Łódzkiem na drodze S14 w miejscowości Ludźmierz Las, niedaleko Zgierza. Osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku autostrady A2 jest zablokowana.
1: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
0: Irański reżim popełnił poważny błąd, gdy po raz kolejny wybrał terror. Tak, atak Teheranu na Izrael z użyciem rakiet balistycznych, komentuje rzecznik izraelskiej armii generał Effi Derwin. Oznajmił, że jest ona gotowa zarówno do obrony, jak i do ataku. Jesteśmy przygotowani na ewentualne kolejne ataki Iranu. Nasze systemy obronne są doskonale przygotowane. Tak jak dotychczas, będziemy działać odpowiedzialnie, zachowując spokój. Jesteśmy doświadczeni i wiemy, jak reagować w takich sytuacjach. Teheran oznajmił wcześniej, że ostrzał rakietowy to odwet za izraelskie ataki na stolicę Libanu, Bejrut. Ich celem, jak poinformował premier Izraela Benjamin Netanyahu, były centra dowodzenia Hezbollahu. 2 osoby zginęły, a 11 zostało rannych. Już ponad 7 tysięcy konsultacji i porad przeprowadzono z górnikami Polskiej Grupy Górniczej, którzy m.in. chcą skorzystać z jednorazowych odpraw lub odejść na górnicze urlopy. Rozmowy odbywają się w specjalnych kopalnianych punktach konsultacyjnych, które uruchomiono jesienią ubiegłego roku. Gdzie było ich najwięcej? Informacje w tej sprawie zebrał nasz śląski reporter Marcin Buczek.
2: Najwięcej konsultacji, około 4 tysięcy, było dotąd w Rudzie Śląskiej. Chodzi o kopalnię Ruda, podzieloną na 2 ruchy, Bielszowice oraz Halęba. Około 1000 osób skorzystało z porad w kopalniach Piast i Ziemowit, a ponad 1000 kolejnych w zakładach znajdujących się w okolicach Rybnika. W sumie punktów konsultacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej jest kilkanaście. Górnicy pytają w nich m.in. o urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy, uprawnienia emerytalne czy zasady składania wniosków do ZUS-u. Są też pytania dotyczące możliwości podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego, zatrudnienia przy pracach likwidacyjnych, a także ewentualne przenoszenie do innych kopalń.
0: Krakowscy Ułani proszą o pomoc w znalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach, na przykład z okazji Święta Niepodległości czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ułani proszą o kontakt każdego, kto ma informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu konia. Jego zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak te kraje przygotowują się do mundialu? Sprawdzał to nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Turniej po raz pierwszy odbędzie się jednocześnie w 3 krajach. To pierwszy turniej w historii FIFA rozgrywany na tak rozległym terenie. W 16 miastach i z udziałem aż 48 reprezentacji. Zamiast dotychczasowych 64 spotkań kibice będą mogli śledzić aż 104 mecze. Ale obok piłkarskiej gorączki są też wyzwania. W Meksyku do ostatniej chwili trwać będą prace modernizacyjne stadionu Azteka, który ma gościć mecz otwarcia. Największe obawy organizatorów dotyczą jednak logistyki, transportu, bezpieczeństwa i przemieszczania się milionów kibiców między miastami oddalonymi często o tysiące kilometrów. Pojawiają się także pytania o wysokie ceny biletów, system sprzedaży i procedury wizowe dla kibiców przyjeżdżających do USA. Organizatorzy uspokajają, wszystko jest gotowe, ale prawdziwy test rozpocznie się chwilę przed pierwszym gwizdkiem.
0: A ja przypomnę, początek tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej już w czwartek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Dożywotnie pozbawienie wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu w sprawie zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. W faktach także konflikt w Ukrainie. Liderzy państw Europy mówią o kluczowych warunkach zawieszenia broni. Będzie też o sporcie. Posłuchajcie, jak legendarny tenisista ocenia sukces Maji Chwalińskiej. Zajrzymy też do Krakowa. Miastem zawładnęły smoki. Dożywocie grozi mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo 16-letniej dziewczyny na Lubelszczyźnie. Przypomnę, ciało nastolatki odnaleziono w Białej Podlaskiej. Prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółowych okoliczności śmierci ani miejsca odnalezienia nastolatki.
1: W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został około 20-letni mężczyzna, który usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Aktualnie trwają czynności związane z przesłuchaniem mężczyzny.
0: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa, obecność międzynarodowych sił pokojowych. To zdaniem Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Warunki konieczne do zawieszenia broni i zakończenia konfliktu w Ukrainie. Przywódcy tych czterech państw omawiali je podczas spotkania w Londynie. Potępili również zmasowane ataki Moskwy na ukraińskie miasta. Zaznaczyli, że potrzebne są większe nakłady na produkcję uzbrojenia dla ukraińskiej armii.
2: Sukces biało-czerwonych w faktach RMF FM.
0: Mimo, że nie wygrała meczu finałowego, to Maja Chwalińska jest wielką wygraną wielkoszlemowego French Open. Polka, będąca w tenisowym rankingu poza czołową setką, dotarła aż do finału. Przegrała w nim co prawda z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale sama podkreśla, że dokonała czegoś niesamowitego.
3: Unforgettable 3 weeks for me.
0: Niezapomniane 3 tygodnie dla mnie. Piękny czas. Mirra była w finale lepsza ode mnie, ale ja na pewno dałam z siebie wszystko i mogę być z siebie dumna.
3: I think I can be proud of myself.
0: Przyznała Maja Chwalińska. Naszą zawodniczkę w internetowym radiu RMF24 chwalił z kolei legendarny i wybitny tenisista Wojciech Fibak.
4: Maja Chwalińska jest naszą bohaterką i nie tylko, bo nawet świat się do niej przekonał i zachwyca się jej repertuarem uderzeń, techniką, wyczuciem, taką bardzo subtelną, inną grą, innym stylem, już nie tylko tym takim siłowym. Ona otwiera zupełnie inną perspektywę dla kobiecego tenisa.
0: A następnym turniejem polskiej tenisistki będzie Wimbledon. Blisko 30 stworów walczyło o zwycięstwo podczas 25. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. Można było je podziwiać podczas barwnej